0: bordelu pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Olodaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuci refreny.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. MaxiGramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: I po reklamie.

szczęście nie głowa, bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
1: Poniedziałek, 8 czerwca w Tarnowie i okolicach na pogodę raczej nie będzie można narzekać. Od rana zachmurzenie jest niewielkie, a słońca nie brakuje. Tymczasem życzenia imieninowe przyjmują dziś Seweryn, Medard oraz Jakub, Maria i Wilhelm, a ze świąt nietypowych mamy m.in. Dzień Informatyka czy Światowy Dzień Oceanów.
0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
2: Jest 6, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Jest odpowiedź Izraela na ataki Iranu. Izraelskie siły powietrzne przeprowadziły nad ranem ataki na cele wojskowe. Był to pierwszy izraelski atak na Iran od zawieszenia broni, uzgodnionego 2 miesiące temu. Do odwetu doszło godziny po tym, jak prezydent USA Donald Trump wzywał Izrael do powstrzymania się od uderzenia. Kierowca taksówki na aplikację czeka na przesłuchanie i zarzuty, a to po tragicznym wypadku w Ząbkach pod Warszawą. Zginęły w nim 2 osoby, a 3 walczy o życie. Reporterski Michał Skolimowski o poranku ze szczegółami. Michale, co wiadomo o przyczynach tego wypadku?
3: Kierowca przewozu osób próbował zawracać ze skrajnego prawego pasa i doprowadził do zderzenia z innym rozpędzonym autem, które uderzyło m.in. w znak i sygnalizator i w konsekwencji zostało rozerwane na 2 części. W środku było 3 mężczyzn, 22 i 23-latek zmarli w szpitalu. 3 poszkodowany walczy o życie. Zatrzymany kierowca to 37-letni obywatel Turcji.
4: Nie jest to osoba karana, osoba posiadająca uprawnienia i był w trakcie zdarzenia trzeźwy.
3: Mówi Kamil Sobutka z Komendy Stołecznej Policji. Kierowca najpewniej usłyszy zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku w ruchu lądowym.
2: No, za co grozi do 8 lat więzienia. A od dziś trzeba liczyć się z kolejnymi utrudnieniami na Zakopiance. W Myślenicach kończy się budowa węzła, wyjaśnia Kacper Michna z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
5: Zwęzimy jezdnię w kierunku Zakopanego do jednego pasa, a we wtorek takie samo ograniczenie będzie na jezdni w kierunku Krakowa.
2: Na początek tych ograniczeń w ruchu za 2 godziny, a wieczorem i w nocy kierowcy przejadą 2 pasami w obu kierunkach.
0: SK Tarnów.
1: Tomek Piszczek. O wakacjach trzeba pomyśleć samemu. Pałac Młodzieży w Tarnowie nie zorganizuje w tym roku półkolonii. Dodatkowo ograniczona zostanie także oferta zajęć z fotografii i języka niemieckiego. Zamiast tego młodzież może liczyć na coś nowego.
6: Zajęcia z liternictwa, z wzornictwa i designu, zajęcia przyrodnicze dla najmłodszych dzieci.
1: Wymienia dyrektor placówki Szymon Pitek. Do końca czerwca tarnowianie mają czas na zapoznanie się z projektem planu ogólnego miasta i zgłoszenia swoich uwag. Ponowne konsultacje społeczne obejmują wybrane obszary Tarnowa. Spotkanie informacyjne zaplanowano na 11 czerwca w sali lustrzanej.
0: Jan Jankers, Kama i Wiktor w Radiu SK.
7: Dzień dobry! Słuchajcie, w SC po weekendzie budzą się hity na czasie do życia. Witamy!
8: No, u mnie po długim weekendzie to zakwasy, bo wróciłam w końcu na siłownię.
7: A, u mnie brak zakwasu, bo nie wróciłem na siłownię. U mnie po weekendzie jakoś to będzie. No właśnie, dokończcie. U mnie po weekendzie...
9: Ja mam też trochę o brak głosu, bo wczoraj kibicowałem Ironmanowcom, którzy byli w Warszawie.
8: No tak, po włosach, po fryzurze widzę, tak, tak, idealnie.
7: 664-402-302, no i messengerowe, tralalalala.

0: Sean Paul i Dua Lipa. Proszę, żeby nie kłamać. No lie.
1: Nie wolno kłamać, rzeczywiście. No i 9 minut po godzinie 6. Ktoś tam z tyłu się zaśmiał, a to Kama i Bogaj. No to dobrze.
0: W tych Ironmanach, żebyśmy tylko uściślili, bo też ludzie pytają, ty brałeś udział jako zawodnik?
1: Trzymajmy się wersji takiej, czy wersji. No, ukończyłem.
0: A, okej.
1: Okay. No, wróciłem do domu i moja żona do mnie. I co, ukończyłeś ten Ironman? Ja tak, no. Słuchajcie, ale tak kibicowałem wszystkim. Ojejkuś. Jeden facet, w ogóle to było tak 2 km w wodzie, 90 km na rowerze i 20 km na biegusie.
2: Boże, to tyle ile ty przez całe życie.
1: Słuchajcie, tam było chyba 3,49 czy 3,39, no ludzie są jacyś dziwni w ogóle.
0: Niemożliwe, to są roboty.
2: I szczupli.
3: Makówka z internetu, bardzo znana, skończyła.
1: A tak, a ja tam nawet kibicowałem makówce. Tam biegła naprawdę, ktoś mi mówił, krzyż makówka, ja mówię, jaka makówka? A ta makówka, to tak, no to tak.
0: No to jedni biegali, inni grillowali, a wy kończycie zdanie u mnie po weekendzie.
4: Dzień dobry, siemano, jest 20 rano, a tak poważnie, w odpowiedzi na wasze pytanie, jak po weekendzie, u mnie w sumie tak samo jak i przed, tylko dziś się troszkę nie wyspałem. Miłego dzionka dla wszystkich.
1: Dziękujemy. Siemano, 20 rano. To jest bardzo fajny tekst, gdzieś go już słyszałem.
0: Gdzieś tak było, no. Halo, dzień dobry.
5: Witam serdecznie. Właśnie wybieram się na SOR, szpitalny oddział ratunkowy. Aby odbyć moje 24 godziny pracy i pozdrawiam ten piękny poniedziałkowy poranek słoneczny z okolic Kalisza.
1: Dziękujemy, okolice Kalisza.
0: Mam taśmy prawdy od pana z pracy. Posłuchajcie.
6: Co się dzieje?
7: Nic takiego. Przeszczepiliśmy panu organy płciowe owczarka niemieckiego.
6: Co?
7: Żartowałem.
8: Pan doktor to tak zawsze.

0: Dzień dobry, Jadziula.
1: Dzień dobry. Poranne brasowanie.
2: Dzień dobry, witamy cię bardzo serdecznie i mamy takie pytanie u ciebie po weekendzie.
0: Jakbyś miała dokończyć?
2: Fajnie. Bardzo fajnie. Ty lubisz, jak się weekend kończy. Ty lubisz tu przychodzić.
0: Ale co robiłaś? Ale co robiłaś w sam weekend, w czasie weekendu?
1: Wyspałam się za cały miesiąc.
2: I musi starczyć, rozumiesz?
1: Tak.
2: To się chowa do kieszeni i po prostu się przetrzymuje na
1: trudniejsze. Do następnego weekendu, no, takiego właśnie długiego.
0: Ale słuchaj, Jadziula, bo działo się na styku sportu i kultury, bo Dawid Podsiadło swój pierwszy koncert zagrał w Chorzowie w ramach nowej trasy i razem z fanami zaśpiewał 100 lat, 100 lat.
2: Tylko lepiej.
0: Dla Mai Chwalińskiej, naszej tenisistki.
2: No i ta w rewanżu odpowiedziała na Instastory, że może dać mu potrzymać talerz. Żeby była jasność, chodzi o tą platerę, którą dostała za drugie miejsce w Roland Garros.
0: Widzisz, jak to wygląda? Takie duże srebrne, fajne. O,
1: aha,
0: tutaj jest, no.
1: W każdym domu jest taka tacka. Na tym się podaje ciastka i winogrona.
0: Moja babcia też coś takiego miała, rzeczywiście. Jak przychodziłem na obiad, to zawsze tam leżały takie fajne, takie.
3: Robert Zawandowski teraz, Kama coś znalazła.
2: On tańczy jak Michael Jackson.
3: Ja byłem, widziałem to rzeczywiście, to jest jakieś dziwne, on musi po tych treningach w piłkę nożną chodzić na tańce i trenować.
0: Może on po prostu nie chciał być gorszy od swojej żony i postanowił, że on też.
2: Ale wyglądało to nieźle, bo faktycznie na rocznicowej Balandze Szczęsnych zatańczył jak Michael Jackson w charakterystycznym kapeluszu a la Jackson. Tańczył Billie Jean is not my love.
1: Wszystko się zgadza.
3: Tak.
1: Billie Jean.

0: tylko.
1: No, nie, nie tylko, no. No.
2: Ale, aha, aha. Ale pewnie dżin był. No. Aha, aha.

0: że Remi razem z nami już się obudził 25 minut po 6 rano.
1: Dzisiaj sporo się dzieje w kalendarzu, między innymi mamy Dzień Informatyka. Tak właśnie, proszę państwa.
2: Ja może włączę Marcinowi Prockiemu komputer, bo zaraz newsy.

0: Yeah. Thank you, DJ.
1: Reklama. Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
2: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w galerii Gemini Park w Tarnowie.
3: Szukasz innowacyjnej uczelni, która otwiera drzwi do kariery? Studiuj stacjonarnie w Nowym Sączu w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz psychologię, zarządzanie, informatykę lub prawo. WSB NLU. Studiuj nowocześnie, praktycznie i blisko domu. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
4: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
5: Mieciu, jaka ta kabina prysznicowa z Mrówki za 397 zł jest przestronna?
6: A ten grzejnik dekoracyjny za 679 wygląda świetnie.
5: Dobrze, że wymieniłeś też baterię przy wannie na nową.
6: Specjalnie dla mojej Elżuni.
7: W Mrówce tylko 54,99.
3: Zmieni swoją łazienkę w domowe spa. Mrówka, Tarnów, ulica Czysta 5 i Isaac Legion Krakowska 2. Podane ceny są najniższe z ostatnich 30 dni przed obniżką.
8: Kalambury, przegrany robi obiad.
9: Mama pokazuje zimę?
10: Albo stoi przy lodówce.
8: Dobra, to jeszcze raz.
9: Dom?
10: Ciepło.
8: Tak jest, a o cieple warto pomyśleć przed zimą. Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
15: Ważna informacja dla kierowców w Dąbrowie Tarnowskiej. W najbliższy piątek, 12 czerwca, zmieni się organizacja ruchu w centrum z powodu wydarzenia Otwarcie Rynku. Od godziny 6 rano do 23 ulice wokół placu będą całkowicie zamknięte, a parkingi niedostępne. Służby apelują o wcześniejsze usunięcie zaparkowanych tam pojazdów.
14: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
16: 6.30 na zegarach. Zaczynamy z Kaniu. Marcin Procki. Zapraszam. Silne trzęsienie ziemi na Filipinach. Zginęła co najmniej jedna osoba. Wydano ostrzeżenie przed tsunami dla Filipin oraz Japonii i Indonezji. Ceny paliw na stacjach dziś takie jak w weekend. Litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 6 zł. Maksymalna cena diesla została ustalona na 6,48. Wysokość cen na jutro resort energii ogłosi około południa.
17: SK Sport News.
16: Chwilę grozy w towarzyskim meczu Danii z Ukrainą. W trakcie spotkania na murawę upadł Christian Eriksen. Duński pomocnik szybko odzyskał przytomność, ale meczu już nie dokończono. Po spotkaniu lekarze reprezentacji Danii zapewnili, że piłkarz czuje się dobrze. 5 lat temu w czasie meczu Mistrzostw Europy Eriksen także zasłabł, był wtedy reanimowany na boisku. Pierwszy wielkoszlemowy triumf Aleksandra Zwieriewa. W finale Rolanda Garrosa niemiecki tenisista pokonał w 5 setach Włocha Flavio Cobollego. Był to jego czwarty wielkoszlemowy finał, który w światowym rankingu Zwieriew nadal będzie trzeci.
18: Jankes, Kama i Wiktor.
19: W Radiu SK.
7: Dzień dobry, raz jeszcze w poniedziałek, 8 czerwca, 6.32 już teraz.
2: Niestety długi weekend się skończył, a komu to przeszkadzało? Ale w związku z tym pytamy, u mnie po weekendzie...
6: Siema SK, u mnie po weekendzie liczą się dni pracy, bo tylko 5 dni pracy i potem urlop. No i to jeszcze w Zakopanem.
7: Ach, urlop w Zakopanem, super.
2: Dudki bolą.
18: Jankes, Kama i Wiktor.
7: Ktoś jeszcze oczywiście polecamy, zapraszamy. Jak u was po weekendzie?
0: Eskowy Messenger czeka lub 664 402302.

0: Słuchajcie, biegałem sobie po korytarzu właśnie. Poradny trening już mam zaliczony.
1: Gratulacje, naprawdę, gratulujemy.
2: Tak biegł szybko do toalety, że aż się zegarek zapytał go: ej, czy ty teraz trenujesz?
0: Ja się prawie tak zmachałem jak Maja Chwalińska podczas tego finału Roland Garros, który za nami.
2: Niesamowite tak naprawdę, fajnie, bardzo się cieszymy, gratulujemy Maji. Nie ma to jednak, że Polacy potrafią nie tylko i wyłącznie w różne rzeczy, ale przede wszystkim w tenisa.
0: Ale trochę natomiast... jednak boli, przepraszam, tylko to, że ta pani jest z Rosji, no, co wygrała, no, kurczę.
2: Poczekaj następnym razem. Natomiast kibice w trakcie meczu Maji Chwalińskiej wypatrzyli Macieja Dowbora z Asią Koroniewską, która kibicowała Indonezji.
0: Jak to?
2: No bo ona trzymała biało-czerwoną flagę, tylko że do góry nogami.
1: Czyli bardzo wystarczyło przekręcić telewizor, no i już byłoby okej. Ale z Mai jesteśmy dumni, to jesteś cudowna, Maja.
3: Reklama. Studia w Rzeszowie to bliżej niż myślisz. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie to międzynarodowa uczelnia, na której zdobędziesz dobry zawód na lata i praktyczne umiejętności przyszłości. Możesz mieć stypendium, łączyć naukę z pracą, rozwijać swoje pasje i uczyć się działać na całym świecie. Studiuj m.in. cyberbezpieczeństwo, analitykę danych w biznesie, logistykę i nowości, technologie dronowe, projektowanie gier, biznes i innowacje. Rekrutacja do 31 lipca. Uwaga, na części kierunków limit miejsc. Aplikuj na wsis.edu.pl. Create your life.
4: Wbijaj do Neon Social Club w hotelu Tarnowia. To zupełnie nowe miejsce na mapie Tarnowa. Szukasz rozrywki? Czeka na ciebie nowoczesna kameralna kręgielnia, bilard, dart, cymbergaj, flipery i koszykówka zręcznościowa. To mega zabawa dla każdego. Zgłodniałeś? Wpadnij też na nasze pyszne burgery firmowe i zrelaksuj się na tarasie. Neon Social Club. Tu toczy się gra. Na hasło radio minus 50% rabatu na pierwszą godzinę kręgli. Więcej na tarnowia.pl.
5: Ale dziś pięknie. Aż chce się coś zmienić w domu.
6: To może w końcu wymienimy okna i rolety?
5: I drzwi też. Tylko gdzie znaleźć wszystko w jednym miejscu?
7: W Sufix, największym centrum budowlanym w Tarnowie. To tu działa studio okien i drzwi. Miejsce, w którym wybierzesz nowoczesne rozwiązania do swojego domu. Okna, drzwi, rolety i bramy. Profesjonalne doradztwo, pomiar i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Studio okien i drzwi Sufix. Ulica 305. Komfort zaczyna się w domu.
8: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer M-Car z Kraków, Kraków Libertów, Nowy Sącz i Tarnów zaprasza.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z darmowej pomocy w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu tarnowskiego, stacjonarnie i zdalnie. Prawnicy doradzą, pomogą napisać pismo, a mediatorzy przeprowadzą mediację. Bezpłatna pomoc przysługuje każdemu, kogo nie stać na płatną poradę. Szczegóły na www.powiat.tarnow.pl. Zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane z budżetu państwa, realizowane przez powiat tarnowski.
11: I po reklamie.

0: Dzisiaj urodziny obchodzi Piotr Franceski Kama. Kama kocha się w Piotrze. Ale nie o tym, nie o tym.
1: Jest ktoś fajniejszy razem z Dami. Happy
2: birthday to you. Jakub Kuba.
3: Budzi w urodziny.
0: Kubuś, nasz słuchacz obchodzi dzisiaj swoje urodzinki. 32 od razu przywalamy tutaj młotkiem.
4: Brawo!
0: No i jak ty się, Kubusiu, synusiu, ty mały chłopczyku, jak ty się dzisiaj czujesz?
5: Dobrze, super.
0: Podobno jesteś ukochanym synusiem swojej mamusi, mimo tego, że 32 lata na karku. To ona lubi posadzić sobie ciebie na kolankach i pogłaskać po głowie, to prawda?
5: Tak.
6: Słuchaj, ja muszę się o to zapytać, jak to jest być synusiem mamusi, bo prawdopodobnie nigdy mi nie wyjdzie.
5: No to takie niezwykłe uczucie. No. Świetne.
0: Twoja mama napisała nam, że mimo tego, że masz 32 lata, to dla niej w sercu swojej mamy jesteś tym samym małym chłopcem, którego co rano trzeba było ściągać z łóżka do szkoły. Ona to bardzo dobrze pamięta.
5: Widocznie to musiało bardzo, bardzo jej zapaść w pamięć. To musiało być bardzo trudne zadanie.
0: A co powiesz mamie? Mama z pewnością teraz nas słucha z samego rana.
5: No, kocham cię, mamusiu.
0: No,
1: piękne.
0: Słuchaj, mamy dla ciebie urodzinowy prezent. Stówka wjeżdża tutaj na...
5: Wow!
4: Od razu się obudził.
0: Dobrze. Słuchaj, wiemy z dobrze poinformowanego źródła, że jesteś architektem, który pracuje w biurze projektowym.
5: Tak.
0: Gdybyśmy przyszli do was ze stówką, co za 100 zł można sobie zaprojektować?
4: Wejść.
0: Na przykład 2 centymetry ściany. Na przykład, jakby pan mi zaprojektował te 2 centymetry akurat, odstające od okna, da się za 100 zł?
6: Myślę, że klamkę możesz zaprojektować co najwyżej. Drugiej strony.
0: No powiedz, Kubuś.
5: No myślę, że te 2 centymetry ściany to jest trafny.
0: Max. No dobrze, załatwiłeś sobie 2 centymetry ściany. Tak bardzo jest. Dobrze, dziękujemy.
6: A
0: Kubuś,
6: że
0: świętuj, tak.
6: Tutaj panów, to te 2 centymetry to aż tyle. Wszystkiego najlepszego jeszcze raz.
5: Dziękuję.

0: Katy Perry ładnie śpiewa z rana do cholery. Zaraz siódma na zegarkach.
1: Zgadza się. No i coraz bliżej przylot, powrót Maji Chwalińskiej z Francji, z Paryża.
2: Za momencik Marcin Procki będzie o tym mówił oczywiście w newsach, bo fajnie jest świętować sukcesy innych Polaków i podczepiać się i czuć, że to trochę też nasz sukces.
1: No oczywiście, że tak.
0: Już wiem, co będzie śpiewane na lotnisku. Hmm?

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Ach, ta drżąca powieka.
7: I ten nocny skurcze łydek.
6: Biorę magnez i nie czuję efektu.
8: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
9: Ale sztosy.
10: Ale co?
9: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
13: Radio SK oraz Wójt Gminy Buczek zapraszają na 10. Krajowe Święto Truskawki w Buczku wraz z SK Music Tour. 20-21 czerwca, plac przy ulicy Parkowej. W sobotę wystąpią Dżamal, Messiah i Piersi. W niedzielę zagrają Julia Żugaj, Kuba i Kuba i Kleo.
14: Partner wydarzenia Województwo Łódzkie.
13: Organizator Gmina Buczek oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Buczku.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
17: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
1: Pogodnie i ciepło, rozpoczynamy nowy tydzień w regionie tarnowskim. Powyżej 20 stopni spodziewają się dziś synoptycy. Zachmurzenie niewielkie, deszcz nie powinien padać. Kierowcy i piesi raczej nie mają powodów do narzekania na aurę. Aut tymczasem przybywa, uważajcie, zwłaszcza na trasach wjazdowych do miasta, a jeśli przesadziliście z procentami, w weekend zostawcie auto w domu.
0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
2: Już prawie siódma, zaczynamy z Kaniusz Marcin Procki. Zapraszam, dziś kapituła Orderu Orła Białego zajmie się wnioskiem o odebranie odznaczenia Wołodymyrowi Zełenskiemu. Zaproponował to prezydent Karol Nawrocki po tym, jak ukraiński przywódca nadał jednostce sił zbrojnych swojego kraju imię bohaterów UPA. Sprawie przygląda się reporter eski Michał Skolimowski. Michale, Wołodymyr Zełenski straci ten order?
3: Wszystko w rękach kapituły, na czele której stoi prezydent. Wniosek zostanie rozpatrzony i jeśli uchwała w tej sprawie zostanie przegłosowana, to dokument następnie trafi do podpisu na biurko Karola Nawrockiego. Ale to nie koniec procedury, bo potrzebna będzie jeszcze kontrasygnata premiera. Donald Tusk nie mówił wprost, jaką decyzję podejmie, ale niedawno zapewniał, że nikt nie podzieli polskich władz w kwestiach historycznych.
2: A przypomnijmy, UPA dokonała masowego ludobójstwa na Polakach, m.in. na Wołyniu. Tragedia w Tatrach. Słowaccy ratownicy pod staroleśnym szczytem znaleźli ciało 25-letniego Polaka. Jeszcze w sobotę mężczyzna przesłał rodzinie zdjęcie po zdobyciu szczytu i na tym kontakt się z nim urwał. Maja Chwalińska po sukcesie podczas Roland Garros dziś rano wróci do Polski. Polska tenisistka dotarła w turnieju do finału, czym sprawiła ogromną sensację. Wczoraj jeszcze Polka była rozchwytywana przez zagraniczne media.
4: Na pewno jestem zmęczona. Tego snu dzisiaj za dużo nie było, ale na pewno jestem też szczęśliwa. Jeszcze do mnie na pewno nie dociera to, co się stało, ale na pewno jestem szczęśliwa i dumna z tego, co osiągnęłam przez te 3 tygodnie.
2: A samolot z Paryża z Mają Chwalińską wyląduje o 9:25 na lotnisku Chopina w Warszawie. Po powrocie polska tenisistka planuje urlop, po nim ma wystąpić na Wimbledonie.
0: SK Tarnów News.
1: Tomek Piszczek. Policja apeluje do rodziców, by sprawdzali, co robią ich dzieci. W Tarnowie nie brakuje nieletnich pseudokibiców.
5: Rodzice nie mają świadomości, że ich dziecko właśnie w takim środowisku się obraca, że często posiada przy sobie niebezpieczne narzędzia, w tym siekiery, maczety.
1: Mówi Kamil Wójcik z tarnowskiej policji. W razie niepokojących sygnałów warto skontaktować się z dzielnicowym. Jest data, na którą czekali kibice. Nowy stadion piłkarski w Tarnowie Mościcach zostanie oficjalnie otwarty 20 czerwca. Na inaugurację rozegrany zostanie mecz Unii Tarnów z Brukbetem Termaliką Nieciecza.
6: I Wiktor w Radiu SK.
7: Dzień dobry, witamy raz jeszcze w poniedziałek 8 czerwca, 2 minutki po godzinie 7.
8: U mnie po weekendzie.
9: SK po weekendzie jest mniej więcej.
7: To mam dobrą radę, jak stracić na wadze. Kupujesz wagę za 200 i sprzedajesz za 100.
8: Wiele tłumaczy, naprawdę wiele.
7: Tak, dobrze, że Wiktorek jest w formie, bardzo dobrze.
8: Eskowy Messenger czeka, oczywiście dajcie znać, co u was po weekendzie.

0: wiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: No dziękujemy pięknie, 9 minut po godzinie 7 to było męskie granie. Męskie granie z Zalią.
2: I to jakie zadowolone męskie granie, że może po weekendzie do pracy wrócić. Nareszcie! Aha. Dzień dobry, witamy, to jest Teska.
3: To na to chodziło, dokładnie.
2: Nareszcie!
3: Słuchajcie, jeżeli chodzi o taki comfort food, czyli takie jedzenie, które lubimy jeść, bo jest po prostu dobre, smaczne, chociaż nie zawsze zdrowe, to jakie macie wasze typy?
4: Chipsy, proszę pani.
1: To też...
3: Ciperki tak zwane.
1: Ja w weekend zjadłem jakiegoś takiego, ale roślinnego burgera.
2: To się nie liczy. Roślinne to nie, to prawdziwi jedzą prawdziwe.
3: No i właśnie, okazuje się, że naukowcy ostrzegają, że regularne jedzenie frytek, Janki...
1: Ja zjadłem w weekend, no.
3: I chodzi o przynajmniej 3 porcje tygodniowo. Zrób szybki rachunek sumienia.
1: A to ja tylko raz zjadłem. To,
3: podnosi ryzyko nie tylko otyłości, ale i cukrzycy.
1: O, proszę bardzo.
3: To jest szok.
2: O, kamano, co ci powiem, ale...
5: Kto nie ryzykuje, nie je ziemniaków. Radio.

0: Tańczymy z wami od samego rana w poniedziałek, 8 czerwca, 16 minut po godzinie 7 już teraz.
1: Wszystko gotowe? Można zaczynać?
2: No to odpalam siódemkę już.
3: Siódme wygrywa w Radiu SK.
0: Gdzie mój taki pan tik-tak, wiesz?
1: Dokładnie 16 minut po siódmej i powiedział
4: zapraszamy.
1: Pan tik-tak.
4: Można dzwonić 664-402-302. SK-owe gadżety czekają, my czekamy przy telefonie, a wy oczywiście trzymacie telefon przy uchu, kiedy do nas dzwonicie, żebyśmy się dobrze słyszeli. Jedna sekunda na udzielenie prawidłowej odpowiedzi, no i odpowiedź na siódme pytanie gwarantuje nasze fantastyczne SK-owe nagrody.
0: Dzień dobry!
5: Halo, halo.
0: Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
1: Ale ładnie się słyszymy.
5: Dzień dobry.
1: Jak masz na imię?
5: Marcin.
3: Pierwsze.
0: No i witamy Marcina, oczywiście pytanie pierwsze do ciebie. Do czego służy dynamo?
1: I nie ma podpowiedzi.
5: Do prądu.
4: No, w sumie ja bym tak. znała. No. Tak, to jest najczęściej kojarzone z rowerami, gdzie zasila się oświetlenie, więc im szybciej pedałujesz, tym jaśniej świecisz.
1: Jest jeszcze Dynamo Moskwa, ale o tym nie mówmy.
3: Drugie.
0: Jedźmy dalej.
1: Uwaga, które miejsce zajęła Maja Chwalińska w Roland Garros w ten weekend?
4: Pierwsze, drugie, trzecie,
5: drugie.
4: Czwarte.
1: Które?
5: Drugie.
0: Drugie. Oczywiście była finale, to drugie. Było coś niesamowitego. Dzisiaj Maja ląduje. Będziemy machać kije i klaskać. Brawo, Maja.
4: W drugim rzędzie oczywiście.
1: Drugie. Podaję hasło. Okoń, okoń.
3: Trzecie.
4: Wymyśl trzy alternatywne wykorzystanie patelni.
1: O, patrz, i kama to zadała.
5: Naleśniki, kurczak i ryż.
4: Ale
1: to są alternatywne?
4: Ale to nie są. Chodziło o to, żeby wykopać dołek, zagrać w tenisa, nabrać wody z jeziora, dyscyplinowa... A nie, tego nie mogę powiedzieć.
1: To co, wywalamy go z gry?
5: Tak. A gdzie?
4: Nie, no fajny jest, dobrze go
1: zaliczamy,
4: słychać.
1: Jedźmy dalej. Dobra, jakiś dzień dobroci w poniedziałek.
3: Czwarte.
0: Uwaga, czwarte, w weekend Wojtek Szczęsny razem z Mariną, Szczęsną oczywiście też, świętowali, ale co świętowali?
1: Nie ma podpowiedzi.
5: Rocznicę ślubu.
1: Którą?
4: Bogaj.
5: A tak już nie było.
4: No właśnie. 10. rocznicę ślubu, inaczej, uwaga, cynową.
1: Ale się
0: cynowa?
1: No, cynowa.
4: Brzydko, co? Tak. Cynamonowa brzmiałoby lepiej.
1: No właśnie. No. Cyną się podobno wieko od trumny zabezpiecza.
4: No.
1: Co?
3: Piąte,
1: uwaga. Makrela, cicho tam, pytanie zadaję. Makrela to jest ryba czy ptak?
5: Ryba.
1: Dobry jest. Nie daje się wysadzić z siodła. Uwaga, przed nami pytanie numer
3: 6.
4: Które słowo oznacza wysyłać towar? Ekspediować, eksponować czy eksploatować?
5: To pierwsze.
0: I uwaga, ostatnie. Brawo.
3: Siódme.
0: O co pytaliśmy w pierwszym pytaniu?

0: O kurde, Macie.
1: O prąd! O prąd!
2: Nie pytaliśmy tak o prąd,
3: tak
2: jak
3: tak się starali, prąd? Tak się starali, żeby go wywalić i go wywalili na sam
2: ale
3: koniec.
2: Ale nie, no pytanie no. było, no to trzeba było zadać.
1: No, no, no. Jak jesteś taki cwany, to jakie było?
2: No chodziło o dynamo, no.
3: Do czego służy dynamo?
4: No
3: niestety,
1: Marcinku, wygrałeś, super.
3: Wygrałeś czas antenowy, pozdrowienia dla rodziny oraz apel do narodu. Uwaga, prosimy. Czas start.
0: Chciałem pozdrowić rodzinę, Ryśka, mojego szefa, z pracy Grześka, z ogrodami, co się zajmujemy w ogrodach, i Jonka.
1: Rysiu, ty weź daj mu dzisiaj wolne.
5: Siódme wygrywa w Radiu SK.
2: Nie, Rysiek zajmuje się, nie, Rysiek się zajmuje ogrodami.
1: Nie, Rysiu był szefem. Tak?
3: Ale co wy opowiadacie? Rysiu jeździł na taksówce przez taxi driver z klanu.
2: No, Jezu, no, łazienka jest zamknięta. Halo, co się stało?

0: Zuzia tańczy od samego rana. Zuzia tańczy
1: jak szalona.
2: Ale zaraz, zaraz, to wszystko było w weekend, a my was się pytamy, jak u was po weekendzie. Mhm.
3: Siemano SK, u mnie weekend skończył się niestety w niedzielę, tuż po 18:00. Trzeba było jechać w trasę. Pozdrawiam z nad Soliny, trzymajcie się, hej.
2: No to teraz widoki fajne.
0: Jedziemy prosto w newsy.
4: Young Yanku,

0: dorzucamy jeszcze 5 stów kieszonkowego.
1: Zgłoś się na sk.pl.
2: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
8: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Cap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny.
9: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
10: Dom to nie tylko cztery ściany. To miejsce, gdzie liczy się każdy detal, jak podłoga, na której stawiasz pierwsze kroki. Wybierz panele Superior, renomowanego producenta, który łączy jakość, trwałość i ponadczasowy styl. Teraz w wyjątkowej cenie 32,90 za metr kwadratowy. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 59,90. Dostępne od ręki w salonach Royal w Tarnowie, Tuchowie, Dębicy i Zakliczynie. Superior. Podłoga, na której budujesz przyszłość. Więcej na royal.pl.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
13: Nowy tydzień zaczynamy bardzo przyjemnie, na termometrach powyżej 15 stopni, a docelowo w regionie tarnowskim.
14: 7.30, zaczynamy Skanius. Marcin Procki, zapraszam. Prezydent Ukrainy z wizytą w Londynie. Władimir Zełenski spotkał się z premierem Wielkiej Brytanii, kanclerzem Niemiec i prezydentem Francji. Wspólnie przedstawili 5 warunków koniecznych do zakończenia wojny z Rosją. W piątek samoloty F-35 odbędą rajd powitanie z Polską. Wystartują z Łasku i polecą do Krakowa, Gdańska i Warszawy. Są to 3 pierwsze maszyny z zakupionych w USA 32.
15: SK Sport News.
14: A polskie siatkarki nie są już niepokonane. Biało-czerwone doznały pierwszej porażki w tegorocznej Lidze Narodów. Na zakończenie turnieju w Nankinie Polki przegrały z Chinkami 1-3. Kolejny turniej ruszy 17 czerwca w Bangkoku. A koszykarki USA i koszykarze Łotwy zdobyli złote medale Mistrzostw Świata w odmianie 3-3. Turniej odbył się w Warszawie. Polskie drużyny narodowe nie zdołały przebić się przez fazę grupową.
16: Gramy dalej, w poniedziałek 8 czerwca.
17: Niektórzy są po weekendzie. Wykończycie zdanie u mnie po weekendzie. Są też tacy, co zaczynają długi tydzień odpoczynku. Pozdrowienia dla wesołego autobusu, który rusza teraz na zieloną szkołę do Łeby.
18: Dodam również, że jest tam córka Wiktora, więc Maja, jakbyś chciała kiedyś pogadać o tacie, to znasz numer.
17: Proszę się zachowywać.
16: Ha,

0: David Podsiadło znowu koncertuje. A taki malutki imprezki robi na...
1: No. Woła 50 tysięcy ludzi i śpiewa 100 lat.
0: Ile teraz właśnie było ludzi w Chorzowie?
1: No nie chcę 80? Strzelać, ale bez kozery powiem dużo.
0: No naprawdę. No i gramy dalej oczywiście, za chwilę wracamy do hitów na czasie.
2: A propos hitów, Telewizja Republika zapowiada uruchomienie własnej sieci komórkowej.
0: What?
1: Ale super.
2: No. Co? Republika Mobile. Na razie nie podano informacji, z czyjej infrastruktury sieć będzie korzystała, ale mówią, że będzie działać.
1: Żeby się nie okazało, że zamiast tego grania na czekanie sygnału będą lecieć te komunikaty z pasków, które oni mają na dole.
0: Mogą być cyrkie, jeśli wygra ofertę, no bo tam muszą współpracować jakaś niemiecka firma, prawda?
2: Z niemieckim kapitałem.
0: No.
2: Albo żeby wybrać numer, najpierw trzeba będzie wcisnąć krzyżyk.
3: Jankes, Kama i Wiktor.
4: To jest po prostu zwykła prowokacja. Nie dam się na nią nabrać.
5: Reklama.
6: RTV Euro AGD.
7: Jak okazje?
6: To w euro!
7: Emocje rosną!
6: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: To będzie ostatnia reklama. Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Cap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
9: I po reklamie.

0: to nie jest SK Rock. Proszę nie regulować odbiorników.
1: Tutaj SK. U nas mieszka m.in. Kamil Nosel, który jest mistrzem świata w wkręcaniu.
2: To jest jak nas zdenerwuje, to go odsmitujemy, ale na razie jest razem z nami.
0: Ludzki kameleon. Codziennie zmienia się w kogo innego. Dzisiaj, słuchajcie, jest namydlony. To jest namydlona Iwona.
1: Namydlona Iwona. Namydlona Iwona będzie dzwonić.
0: Będzie się mydliła podczas wylotu na Kretę.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Halo.
5: Dzień dobry, namydlona Iwona po tej stronie. Telefonuję do pani z biura podróży. Czy ja mam przyjemność z panią Anną rozmowy, gdzie jest rezerwacja wylotu na Kretę?
4: Zgadza się. A czy ja mogę dać numer telefonu do męża?
5: Oj, proszę pani, ja z każdym to muszę umówić. Takie mamy procedury, szanowna pani. Więc gdyby pani poświęciła 5 minut, to ja pani powiem. Hotel przydzielił państwu pokój, tak zwany, proszę pani, przechodni. I teraz muszę się z państwem domówić. Kiedy wy chcecie obsługę, proszę pani, na wieczór?
4: Ale co to znaczy hotel, pokój przechodni?
5: No, że po prawej i po lewej stronie będą drzwi do pokoju. I teraz każdy, kto będzie mieszkał obok, będzie mógł ewentualnie wejść. Ale żeby w nocy ktoś nie wchodził...
4: Ja nie rozumiem, jak ja mogę mieć hotel, pokój przechodni, żeby mi ktoś wchodził przez pokój przechodził.
5: No przecież mówię do pani, proszę pani, że po to jest obsługa podana, żeby wieczorem przesunęła państwu łóżko, żeby zabarykadować te drzwi z po prawej i po lewej. Jeżeli nie znacie tych ludzi, którzy będą mieszkali w tym pokoju przechodnim obok.
4: To teraz mi pani powie, jak ja z jednej strony sobie zaregluję drzwi,
5: tak?
4: To czy ja które reguluję? To co, ja wchodzę od balkonu?
5: Nie. Pani normalnie wchodzi do pokoju, na przykład do 113. I jak pani ma ten pokój, to pani widzi, że ma pani drzwi po prawej i po lewej. I ci mogą wejść z prawej i z lewej. Więc obsługa hotelowa podsuwa pod drzwi po prawej stronie łóżko, żeby nie mogli wejść. A po lewej stronie to podsuwa szafę do drzwi.
4: I po prostu pokój będzie przygotowany na nasz przyjazd, żeby było z jednej...
5: To i tak pani powiem, że rano, proszę pani, to odsuwają to łóżko, żeby pani mogła wejść na balkon.
4: Nie, ja nie rozumiem. Nie rozumiem tego, co pani do mnie mówi, bo jeżeli ja wchodzę do pokoju, tak, i mam po prawej i po lewej stronie drzwi,
5: tak,
4: a naprzeciwko powinna mieć wejście na balkon,
5: tak,
4: czy nie?
5: Tak, i jeżeli się, proszę pani, przesunie łóżko po prawej stronie, żeby zaregulować drzwi po prawej, to nie wejdzie pani wtedy na balkon.
4: No tak, ale to jak ja mam teraz przez inny pokój przechodzić, żeby wejść na balkon?
5: Nie, odsunąć łóżko, przesunąć łóżko z powrotem, żeby tamte drzwi po prawej stronie były jakby możliwe do otwarcia. To wtedy otworzy się balkon.
4: Dla mnie, przepraszam, ale to jest jakieś cały czas czarna magia, jakaś abstrakcja.
5: To może lepiej Łukasz to pani wytłumaczy.
6: Kochani, zostałaś wkręcona w Radio SK.
4: Jezu, Łukasz, wiesz co, masz przekichane w domu po prostu. Tak mnie zestresować, ja jestem w pracy.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na SKP.
2: Bo jak stresować żonę, to tylko w domu, no.
1: Dokładnie, jak ma przekichaną, to na zdrowie.
0: Łukasz, a psik!
1: Na zdrowie!

0: Well, El Corazon. To w wolnym tłumaczeniu za chwilę będzie ósma.
1: No i za momencik Marcin Procki przyjdzie do nas z newsami. Będzie oczywiście mówił o Maji Chwalińskiej.
2: Maja trochę sobie popłakała, gdy piszą w gazecie.
0: Jak to?
2: Trochę sobie popłakała. No z radości, no.
0: A, w tę stronę.
1: Nie, no pewnie wiesz, bo jak czasami dają puchary, to tak bez sensu, nie? Ona dostała taką paterę, taki talerz, no. Zajączki można nim puszczać.
0: Winogrona można na tym położyć.
2: No. Cokolwiek, no. No.
0: To jest lepsze niż ten puchar.
1: Płakała z radości.
3: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: No, to jedziemy.
6: Tato, czy dziś ja prowadzę?
5: Jasne, w końcu to twój dzień.
6: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
7: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
8: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
9: Uwaga! Zabawki przejmują Eskową antenę.
10: Wszyscy tutaj to zabawki.
11: Znowu będziemy mogli dawać dzieciakom radość.
9: Wejdź do muzycznego świata Disneya i Pixara.
12: Eska Toy Story Radio.
13: Słuchaj w aplikacji Radia Eska. A potem ruszaj obejrzeć Toy Story 5 Disneya i Pixara. Tylko w kinach od 17 czerwca.
14: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
15: Wszystko, czego dziś chcę.
16: To hity z kartą Moje Intermarché. Jak masło ekstra łaciate 200 gramów. Tylko złoty 99 przy zakupie 3. A polska kapusta wczesna 2,99.
17: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
18: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
19: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
1: Niskie ceny są codziennie.

0: zaczyna się teraz. Fantastyczne oferty. Rabat do 70%. Oferta ważna od 3 do 28 czerwca. JYSK.
1: Scandinavian Sleeping and Living.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
4: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
1: Uważajcie u zbiegu Krakowskiej i Czerwonej w Tarnowie. Dziś rano zderzyły się tam dwa pojazdy i mamy spore utrudnienia. Policjanci działają na miejscu. Poza tym o poranku bez poważnych zdarzeń, które utrudniałyby wam poruszenie się samochodem. Warunki za oknem też nie najgorsze, jak na razie sporo słońca. W ciągu dnia chmury też się pojawią, ale opadów na razie nie ma w prognozach.
0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
2: Minęła 8, zaczynamy SK News. Marcin Procki. Zapraszam. Kierowca, który spowodował tragiczny wypadek w podwarszawskich Ząbkach, ma dziś zostać przesłuchany i najpewniej usłyszy zarzuty. To obywatel Turcji, który próbując skręcić w lewo z pasa do skrętu w prawo, doprowadził do zderzenia. W wypadku zginęły dwie osoby.
3: Teraz śledczy będą szczegółowo badać okoliczności wypadku, w tym prędkość Audi i zachowanie obu kierowców. Kluczowa będzie opinia biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych. Wiadomo, że do dyspozycji będzie miał m.in. film z kamery samochodowej kierowcy jadącego za taksówką, który zarejestrował moment zderzenia. Kierowca może usłyszeć zarzut spowodowania śmiertelnego wypadku drogowego. Za taki czyn grozi od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.
2: Informował Mateusz Gołębiewski. Co najmniej 4 osoby nie żyją, a 200 zostało rannych po trzęsieniu ziemi na Filipinach. Trzęsienie wywołało także tsunami, które zalało pobliskie wybrzeża. Mniejsze wstrząsy oraz fale odnotowano również w Indonezji i Malezji. A pierwsza część nowej linii kolejowej, która Nowy Sącz połączy z Krakowem, jest już gotowa. To odcinek z Nowego Sącza do Marcinkowic. Pociągi na tej trasie pojawią się 14 czerwca. Oprócz torów powstały tam nowe stacje czy przystanki, mówi Piotr Hamarnik z Polskich Linii Kolejowych.
4: Tutaj maksymalna prędkość pociągu na tym odcinku to jest 120 km na godzinę. No i czas przejazdu pociągu, który zatrzymuje się na wszystkich przystankach po drodze, to 11 minut.
2: A cała trasa będzie gotowa do 2030 roku.
0: SK Tarnów News.
1: Tomek Piszczek. Prokuratura sprawdzi, czy nie doszło do zaniedbań. Nie żyje 3-letni chłopiec, który tydzień temu wpadł do stawu podczas przyjęcia urodzinowego w okolicach Bochni.
5: Dopiero po chwili w wodzie zauważyła go gospodyni tej imprezy. Dziecko wyciągnięto z wody.
1: Mówi Mieczysław Sienicki z tarnowskiej prokuratury. Na razie nikomu jeszcze nie przedstawiono zarzutów. Złoty Melex wrócił na ulicę Tarnowa, a teraz za darmo zabiera turystów w 75-minutową podróż po największych atrakcjach miasta. W czerwcu kursuje w weekendy, a przez całe wakacje będzie dostępny codziennie.
6: Jankes, Kama i Wiktor.
7: Dzień dobry, witamy raz jeszcze w poniedziałek 8 czerwca. 8, dobrze.
8: Kiedyś jak się dzwoniło, to można było dostać u zegarynki godzinę.
7: Dalej można, dalej można.
8: A ty jesteś jak nasza eskowa zegarynka, tylko z datą jeszcze.
7: A, właśnie.
9: Słuchajcie, za chwilę będziemy wyrównywać rachunki, więc oprócz podania godziny podamy też pieniądze prosto na wasze konto.
8: A zgłoszenia w naszej apce eskowej.

0: Dzień dobry, to jest 8:08 na zegarach, to jest SK, witamy serdecznie.
1: Zgadza się. Słuchajcie, ktoś mądry, z tego co widzę, siedział i w końcu policzył, ty masz tutaj te dane, tu masz do Tomasza.
2: Ja mam paluszki, na których liczę, 38 godzin.
1: Niesamowite, 38 godzin tygodniowo.
2: Ale tygodniowo, tyle pracowali średnio Polacy, co daje nam piąte miejsce w Unii Europejskiej pod względem długości pracy. Pracuje z nas, pracuje.
0: Mam wrażenie, że nadgodziny i w ogóle to, że chodzimy do roboty, to jest taki trochę nasz sport narodowy.
2: Zaraz obok narzekania.
1: Ale lubimy narzekać, to jest niesamowite. Ja dzisiaj tankowałem rano samochód, no i pani, która była przede mną, to narzekała na to, na tamto, tutaj. Dlaczego tego mleko, to mleko takie jest nie takie, jakbym sobie życzyła i tak dalej? To zawsze coś się znajdzie.
0: Ale to trzeba zawsze, tak jak tę benzynę, robić zakupy za 50 zł i zawsze wydajesz tyle samo i nie narzekaj.
2: No. Jest to jakiś pomysł. Janki zawsze, jak wchodzi tutaj do nas, do radia, to narzeka, że wszystkie czerwone były jego.
1: Ale rano rzeczywiście. Ja jadę nawet z daleka, już widzę te światło. Ja mam 18 świateł, jak jadę do radia. Ja z daleka już mówię, dajcie zielone.
0: Ja z kolei zawsze narzekam na wolne windy, a my w radiu mamy wyjątkowo wolną windę i człowiek jedzie i tak się martwi, że tyle czasu stracił na ten dojazd.
2: Chciałeś mieć wolne sądy, to masz wolne windy, no. Nie doczytałeś drobnym drukiem. Dajcie znać, na co kochacie najbardziej narzekać. 664-402-302 lub skowy Messenger.

0: 2026 rok, a tu stara dobra Britney Spears.
1: Gdzie tam stara? No przecież.
0: Tej, no jeszcze trochę i trzeba będzie dzieciom tłumaczyć.
2: Słuchaj, wnusiu, kiedyś była taka artystka, nazywała się Britney Spears.
1: Przypominam ci, że...
3: płaci twoje rachunki.
1: Przypominam ci, że twoja córka może słuchać. A ja jadę autobusem z tobą. Nie pogrążaj.
2: Słuchaj, bajeczko, kiedyś była taka artystka.
4: Ojejku. No dobra, my się teraz witamy z Piotrusiem. Cześć, Piotrek.
5: Cześć, halo, halo.
4: Na początku pozwól, że złożymy ci wielkie gratulacje. Ślub coraz bliżej, wesele coraz bliżej. No tanio pewnie nie jest.
5: A dziękuję bardzo. No oczywiście, są to koszta na pewno.
0: To może jeszcze da się z tego

0: wycofać.
1: Chyba nie.
2: A co
3: może,
2: cię najbardziej...
3: może odpuścimy wiejski stół.
2: A co cię najbardziej zaskoczyło, jeżeli chodzi o opłaty związane ze ślubem i weselem?
1: To znaczy chyba wszystko.
3: A najbardziej sukienka żony.
0: Jak u księdza byliśmy.
1: Tak. To łatwe.
3: A ile osób będzie świętować z wami?
1: Skromnie. Tam 30 osób.
2: No to
3: super,
2: fajnie.
3: Sam raz.
2: Fajnie, tak kameralnie.
1: Ale opłaty nie są skromne.
2: Z każdym można się dogadać, pogadać.
0: Ja nawet chyba tylu nie znam w ogóle w życiu. 30 osób.
2: Spoko. Zabrałabym koleżanki, nie martw się. No dobra, ale to w takim razie w czym możemy ci pomóc?
1: Ogólnie taka kwestia, fajnie odkładaliśmy pieniądze, poopłacaliśmy wszystkie rachunki, taka jeszcze jedna mała niespodziewana była opłata za żłobek. Chcieliśmy posłać młodego do żłobka, żeby troszkę zaoszczędzić czasu na załatwianie, ale no nie zaoszczędziliśmy pieniędzy, bo przyszedł nam rachunek za żłobek.
2: Czyli nie publiczny, tylko prywatny.
1: Dokładnie.
2: Boli. Boli i to przez mniej więcej do 18 roku życia.
1: I to przed wypłatą.
2: No to ile w takim razie?
1: Tam niecałe 7 stówek ogólnie, tak nas zaskoczyło.
3: Co oni tam jedzą? Kawior? Co na śniadanku dzisiaj, proszę pani?
0: Inflacja, kawior. Janki, inflacja.
3: No dobra, 7 stówek, tak?
1: Tak jest.
3: Wypłacamy, nie ma problemu. A co tam?
1: Super, mega się cieszę.
3: Niech się rodzice bawią, niech będzie troszkę lżej.
1: Dziękuję.
2: Trzymaj się, Piotruś. Wszystkiego dobrego, dzięki, cudownego na nowej drodze życia. Kiedy mamy trzymać kciuki? Którego dnia?
1: 5 września.
2: Ach,
3: to
2: super.
3: Za chwilę.
2: Po wakacjach.
0: Mam nadzieję, że na parafii słyszeli. Dziecko przed ślubem. Radio.

Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę.

0: 28 minut po godzinie 8. Ale to, że Bartek z Marzyk nie wygrał.
1: Daj już spokój.
0: No ale nie, no trochę na szczepu narzekać, no ale nie no, cudownie było patrzeć w weekend, co się działo w Manchesterze, jeśli chodzi o Mistrzostwa Świata na żużlu. Ajajajajaj.
1: 16 osób w tym kraju się tym interesuje, w tym ty i ja.
0: No, a 14 czekało na te informacje, no.
1: Słuchajcie, ustaliliśmy już dzisiaj, że Polacy uwielbiają pracować, że biorą nadgodziny. No i okazało się również, że uwielbiamy narzekać.
2: No właśnie, i pytamy się was, na co narzekacie najczęściej i najbardziej.
1: Halo, dzień dobry.
3: Na co najczęściej narzekamy? Na pracę. Nie dość, że długo, ciężko, to i tak małe wypłaty.
1: No ale jak ktoś pracuje w newsach, to chyba nie narzeka, prawda?
0: Ja nie narzekam, skąd?
4: I Wiktor.
1: Za chwilę lekko spóźnione, ale będą newsy w SC.

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
5: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
6: No nie! Trzecia deska pękła przy docinaniu.
7: Mieciu, odłóż tę piłę, zanim zrobisz sobie krzywdę. Przecież Mrówce oferują profesjonalny montaż paneli. Tylko 19,99 za metr kwadratowy. Dla wybranych 12 modeli.
6: Elżoniu, przekonałaś mnie. Jedziemy zamówić ten montaż.
8: Nie walcz z podłogą sam. Wybierz swoje wymarzone panele w Mrówce, a my zajmiemy się resztą. Mrówka. Tarnów ulica Czysta 5 i za Kliczyn Krakowska 2. Podane ceny są najniższe z ostatnich 30 dni przed obniżką.
9: Kochasz zwierzęta, naturę lub pasjonujesz się wypiekami? Zamień pasję w zawód. Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie to twoja szansa. Zostań technikiem weterynarii, hodowcą koni, agroogrodnikiem, ekspertem agrobiznesu, architektury krajobrazu, turystyki lub technologii żywności. W szkole branżowej cukiernik, agroogrodnik i pszczelarz. W ZSEO mamy także zagraniczne praktyki Erasmus. ZSEO Tarnów. Rozumiemy edukację, dostarczamy rozwiązania. Wejdź na www.zseo.tarnów.pl.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Deska SUP jednokomorowa Krivit, aż 100 zł taniej, tylko 449 zł. Najniższa cena z 30 dni, 549 zł.
11: Lidl, to się opłaca.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
16: Na brak słońca jak na razie nie możecie narzekać. Jego promienie ogrzeją dziś powietrze do 22 stopni. Upał nam może nie grozi, ale warunki na spacer całkiem przyjemne. Do jazdy też nie najgorsze, tylko nie przesadzajcie z brawurą. Wystarczy moment nieuwagi, może się zrobić niebezpiecznie. Nie zaszkodzi też trzymać dystans między zderzakami.
15: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
17: Czas na newsy w SC. Marcin Procki. Zapraszamy na początek. Duże problemy na autostradzie A4 na Śląsku. W pobliżu węzła Gliwice Sośnica przewróciła się ciężarówka. Na jezdnie wysypał się z niej ładunek i trasa w stronę Wrocławia jest zablokowana. Utrudnienia też w pobliżu, ale na A1 przed Gliwicami w stronę Łodzi autostrada przez roboty drogowe jest zwężona i ciągnie się tam kilkukilometrowy korek. Wybuchy o poranku w Jerozolimie. Izraelskie władze informują o drugiej fali pocisków wystrzelonych z Iranu. Uruchomione zostały systemy obronne. A jeśli z przyczyn losowych nie mogli napisać sprawdzianu w maju, zrobią to dzisiaj i w kolejnych dniach. Za pół godziny rozpocznie się dodatkowa sesja egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego. Jutro zaplanowano dodatkowy egzamin z matematyki, a w środę z języka obcego.
18: Nie narzekać, że mamy poniedziałek, 8 czerwca. Nie narzekamy, nie narzekamy.
19: Przecież w tym kraju nie ma na co narzekać. Chyba, że jest. Halo?
20: Polacy lubią narzekać generalnie. Wydaje mi się, że w porównaniu z innymi dużo bardziej. Ja po prostu stwierdziłam, że sama się nauczyłam od moich kolegów z pracy narzekać.
21: Aha! Ciekawa jestem, czego ja się od was nauczyłam. Co pan pytanie, nie chcę znać odpowiedzi.

0: Ty.
1: Lubię te skomplikowane teksty, tak.
0: Człowiek od razu całą piosenkę
1: tak ma opanowaną. Na naszym poziomie, nie?
0: Słuchaj, a weź zagraj to tyry ty. Ja już od razu wiem, o co
1: ja
0: chodzi.
1: Ja kocham takie maile od słuchaczy. Ej, a w refrenie było tarara, rarara, bum, bum, bum. Ale co kiedyś, to za piosenka?
2: Jak nie było tych aplikacji, które pomagają nam, to rzeczywiście mieliśmy sporo tych maili. Teraz troszkę mniej, ale jesteśmy. Tutaj Eska i patrzymy, co się dzieje na świecie. Na chwilę wpadamy do Stanów Zjednoczonych oraz Kanady, tak za jednym zamachem powiedzmy, bo tam jest... Tam jelenie coś zwariowały. Jelenie zwierzątka.
3: Widziałem w telewizji taki materiał, podobno to jest choroba jeleni zombie.
2: Tak to się niby, tak właśnie to nazwali, choroba jeleni zombie. One opanowały północne Stany Zjednoczone oraz Kanadę. No, nie ma lekarstwa ani szczepionki, jelenie mają się tam tak słabo trochę.
1: No straszna sprawa, naprawdę, to jest okropne. Natomiast ja przy tej okazji tylko przypomnę, że człowiek człowiekowi wilkiem, a zombie.
0: Aha. A żółw od tyłu to włóż.
4: Reklama. Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
5: Zobacz, z jaką mocą prezentują się samochody marki Suzuki. Nowy punkt sprzedaży Suzuki Auto Jakubowscy w Zgłobicach koło Tarnowa. Już otwarty. Vitara, S-Cross, Swift, a może e-Vitara. Każdemu z nich możesz zaufać każdego dnia. Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. I aż do 10 lat gwarancji plus. Odwiedź nowy salon Auto Jakubowscy, ulica Krakowska 15, Zgłobice koło Tarnowa. Suzuki Vitara. Gotowa na codzienność. Gotowa na więcej.
6: Ty, gdzie ty ogarniasz takie farby i tymki na robotę?
7: W Sofix. Przecież to największe centrum budowlane w Tarnowie.
6: I to masz od ręki?
7: Tak, to największe centrum mieszania farb i tynków. Różne systemy, renomowani producenci. Wszystko dobierasz na miejscu.
6: I nie tracisz czasu.
7: Dokładnie. A dodatkowo są otwarci już od 6.30. Zanim inni zaczną, ja już mam materiał i jestem na budowie.
8: Sufix. Centrum budowlane dla profesjonalistów i wykonawców. Wszystko w jednym miejscu. Ulica Czysta 5, Tarnów.
9: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
10: Sportowe emocje na światowym poziomie w parku tenisowym Olimpia w Poznaniu. Od 14 do 20 czerwca zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy mężczyzn ATP Challenger Enea Poznań Open. Zagrają zawodnicy z pierwszej setki rankingu ATP, uczestnicy Wielkiego Szlema i czołowi tenisiści z Polski. Do tego kino plenerowe, strefa równowagi mentalnej, akcja z klasą na korty oraz strefy atrakcji dla dzieci. Sprawdź szczegóły i kup bilet na eneapoznanopen.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
13: I po reklamie.

0: 8 minut do godziny 9. Tutaj SK. Bez narzekania, że mamy poniedziałek, jeśli się uda.
1: W tym kraju się nie narzeka. No chyba, że jednak uznaliśmy, że nadgodziny to po pierwsze to, co Polacy uwielbiają, po drugie narzekanie, tylko na co?
2: Na co mogę ponarzekać? Oczywiście na męża. Niby nie mam o co, ale zawsze się coś znajdzie.
3: Czy to jest właśnie powód, dla którego warto wyjść za mąż?
0: Tak. Oczywiście, że tak, ale gratulujemy oczywiście, ale no, prawie tak wszędzie jest.
1: Jedni wychodzą za mąż, inni wychodzą na balkon i wtedy...
2: Uwielbiamy narzekać na pogodę. Albo jest za ciepło, albo jest za zimno, albo za dużo pada, albo wcale nie pada. I tak kółko.
0: Klasyka gatunku, prawda?
4: Najgorszy jest wiatr. Jak jest zimno, a nie ma wiatru, to jest ciepło. Jak jest ciepło, a jest wiatr, to jest zimno.

0: Kuba i Kuba o tym, że stygnie lato, a Kama przed chwilą poza anteną tak siedzi, mówi, słuchajcie, pół roku już za nami.
1: No minęło, no, słuchajcie. No.
2: Nie to, żebyśmy narzekali, no.
0: Ale co, no, zaraz lato, potem barburka, święta i od nowa.
1: No, już sukienka na Sylwestra trzeba dziewczyny wybierać.
2: Bardzo dobrze, ale po drodze będą jeszcze wakacje, będzie fajnie.
0: A jeszcze jakaś pandemia. Co? Co? Co?
1: Wyłącz mikrofon.
0: Co? Co? Kama i Wiktor.
2: Jakby co to na Wiktora?
3: Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana. I mamy to!
5: Media Expert, dalej masz. Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Kto zwalcza ból?
8: Voltaren!
7: Kto?
9: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
11: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
12: Jak tak, to Allegro.
13: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
12: Play.
14: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz farba lateksowa Magnat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
15: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
16: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
17: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie truskawki opakowanie 500 gramów 9,99. Tak, polskie truskawki opakowanie 500 gramów 9,99. A papryka czerwona tylko 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Wielosztuki w RTV

0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Do 22 stopni zapowiadają dziś synoptycy. Niebo nad wschodnią Małopolską o poranku praktycznie bezchmurne. W kolejnych godzinach pojawi się trochę obłoków, ale spokojnie, parasole w poniedziałek raczej się nie przydadzą. Wsiadając za kierownicę, rozglądajcie się uważnie. Rowerzystów i pieszych będzie więcej na trasach regionu.
0: Na program zaprasza jego sponsor. Sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Dokładnie 9 na zegarach. Zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. A za nieco ponad 20 minut na lotnisku w Warszawie wyląduje samolot z Paryża z Mają Chwalińską. W hali przylotów zbierają się kibice, którzy chcą podziękować polskiej tenisistce za jej sukces i dotarcie do finału Rolanda Garrosa.
4: Na kogo tu czekasz i dlaczego?
5: Na moje. Chciałbym jej pogratulować, że doszła do finału.
6: Naprawdę, no to jest, dla mnie to jest niesamowite, ale ma to coś, co inni nie mieli.
3: A przed Chwalińską pracowity dzień, teraz spotkanie z kibicami, a po południu zaplanowano konferencję z jej udziałem. Odznaczenie powinno zostać odebrane, mówi w rozmowie z nami profesor Jan Majchrowski, były sędzia Sądu Najwyższego. To w związku z dzisiejszym posiedzeniem kapituły Orderu Orła Białego, która ma zdecydować, czy najwyższe w Polsce odznaczenie przyznane prezydentowi Ukrainy zostanie mu odebrane.
7: Pytanie jest inne, czy należało nadawać. Decyzja, myślę, że już w sercach członków kapituły zapadła i ona będzie tylko ogłoszona.
3: Mówi Jan Majchrowski. Order przyznał prezydent Andrzej Duda. Jego odebranie zaapelował prezydent Karol Nawrocki. A to po tym, jak Władimir Zełenski zdecydował, że jedna z ukraińskich wojskowych jednostek będzie nosiła imię UPA. W weekend utonęła jedna osoba. Od 1 kwietnia 39 osób, informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Do ostatniego utonięcia doszło w sobotę we wsi Wieprze w województwie warmińsko-mazurskim. Policja apeluje o niewchodzenie do wody pod wpływem alkoholu.
8: SK Tarnów News.
2: Tomek Piszczek. Ruszyła rekrutacja do pierwszego samorządowego żłobka w Tuchowie. Placówka utworzy 4 oddziały dla maluchów.
9: Jesteśmy przygotowani na 64 miejsca. W pierwszej fazie być może tyle dzieci nie będzie.
2: Mówi burmistrz Tuchowa Magdalena Marszałek. Zainteresowani rodzice na złożenie wniosków mają czas do 19 czerwca. Placówka rusza 1 sierpnia, a zajęcia rozpoczną się 1 września. Sieć miejskich poidełek w Tarnowie znów się powiększy. Jeszcze tego lata przy ulicy Wałowej stanie nowy zdrój z wodą pitną. Niewykluczone, że wkrótce podobne miejsca pojawią się także na innych osiedlach.
10: Czy tylko ja tak mam, że nie czuję tego mundialu piłkarskiego, który się zbliża? Jakoś tak bez naszych to inaczej, co? Ale jasne, że będziemy dawać znać, jak idzie innym. Nam idzie świetnie, bo gramy hity na czasie. Teddy Swims, za moment będzie Pink, będzie Damiano Davis, teraz Swedish House Mafia, Michu Sobkowski. Witajcie, zapraszam.

Prawdziwa manufaktura hitów to piękna antenie Radia SK i Sober. Wspomniałem o tym, że nie będzie Polaków na mundialu. Marcin Procki mnie poprawił, no jak to nie będzie? Tak, tak, faktycznie, no Szymon Marciniak nominację sędziowską na mundial dostał, tak samo jak i asystenci Tomasz Liskiewicz, Adam Kupsik i sędzia VAR, Tomasz Kwiatkowski. Mocne gratulacje. Można też na pewno liczyć na naszych rodaków na trybunach, więc tak, Polacy będą na mundialu. Niekoniecznie ci, na których liczyliśmy najbardziej, ale będą. Za nieścisłość najmocniej przepraszam. Swoją drogą tak kminie, jak niewdzięczny jest zawód sędziego. Słuchajcie, jak rzadko się mówi, ale ten to dzisiaj dobrze gwizdał, ale to było błyskotliwe. A jak podejmie tylko jakąś jedną złą decyzję, to psy wieszane. Zawód naprawdę wysokiego ryzyka. Pozdrowienia dla wszystkich sędziów, nie tylko tych piłkarskich zresztą. Andy Last i Harris Zokaria.

0: moment, później bez tej Imagine Dragons. Radio SK. Dla tych w togach też. Tak sobie właśnie wyobraziłem, jak to gwizdże spalonego sędzia w todze na rozprawie.
1: Autopromocja.
2: A gdyby w tym roku zacząć lato w tropikach?

0: RMFFM.pl.
1: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Kalimera. Już od poniedziałku w Lidlu będzie smakowicie wakacyjnie i grecko. Półki wypełni oferta ponad 50 produktów w stylu greckim. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu greckim. Wszystkie sery Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. Oraz mięso z nogi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 21,98. Teraz 13,99 za kilogram.
7: Lidl, to się opłaca.
8: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
11: I po reklamie.

0: pięknie to brzmi. Damiano Dawid na antenie Radia SK. Next Summer. W rankingu WTA Maja Chwalińska pięknie poszybowała. Była na 114, wylądowała na pozycji numer 21. Wylądowała też przed chwilą bezpiecznie na lotnisku w Warszawie. Co ciekawe, bo sprawdzałem w powietrzu, samolot posługiwał się kodem LOT MAJA. Tak jak normalnie tam wiecie, jest numer lotu 3284-2762. To tutaj było LOT MAJA. I przy okazji była to najczęściej na świecie śledzona w momencie lądowania maszyna. Obserwowało ją tylko w tej aplikacji ponad 20 tysięcy osób. W tym również i ja. Witamy w Polsce, Maju. Niech już teraz będzie łatwiej. Niech już teraz będzie z górki, co? Bo łatwo nie było. Gibbs i Stan w Radiu SK. Za moment, później Tate McRae w SC.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Niektórzy nie dowierzają.
3: Jest to naprawdę... Wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No zabijecie po prostu.
5: Nosel wkręca w Radiu SK.
2: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
6: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
7: Autopromocja.
8: Reklama. Zobacz, z jaką mocą prezentują się samochody marki Suzuki. Nowy punkt sprzedaży Suzuki Auto Jakubowscy w Zgłobicach koło Tarnowa. Już otwarty. Vitara, S-Cross, Swift, a może e-Vitara. Każdemu z nich możesz zaufać każdego dnia. Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł i aż do 10 lat gwarancji plus. Odwiedź nowy salon Auto Jakubowscy, ulica Krakowska 15, Zgłobice koło Tarnowa. Suzuki Vitara. Gotowa na codzienność. Gotowa na więcej.
9: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w galerii Gemini Park w Tarnowie.
10: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny. Prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
7: To będzie ostatnia reklama.
11: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
12: I po reklamie.
7: Esko.

0: Chyba się Maja Chwalińska naprawdę nie spodziewała tego, co się działo przed chwilą na lotnisku Chopina. Piękne rzeczy. Co tam się w tej głowie i w serduchu musi dziać? 3 tygodnie temu wylatywała z Polski, tak, pograć w kwalifikacjach, a wraca jako bohaterka narodowa. Witamy, witamy po raz kolejny. Jeśli słuchasz tam w samochodzie w drodze do hotelu Eski, to mocno, mocno pozdrawiamy. I dziękujemy za wszystkie te piękne emocje. Uzel przed chwilą i Moving to the Sun w Radiu Eska tuż przed 10:00, po 10:00. Dawid Podsiadło, szanowni państwo. To co masz ty?
1: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Mieciu, ten leżak z Mrówki za 499 zł jest tak wygodny, że zostaję tu do obiadu.
6: Ale rozłożyłem ten bazen za 109 zł. Może jednak skoczysz, Elżuniu?
5: Później, Mieciu. I pamiętaj, że mamy dziś gości. Dobrze, że kupiliśmy wczoraj ten rozkładany stół i 8 krzeseł w Mrówce za 3400.
7: Stwórz swój własny raj w ogrodzie. Tylko teraz w Mrówce baseny, meble ogrodowe i leżaki w cenach, które cię zaskoczą. Mrówka. Tarnów, ulica 305 i za Kliwyn, Krakowska 2. Podane ceny są najniższe z ostatnich 30 dni przed obniżką.
8: Dom to nie tylko cztery ściany. To miejsce, gdzie liczy się każdy detal, jak podłoga, na której stawiasz pierwsze kroki. Wybierz panele Superior, renomowanego producenta, który łączy jakość, trwałość i ponadczasowy styl. Teraz w wyjątkowej cenie 32,90 za metr kwadratowy. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 59,90. Dostępne od ręki w salonach Royal w Tarnowie, Tuchowie, Dębicy i Zakliczynie. Superior. Podłoga, na której budujesz przyszłość. Więcej na royal.pl.
9: Gdy Iga wygrywa w Paryżu.
10: Gdy Robert strzela na wyjeździe.
9: Gdy siatkarze gromią do zera.
11: Wiesz o tym pierwszy.
9: SK Sport News.
11: SK Sport News.
9: Codziennie od poniedziałku do piątku po 6, 7 i 18. Najważniejsze sportowe informacje z kraju i ze świata.
11: SK Sport News w Radiu SK.
12: Doktorze, syn znowu kaszle.
13: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
12: Co mogę zrobić?
13: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
14: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Co masz?
17: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
16: Chipsy Lays? Dzięki.
17: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
16: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
17: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
18: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Vitae każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na vitae.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
19: I po reklamie.
20: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
21: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
22: Drugi tydzień czerwca zaczął się bardzo przyjemnie. Od rana dużo słońca na niebie nad Brzeskiem, Ciężkowicami, Dąbrową, Tarnowską czy Tarnowem. Temperatura też zachęca do szerszego uchylenia okien. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą nawet 24 stopnie. Padać nie będzie. Jeśli macie wolne popołudnie, warto pomyśleć o spacerze.
20: Na program zaprasza jego sponsor. Sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
23: Na zegarach 10:00, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam, a na początek Łotwa. Myśliwce NATO zestrzeliły drona w łotewskiej przestrzeni powietrznej. Wcześniej wojsko wydało ostrzeżenie przed możliwym zagrożeniem na wschodzie kraju. Przypomnę, miesiąc temu dwa ukraińskie bezzałogowce wystrzelone przeciwko celom w Rosji spadły na terytorium Łotwy. A za chwilę w Pałacu Prezydenckim ma rozpocząć się posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego. To po zapowiedzi Karola Nawrockiego dotyczącej możliwości odebrania najwyższego polskiego odznaczenia prezydentowi Ukrainy Władimirowi Zełenskiemu. Zełenskiemu, a to po jego decyzji o nadaniu jednej z jednostek armii nazwy bohaterów UPA. W ponad 300-letniej historii order został odebrany tylko raz i wymagało to prawomocnego wyroku sądu. A setki kibiców przywitało Maję Chwalińską na lotnisku Chopina. Polska tenisistka kilkadziesiąt minut temu wylądowała w Warszawie. Były śpiewy, kwiaty, no i próby zdobycia autografu finalistki Rolanda Garrosa. Dzięki świetnej grze Maja Chwalińska awansowała na 21 miejsce w najnowszym rankingu WTA. Dziś jeszcze polska tenisistka weźmie udział w konferencji prasowej.
22: Tomek Piszczek. Tarnów chce rozładować korki na jednej z najbardziej zatłoczonych ulic. Magistrat przygotowuje projekt zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Narutowicza z Tuchowską.
0: Rozdzielamy na każdym wlocie pasy do prawo skrętu i do jazdy na wprost.
22: Mówi dyrektor tarnowskiego zarządu drogi komunikacji Grzegorz Wałęga. W planach jest wprowadzenie sygnalizacji świetlnej włączonej do systemu ITS. Dobra wiadomość dla fanów relaksu nad wodą. Baseny w tarnowskich Mościcach są już gotowe do sezonu. Jeśli pogoda dopisze, letni park wodny otworzy swoje bramy 12 czerwca. Ceny biletów pozostają bez zmian.
1: Będzie ładnie muzycznie, obiecuję. Będzie Justin i Nicki Minaj, czyli Beauty and the Beat dosłownie za 2,5 minuty. Będzie Alex Warren, będzie Bledka, będzie Dua Lipa i Da Baby. Maciej Musiałowski też się przydarzy. Na początek Dawid Podsiadło, Michu Sobkowski, witajcie. 10:02 na zegarach, w SC już grają.

0: Jay-Z i Linkin Park. Hity zawsze na czasie na naszej antenie. Nam Encore właśnie przed chwilą. Słuchajcie, jak wam rzucę w eter takie słowa jak Książę Adam, Eternia, Skeletor i hasło Mam siłę, to co wam się wyświetla, co wam się wyłania? No jasne, że mam się He-Man wyłania, prawda? No jeden z bohaterów dziecięcych lat, przynajmniej u mnie w domu, u was też. No w każdym razie on wraca. Wraca w filmie Władcy Wszechświata. Po latach książę Adam wraca na Eternię, by powstrzymać Skeletora i jako He-Man ocalić świat oraz swoją rodzinę. To nie jest już animowana historia, ale jak najbardziej fabularyzowana i mam dla was zaproszenie do Cinema City. W sumie dla całej paczki. Jeśli macie ochotę, to przekonajcie mnie, że to właśnie wy powinniście mieć siłę, żeby He-Man miał sinę. Za chwilę Bledka w Radiu SK, a Kaigo, Khalid i Griffin, czyli Save My Love zaraz potem. A to przekonywanie to albo SMS-owo 664-402-302 albo na eskowym messengerze.
1: Reklama. Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
2: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na L'Étape Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda. Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
3: Ale dziś pięknie. Aż chce się coś zmienić w domu.
4: To może w końcu wymienimy okna i rolety?
3: I drzwi też. Tylko gdzie znaleźć wszystko w jednym miejscu?
5: W Sufix, największym centrum budowlanym w Tarnowie. To tu działa studio okien i drzwi. Miejsce, w którym wybierzesz nowoczesne rozwiązania do swojego domu. Okna, drzwi, rolety i bramy. Profesjonalne doradztwo, pomiar i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Studio okien i drzwi.

0: i Sufix, ulica 305. Komfort zaczyna się w domu.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii miała być jedna doniczka,
2: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100%

0: Tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na oszą.pl. Oszą, co zaplanuję, to kupuję.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
3: I po reklamie.

0: Jak się słucha tego pana, to od razu się jakoś tak bardziej gorąco robi. Pitbull i Holler Room Service na antenie Radia SK. Czy tak samo gorąco jak podczas imprezy SK in the Sun? Wysyłamy was do Santago na tę właśnie imprezę w sobotę 20 czerwca. Będzie Kama, będę ja, będzie Messiah z koncertem, więc znowu będzie odrobinę cieplej. Pool party, beatbox, no i hit strefa Radia SK. I nie dość, że was tam zapraszamy, to jeszcze was tam wysyłamy. Dokładnie tak, bo podczas wrzutki na luz do zgarnięcia zaproszenia dla całej paczki, dla całej rodziny, albo dla całej paczki, razem z noclegiem jeszcze 5 stów na dojazd i letnie przyjemności. SK in the Sun, ta impreza już 20 czerwca, a zgłoszenia na sk.pl. Benson Boone w Radiu SK. Za chwilę, później Tate McRae u nas.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje?
2: To w euro!
3: Emocje rosną!
2: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
5: Kalambury? Łatwe hasło.
6: Ostatnio też tak mówiłaś.
7: A tyle nam zajęło, że ledwo zdążyliśmy z obiadem.
5: Dobra, pokazuję.
7: Słońce?
6: Dom?
7: Ciepło?
5: Bingo! A o cieple najlepiej pomyśleć przed zimą. Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
8: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
9: Od poniedziałku do środy puszysty serek twarogowy Almette 4,19 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. A kawa mielona Dallmayr Prodomo 500 gramów 29,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Studia w Rzeszowie to bliżej niż myślisz. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie to międzynarodowa uczelnia, na której zdobędziesz dobry zawód na lata i praktyczne umiejętności przyszłości. Możesz mieć stypendium, łączyć naukę z pracą, rozwijać swoje pasje i uczyć się działać na całym świecie. Studiuj m.in. cyberbezpieczeństwo, analitykę danych w biznesie, logistykę i nowości, technologie dronowe, projektowanie gier, biznes i innowacje. Rekrutacja do 31 lipca. Uwaga, na części kierunków limit miejsc. Aplikuj na wsis.edu.pl. Create your life.
11: Uwaga! Zabawki przejmują Eskową antenę.
12: Wszyscy tutaj to zabawki.
13: Znowu będziemy mogli dawać dzieciakom radość.
11: Wejdź do muzycznego świata Disneya i Pixara.
14: SK Toy Story Radio.
15: Słuchaj w aplikacji Radia SK, a potem ruszaj obejrzeć Toy Story 5 Disneya i Pixara. Tylko w kinach od 17 czerwca.
16: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
17: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
18: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Sportowe emocje na światowym poziomie w parku tenisowym Olimpia w Poznaniu. Od 14 do 20 czerwca zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy mężczyzn ATP Challenger Enea Poznań Open. Zagrają zawodnicy z pierwszej setki rankingu ATP, uczestnicy Wielkiego Szlema i czołowi tenisiści z Polski. Do tego kino plenerowe, strefa równowagi mentalnej, akcja z klasą na korty oraz strefy atrakcji dla dzieci. Sprawdź szczegóły i kup bilet na eneapoznanopen.pl.
21: I po reklamie.

Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Za chwilę w Radiu SK nareszcie, czyli Igor Herbut z Alia i Vito Bambino. To będzie zaraz po 11, a przed 11 Taylor Swift i Elizabeth Taylor. Taylor Swift, która napisała i zaśpiewała numer do Toy Story 5. No, graliśmy go w dniu premiery, no bo w końcu wszystkie hity zaczynają się w SC. A propos Toy Story 5, które premierę swoją ma już 17 czerwca, to nasze SK Toy Story Radio wciąż gra, wciąż bawi, wciąż śmieszy. Mocno polecam.
1: I będziemy tam wszyscy razem.
2: SK Toy Story Radio.
3: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
4: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Wszystko brzmi lepiej
5: w harmonii.
4: Dwa głosy współgrają
5: ze sobą,
4: przekazują z lekkością
5: trudne wiadomości,
4: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
5: betonowy mur.
4: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
5: zostać influencerką.
4: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
5: Harmonizer.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Wbijaj do Neon Social Club w hotelu Tarnowia. To zupełnie nowe miejsce na mapie Tarnowa. Szukasz rozrywki? Czeka na Ciebie nowoczesna kameralna kręgielnia, bilard, dart, cymbergaj, flipery i koszykówka zręcznościowa. To mega zabawa dla każdego. Zgłodniałeś? Wpadnij też na nasze pyszne burgery firmowe i zrelaksuj się na tarasie. Neon Social Club. Tu toczy się gra. Na hasło radio minus 50% rabatu na pierwszą godzinę kręgli. Więcej na tarnowia.pl.
8: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer M-Cars Kraków, Kraków Libertów, Nowy Sącz i Tarnów zaprasza.
9: Gdy Iga wygrywa w Paryżu.
10: Gdy Robert strzela na wyjeździe.
9: Gdy siatkarze gromią do zera. Wiesz o tym pierwszy. SK Sport News.
11: SK Sport News.
9: Codziennie od poniedziałku do piątku po 6, 7 i 18. Najważniejsze sportowe informacje z kraju i ze świata.
11: SK Sport News w Radiu SK.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Kochasz zwierzęta, naturę lub pasjonujesz się wypiekami? Zamień pasję w zawód. Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie to Twoja szansa. Zostań technikiem weterynarii, hodowcą koni, agroogrodnikiem, ekspertem agrobiznesu, architektury krajobrazu, turystyki lub technologii żywności. W szkole branżowej cukiernik, agroogrodnik i pszczelarz. W ZSEO mamy także zagraniczne praktyki Erasmus. ZSEO Tarnów. Rozumiemy edukację, dostarczamy rozwiązania. Wejdź na www.zseo.tarnów.pl.
14: I po reklamie.
15: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
16: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
17: Łapcie promienie słońca, bo już wkrótce pogoda zacznie się zmieniać w regionie tarnowskim. Jeśli wierzyć prognozom, tylko dziś będzie słonecznie i bezdeszczowo przez cały dzień. Jutro po południu nadciągną chmury, a wraz z nimi burze. Od środy będzie już dużo chłodniej, a do tego wciąż przydadzą się parasole.
15: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
18: Minęła 11, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam. Setki kibiców na lotnisku i sportowa bohaterka Polski między nimi. Maja Chwalińska wróciła do Warszawy, przyleciała porannym lotem z Paryża. We francuskiej stolicy zachwyciła swoją grą, docierając do finału wielkoszlemowego Roland Garrosa. W hali przylotów czekał na nią tłum fanów. A kibice, którzy pojawili się na lotnisku, podkreślali.
19: No jestem przeszczęśliwy, że taka dziewczyna zrobiła tak ogromny sukces, wykonała coś nieprawdopodobnego. To nie tylko Polacy, to cały świat jest zachwycony jej grą.
18: Na prezydentce Dąbrowy Górniczej zapowiedział, że złoży wniosek o nadanie Maji Chwalińskiej tytułu honorowej obywatelki tego miasta. Najpierw jednak chcę spytać samą tenisistkę, czy byłaby gotowa przyjąć takie wyróżnienie. Ranni i akcja ratunkowa w centrum Kołobrzegu. Na przechodniu spadło drzewo. Na miejscu miejsce ściągnięto strażaków, dwie karetki i śmigłowiec LPR-u.
0: Są osoby dwie poszkodowane, te osoby przygniecione przez drzewo. To drzewo powaliło się samo, nie ma tam żadnych robót budowlanych.
18: Relacjonuje Magdalena Czekalska z Kołobrzeskiej Straży Pożarnej. Jedną osobę uwolnili świadkowie, drugiej pomogli strażacy. Ambasada Polski w Tel Awiwie będzie dziś zamknięta. W nocy doszło do wzajemnego strzału ze strony Iranu i Izraela. Polska placówka wezwała do stosowania się do instrukcji władz lokalnych i obrony cywilnej.
14: SK Tarnów News.
17: Tomek Piszczek. Nawet kilka lat pozbawienia wolności grozi w związku ze śmiercią 3-letniego chłopca, który tydzień temu wpadł do przydomowego stawu w okolicach Bochni. Śledztwo będzie prowadzone pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci, mówi Mieczysław Sienicki z tarnowskiej prokuratury.
20: Będziemy szczegółowo badać wszelkie okoliczności tego zdarzenia.
17: Śledczy czekają na wyniki sekcji zwłok dziecka. Kończy się głosowanie w budżecie obywatelskim Małopolski. Mieszkańcy mają czas do 15 czerwca, by wskazać projekty, które zostaną zrealizowane w przyszłym roku. W puli tegorocznej edycji jest 16 milionów złotych.
21: 11.02 na zegarach. Gramy? Gramy! Będzie Shawn Mendes, Camila Cabello. Kungst również się pojawi. Będzie Igo, Thomas Gray, Ed Sheeran, Dawid Podsiadło. Z nowym numerem, no bo wszystkie hity zaczynają się wesoło na początek. Nareszcie, męskie granie orkiestra. Michu Sobkowski, witajcie, zapraszam.

0: Jazz i Can't Deny It. Hity na czasie po godzinie 11 w Radiu SK. Bilety do kina na Władcę Wszechświata, na film o kolesiu, który często mówi: mam siłę. No to Monika w tej sprawie na SK-owym Messengerze.
1: Cześć SK, chciałam zapytać, czy wyślecie trochę siły, bo ja jestem tak niewyspana, miałam nieprzespaną nockę, bo jutro mam operację i się trochę stresuję. Jeszcze tak w szpitalu w moim mieście, co ma niesławną ksywkę umieralnia, także chyba się nie dziwcie dlaczego. A chętnie, jak będzie już po wszystkim i doję do siebie, to bym wybrała się do kina.
0: Umieralnia. Monia, to może napisz po operacji, co? Wiesz, żeby w razie czego te bilety ode mnie się nie zmarnowały. Żartuję, żartuję, żartuję. Wszystko będzie na pewno dobrze. Jasne, że po będziesz mogła wybrać się z biletami, które dostajesz w tym momencie. Na film Władcę Wszechświata cię wysyłam. Igo i Bruce w Radiu SK za moment, Thomas Gray później, a za Monikę wszyscy trzymamy kciuki, prawda?
2: Radio SK. Autopromocja. A gdyby w tym roku zacząć lato w tropikach?

0: kieszonkowego.
1: Zgłoś się na SK.pl.
0: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Wielostuki w RTV

0: Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
1: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 10 do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Elżoniu, zadanie wykonane. Nowy regał z mrówki za 69,99. Skręcony.
4: Idealnie w porę mieciu, bo mój nowy sokownik za 79,99 właśnie kończy produkcję soku.
3: A ta nowa zastawa?
4: Też z mrówki. Mają duży wybór talerzy. Już od 3 zł za sztukę.
5: Mrówka. Wszystko dla twojego domu w najlepszych cenach. Mrówka. Tarnów, ulica Czysta 5 i za Kliczyn Krakowska 2. Podane ceny są najniższe z ostatnich 30 dni przed obniżką.
6: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2030.

0: 2026.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z darmowej pomocy w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu tarnowskiego, stacjonarnie i zdalnie. Prawnicy doradzą, pomogą napisać pismo, a mediatorzy przeprowadzą mediację. Bezpłatna pomoc przysługuje każdemu, kogo nie stać na płatną poradę. Szczegóły na www.powiat.tarnow.pl. Zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane z budżetu państwa. Realizowane przez powiat tarnowski.
3: I po reklamie. Let's go out, even if the wrong is-

0: Pojawią się wszyscy!
1: Dawid Podsiadło właśnie w ten weekend rozpoczął swoją trasę koncertową. Obrotowy tour 2026 na pierwszy ogień Stadion Śląski w Chorzowie. No nie zabrakło też poza muzycznych akcentów, takich jak na przykład najpierw wspomnienie o trzech ciężkich tygodniach Maji Chwalińskiej, a później wspólnie odśpiewane 100 lat razem z widzami właśnie na rzecz Mai. Przy okazji startu tej trasy koncertowej dostaliśmy nową piosenkę, nowy cały materiał ma pojawić się jesienią, a ten nowy hit, który wam gram już teraz, to Na Błysk. Dawid Podsiadło, szanowni państwo.

0: Kim jest ta dziewczyna? David Guetta i Rihanna. Ta dziewczyna to Maja Chwalińska, szanowni państwo, wróciła już do Polski. Dużo się mówi i media się rozpisują na temat tego, ile Maja zarobiła podczas French Open. To 1 400 000 euro, czyli prawie 6 milionów PLN-ów, ale uwaga, bo to jest kwota brutto i o tym nie wolno zapominać. Wiecie, jak to jest podawać kwotę brutto? To jak podawać długość przyrodzenia łącznie z kręgosłupem, naprawdę, no. A to w tym przypadku robi naprawdę dużą różnicę, bo francuski fiskus ma zabrać z tego prawie połowę. Dobre wieści są takie, że polska skarbówka już żadnych dodatkowych pieniędzy nie przejmie, bo mamy umowę z Francją o unikaniu podwójnego opodatkowania. Ilekolwiek by to jednak, droga Maju, nie było, zasłużyłaś na każdą złotówkę. Summer 12 to 12 w SC za moment, później u nas Selena Gomez. Radio
1: SK. Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Ty, gdzie ty ogarniasz takie farby i tymki na robotę?
4: W Sofix. Przecież to największe centrum budowlane w Tarnowie.
3: I to masz od ręki?
4: Tak, to największe centrum mieszania farb i tynków. Różne systemy, renomowani producenci. Wszystko dobierasz na miejscu.
3: I nie tracisz czasu.
4: Dokładnie. A dodatkowo są otwarci już od 6.30. Zanim inni zaczną, ja już mam materiał i jestem na budowie.
5: Sufix. Centrum budowlane dla profesjonalistów i wykonawców. Wszystko w jednym miejscu. Ulica Czysta 5, Tarnów.
6: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
9: I po reklamie.

SK. Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Drop Dead, czyli Olivia Rodrigo w Radiu SK przed 12. Łukasz Duńczyk z wami po 12, który już może teraz powie, odpowie na pytanie: Łukasz, jak to jest być w sobotę gościem weselnym, a w niedzielę mieć program?
1: Ziewanie. tak odpowiem.
0: Okej. Ale wystarczyło czego nie robić podczas wesela?
1: Nie pić alkoholu,
0: brawo!
1: Słuchajcie. Jak ja na to wpadłem,
0: to
1: jest niesamowite rozwiązanie,
0: tak.
1: Prawda? Odkryłem Amerykę.
0: Podzielisz się tymi odkryciami po godzinie 12 ze słuchaczami. Joy, End of Beginning od Łukasza już po 12. Michu Sobkowski, mam nadzieję, że jutro słyszymy się po godzinie 9. Cześć!
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Reklama.
1: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarką

0: 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
1: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
2: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w galerii Gemini Park w Tarnowie.
3: Dom to nie tylko cztery ściany. To miejsce, gdzie liczy się każdy detal, jak podłoga, na której stawiasz pierwsze kroki. Wybierz panele Superior, renomowanego producenta, który łączy jakość, trwałość i ponadczasowy styl. Teraz w wyjątkowej cenie 32,90 za metr kwadratowy. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 59,90. Dostępne od ręki w salonach Royal w Tarnowie, Tuchowie, Dębicy i Zakliczynie. Superior. Podłoga, na której budujesz przyszłość. Więcej na royal.pl.
4: Gdy Iga wygrywa w Paryżu.
5: Gdy Robert strzela na wyjeździe.
4: Gdy siatkarze gromią do zera. Wiesz o tym pierwszy. SK Sport News. SK Sport News. Codziennie od poniedziałku do piątku po 6, 7 i 18. Najważniejsze sportowe informacje z kraju i ze świata.
6: SK Sport News w Radiu SK.
7: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego.
8: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
12: I po reklamie.
13: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
14: Autoglas naprawia, Autoglas.
15: W poniedziałek pogodnie i ciepło do 24 stopni. We wtorek pierwsza część dnia również słoneczna, a promienie słońca ogrzeją powietrze nawet do 27 kresek. Niestety po południu nad wschodnią Małopolskę nadciągną burzowe chmury, które przyniosą zmianę pogody. Po przejściu opadów wyraźnie się ochłodzi.
13: Na program zaprasza jego sponsor. Sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
16: Południe, Agata Chruściak, zapraszam. Dyplomacja nie przyniosła żadnych efektów. Potrzebna jest bezpośrednia i szczera rozmowa. Z takim apelem do prezydentów Nawrockiego i Zełenskiego zwraca się premier Donald Tusk. Przyznaje, że warto to zrobić, zanim, tu cytat, emocje zrujnują naszą solidarność. A przypomnijmy, pod koniec maja prezydent Ukrainy nadał imię bohaterów UPA jednej z jednostek wojskowych swojego kraju. Dziś kapituła Orderu Orła Białego ma zająć się prezydencką propozycją, by odebrać order Wołodymyrowi Zełenskiemu. To największa taka operacja antynarodowa narkotykowa polskich służb w ostatnich latach. W porcie w Gdyni służby udaremniły przemyt prawie tony heroiny.
17: Substancji, która niesie śmierć i często niszczy ludziom życie.
16: Mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński. Wartość zabezpieczonej w porcie w Gdyni heroiny to ponad 156 milionów złotych. O przemyt i udział w zorganizowanej grupie przestępczej są podejrzane 3 osoby. Mieszkańcy osiedla Kasprzaka w Dąbrowie Górniczej mówią stop. Nie chcą likwidacji kortów tenisowych, na których pierwsze kroki stawiała Maja Chwalińska. Miasto zdecydowało, że w tym miejscu powstaną bloki TBS-u. Na problem zwrócił artysta kawu przy okazji utworzenia muralu, na którym mistrzyni odbija piłkę tenisową.
12: Widziałam, jak powstawał. Nawet byłam przy tym. No piękny jest, robi wrażenie.
18: Jesteśmy bardzo zbulwersowani, ale nasz pan prezydent nas nie słucha.
16: A z protestującymi sąsiadami zaniedbanych kortów tenisowych w Dąbrowie Górniczej rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz.
19: SK Tarnów. Na czasie.
15: Tomek Piszczek, Szkoła Muzyków Rockowych zaprasza na doroczny koncert podsumowujący sezon. 19 czerwca w Amfiteatrze Letnim wystąpią młodzi artyści oraz ich nauczyciele. Publiczność usłyszy znane utwory rockowe i popowe od klasyków Queen i Fleetwood Mac po współczesne przeboje. Początek wydarzenia o godzinie 19. Rysunek, malarstwo i artystyczne poszukiwania młodego pokolenia. To wszystko znajdzie się w wystawie Dialog Form w Tarnowskim Centrum Kultury. Wernisaż zaplanowano na 16 czerwca o 18. Ekspozycja zaprezentuje pracę ponad 40 młodych artystów.
20: A jeszcze wracając na chwilę do Mai Chwalińskiej, już wśród rodziców słychać głosy: a może by tak dziecko na tenisa zapisać? Myślę, że warto, to się może opłacić. I jest jeszcze jedna świetna informacja. Słuchajcie, wszystko co najgorsze w tym tygodniu już prawdopodobnie za nami. Pierwsza połowa poniedziałku po długim weekendzie zaliczona. 2 minuty po godzinie 12. Ruszamy z hitami na czasie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: No i się można fajnie pobujać przy pracy. W samochodzie czy przy biurku. Dr. Dre z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. A tej pracy to mamy, słuchajcie, naprawdę sporo. Polacy są jednym z najbardziej zapracowanych narodów Unii Europejskiej. Jak wynika z najnowszych danych, w zeszłym roku Polacy pracowali średnio 38 godzin tygodniowo i to daje nam piąty najwyższy wynik w Unii. Czy 38 godzin? Czy to tak dużo? Jakoś dziwnie mało wyszło, prawda? Oni nam chyba nie doliczyli pracy na drugim etacie. W domu wyszłoby drugie tyle. Tam nie ma L4, nie ma urlopów, tam się pracuje. A długi weekend niektórym na pewno tę średnią jeszcze wydłużył. Radio SK. Dlatego skoro teraz jesteśmy w pracy, to sobie odpocznijmy. Kiedy jak nie teraz? Alex Warren za chwilę w SC.
1: Reklama.
2: Wielosztuki w RTV.

0: regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
3: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku.

0: Wuczku wraz z SK Music Tour. 20-21 czerwca. Plac przy ulicy Parkowej. W sobotę wystąpią Dżamal, Messiah i Piersi. W niedzielę zagrają Julia Żugaj, Kuba i Kuba i Kleo. Partner wydarzenia Województwo Łódzkie. Organizator Gmina Buczek oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Buczku.
1: Niskie ceny są codziennie.

0: Lubit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz żel do prania Kokolino 1,48 litra. Speed Clean, Ultra Care lub Crystal White. 24,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Biedronka.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: 18,47, 12.
1: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
1: To ja też chcę!
2: 24,39.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: I po reklamie.

0: witamy, no Dawid i Tajla w Radiu SK. Wielki skandal w Tatrach, słuchajcie. Wczoraj to się wydarzyło. Dwie Czeszki rozebrały się do naga i sobie urządziły kąpiel w jednym z tatrzańskich jezior i dostaną za to karę 300 euro. I Tatrzański Park Narodowy teraz przypomina, że takie zachowanie tych pań to wielkie niebezpieczeństwo dla wrażliwego ekosystemu górskiego. I to podobno niezależnie od rozmiaru.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
4: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Cap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
5: Mieciu, jaka ta kabina prysznicowa z Mrówki za 397 zł jest przestronna?
6: A ten grzejnik dekoracyjny za 679? Wygląda świetnie!
5: Dobrze, że wymieniłeś też baterię przy wannie na nową.
6: Specjalnie dla mojej Elżuni. W Mrówce tylko 54,99.
7: Zmieni swoją łazienkę w domowe spa. Mrówka. Tarnów, ulica Czysta 5 i za Kliczyn Krakowska 2. Podane ceny są najniższe z ostatnich 30 dni przed obniżką.
8: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
9: 18,47,12.
10: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
10: To ja też chcę! 24,39.
11: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: W Bricomarsze zakupy zawsze się opłacają, bo najlepsze ceny na Was tu czekają. Na przykład wkład filtrujący Max 4 Plus za jedyne 8,99 przy zakupie 3 sztuk oraz dzbanek Glass Aquafor za 89,99 tylko do 13 czerwca. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
13: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
14: To będzie ostatnia reklama.

0: Katy Perry pomaga nam przetrwać poniedziałek. To jest Radio SK, to są hity na czasie. Znaczy w sumie to słuchajcie, już nam się teraz należy nagroda, bo wszystko co najgorsze w ten poniedziałek przetrwaliśmy. Powrót do rzeczywistości załatwiony, więc nagroda się należy. I ja taką nagrodę dla was mam za to, że już przetrwaliśmy prawie 13 godzin poniedziałku. Mam dla was 4 zaproszenia do Cinema City na straszny film. Jeśli chcecie się wybrać do kina, to nagrajcie głosówkę na Messengerze Radia SK i dajcie znać, dlaczego w ten poniedziałek zasłużyliście na nagrodę. Może zachowaliście cierpliwość, jak trzeba było dziecko do szkoły obudzić, a dziecko marudziło i nie chciało wstawać. A może tak szybko pracujecie, że już jesteście obrobieni i do końca zmiany możecie się obijać. Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Wiem, że z nas wszystkich najbardziej na nagrodę zasłużyła Maja Chwalińska, więc jeśli nas słucha i się zgłosi, to jej wyślę bilety. A jeśli nie, bilety trafią do was. Czekam na głosówkę.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizan 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: No, to jedziemy.
4: Tato, czy dziś ja prowadzę?
3: Jasne, w końcu to twój dzień.
4: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
5: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
6: Znowu lecicie?
7: No tak. Tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
6: Niezły Meksyk. A dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
7: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
8: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
9: Ach, ta drżąca powieka.
10: I ten nocny skurczybłydek.
9: Biorę magnez i nie czuję efektu.
11: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
12: Ale dziś pięknie. Aż chce się coś zmienić w domu.
13: To może w końcu wymienimy okna i rolety?
12: I drzwi też. Tylko gdzie znaleźć wszystko w jednym miejscu?
14: W Sufix, największym centrum budowlanym w Tarnowie. To tu działa studio okien i drzwi. Miejsce, w którym wybierzesz nowoczesne rozwiązania do swojego domu. Okna, drzwi, rolety i bramy. Profesjonalne doradztwo, pomiar i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Studio okien i drzwi Sufix. Ulica 305. Komfort zaczyna się w domu.
15: Gdy Iga wygrywa w Paryżu.
16: Gdy Robert strzela na wyjeździe.
15: Gdy siatkarze gromią do zera. Wiesz o tym pierwszy. SK Sport News. SK Sport News. Codziennie od poniedziałku do piątku po 6, 7 i 18. Najważniejsze sportowe informacje z kraju i ze świata.
17: SK Sport News w Radiu SK.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Castorama.
5: Teoria
19: i praktyka.
5: W teorii miała być jedna doniczka,
19: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100

0: sklepach i na castorama.pl.
1: I po reklamie.
2: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Dziś do 24 stopni, we wtorek nawet 27, a w środę na termometrach maksymalnie już tylko 17 kresek. Przed nami zmiana pogody w regionie tarnowskim. Warunki za oknem przestaną zachęcać do wychodzenia z domu, a parasole staną się wyposażeniem obowiązkowym. W poniedziałek jeszcze bez deszczu, ale we wtorek po południu na ciemną burzę.
2: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Już prawie 13. Agata Chruściak, zapraszam. Emocji dużo, a szczegółów niewiele. Kapituła Orderu Orła Białego zajmuje się propozycją prezydenta, aby odebrać to najstarsze i najważniejsze państwowe wyróżnienie Wołodymyrowi Zełenskiemu. Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, posiedzenie trwa w nadmorskiej rezydencji w Juracie i jest tam też sam Karol Nawrocki.
6: Debatę na temat odebrania odznaczenia prezydentowi Ukrainy politycy kontynuują w internecie. Premier Donald Tusk zaapelował do Karola Nawrockiego i Wołodymyra Zełenskiego o bezpośrednią i szczerą rozmowę. Podkreślając, że współpraca Polski i Ukrainy leży w interesie obu państw, a konflikt byłby korzystny dla Moskwy. Odmienne stanowisko przedstawił były minister obrony Mariusz Błaszczak. Jego zdaniem reakcja prezydenta jest w pełni uzasadniona, a osoby gloryfikujące ukraińskich nacjonalistów odpowiedzialnych za zbrodnie na Polakach nie powinny posiadać orderu Orła Białego.
5: O czym informował Mateusz Gołębiewski. Polak i Afgańczyk podejrzani w sprawie katastrofy budowlanej w Saksonii. Bartosz K. i Afgańczyk Zolmai K. mieli w dniu tragedii przeciąć rurę, co doprowadziło do wycieku gazu, a przypomnijmy, do tragedii doszło w Görlitz, tuż przy polsko-niemieckiej granicy. Budynek zawalił się w połowie maja, najprawdopodobniej w wyniku wybuchu gazu. Zginęły wtedy 3 osoby. Kluczowe będą wyniki próbek wody. Służby badają zanieczyszczenie rzeki Stobnica na Podkarpaciu. Wyłowiono z niej 15 kg śniętych ryb. Potrzebne są dane z ostatnich 72 godzin.
7: Chodzi tu o dane, które tak jakby rejestrują zakres cały pracy tego obiektu.
5: Tłumaczy Krzysztof Gwizdak z Wód Polskich, a sprawą zajmuje się też Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.
8: SK Tarnów na czasie.
4: Tomek Piszczek. Zalipie znów rozkwita kolorami. Przed nami 63. edycja konkursu Malowana Chata, w którym mieszkańcy ozdabiają domy, stodoły i podwórka charakterystycznymi kwiatowymi wzorami. W rywalizacji bierze udział ponad 100 twórców, a zwycięzców poznamy podczas finału i festynu już 14 czerwca. Historia, wspomnienia i kresowa kultura wracają do Tarnowa. Już 12 i 13 czerwca odbędą się Dni Lwowa, które tym razem poświęcone będą Stanisławowowi, dzisiejszemu Iwano Frankiwskowi. W programie znalazły się spotkania historyczne, występy artystyczne oraz uroczystości.
9: Chwalicie się w głosówkach na eskowym Messengerze, dlaczego w ten poniedziałek zasłużyliście na nagrodę. I bardzo dobrze, bo my was docenimy. Po pierwsze, fajnie zagramy. Za chwilę Stanach między innymi. No a po drugie, to wyślemy was do kina na straszny film. Cały czas się nagrywajcie, ale myślę, że na kawkę, na taką przerwę, 2 po 13, to myślę, że wszyscy zasłużyliśmy. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: to chyba babcia na pomoc potrzebna. Marzena, w nagrodę lecą do ciebie 4 bilety na straszny film dobrej zabawy.
1: Autopromocja.
2: A gdyby w tym roku zacząć lato w tropikach?

0: Dorzucamy jeszcze 5 stów kieszonkowego.
1: Zgłoś się na SKPL.
2: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
7: Oszczędzam.
6: O, a ile?
7: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
8: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Jedziemy.
10: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
11: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
12: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
15: I po reklamie.

0: Na poniedziałkowe popołudniowe rozluźnienie. W sam raz Lady Gaga z hitem Zawsze na czasie w Radiu SK za 24.14. A ja się, słuchajcie, właśnie dowiedziałem, w jakim mieszkaniu mieszka nasza nowa bohaterka narodowa Maja Chwalińska. Okazuje się, słuchajcie, że nasza tenisistka mieszka w 25-metrowej kawalerce w Bielsku-Białej. Ja tak tylko przypomnę, że Łatwo Gang, który zorganizował wielką transmisję na żywo i zbiórkę pieniędzy dla dzieci chorych na raka, też mieszka w kawalerce, jeszcze mniejszej, 20-metrowej. Czyli wychodzi na to, że wielcy ludzie w naszym kraju mieszkają w małych mieszkaniach. To brzmi jak dobre hasło reklamowe firm deweloperskich. Radio SK. Zostańcie z Radiem SK, za chwilę gramy dalej, między innymi Plan B od PZ-a.
1: Autopromocja.
2: Niektórzy nie dowierzają.
3: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No, zabijecie po prostu.
5: Nosem wkręca w Radiu SK.
2: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
6: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
7: Reklama. Kalimera. Już od poniedziałku w Lidlu będzie smakowicie wakacyjnie i grecko. Półki wypełni oferta ponad 50 produktów w stylu greckim. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu greckim. Wszystkie sery Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. Oraz mięso z nogi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 21,98. Teraz 13,99 za kilogram.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
10: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko UHT 2%, złoty 59 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A wszystkie części z kurczaka z lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: To będzie ostatnia reklama.
11: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronom Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Sting, Nick Cave and the Bad Seeds, Tom Odell, Jade czy Lykke Lee. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne na metronom.cz. Metronom Festival Praga. Poleca Radio SK.
12: I po reklamie.

0: SK.
1: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.

0: Ale tu jest wakacyjna energia. Tak wam gra Radio SK w poniedziałkowe popołudnie. Nówka sztuka od Alefarbena za nami. A lepszego miejsca do pracy po długim weekendzie chyba wynaleźć się nie dało, słuchajcie. Trwa teraz posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego. I to się, słuchajcie, odbywa w letniej nadmorskiej rezydencji prezydenta w Juracie. Także członkom kapituły można pozazdrościć służbowej delegacji. No i jak to na służbowych wyjazdach bywa, prawda? Pewnie najwięcej pracy będzie wieczorem.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.

0: Reklama.
1: Amiga Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amiga. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę. A kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amiga Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły w tym regulaminy promocji w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
3: A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronome Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Sting, Nick Cave and the Bad Seeds, Tom Model, Jade czy Lykke Lee. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne na metronome.cz. Metronome Festival Praga. Poleca Radio SK.
5: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
6: Play. Dom to nie tylko cztery ściany. To miejsce, gdzie liczy się każdy detal, jak podłoga, na której stawiasz pierwsze kroki. Wybierz panele Superior, renomowanego producenta, który łączy jakość, trwałość i ponadczasowy styl. Teraz w wyjątkowej cenie 32,90 za metr kwadratowy. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 59,90. Dostępne od ręki w salonach Royal w Tarnowie, Tuchowie, Dębicy i Zakliczynie. Superior. Podłoga, na której budujesz przyszłość. Więcej na royal.pl.
7: Gdy Iga wygrywa w Paryżu.
8: Gdy Robert strzela na wyjeździe.
7: Gdy siatkarze gromią do zera. Wiesz o tym pierwszy. SK Sport News. SK Sport News. Codziennie od poniedziałku do piątku po 6, 7 i 18. Najważniejsze sportowe informacje z kraju i ze świata.
9: SK Sport News w Radiu SK.
10: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Cap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny.
11: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
12: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
13: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
14: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
17: Ciepło, ale jeszcze nie gorąco. Tak można opisać warunki za oknami mieszkańców Tarnowa i okolic. Temperatura oscyluje w okolicach 24 kreski, a na niebie dominuje słońce. Jutro też dzień zacznie się przyjemnie. Słońce zdoła nawet ogrzać powietrze do 27 stopni, ale po południu nadciągną burze, po których zrobi się wyraźnie chłodniej.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
18: Już prawie 14. Agata Chruściak, zapraszam. Grozi mu dożywocie, przyznał się do zbrodni. Jeszcze dziś decyzja o areszcie dla 19-letniego Damiana F., który usłyszał zarzut zabójstwa 16-latki z Lubelszczyzny. Śledczy potwierdzają, że napastnik i ofiara byli parą.
19: Na ciele dziewczyny znajdowały się liczne obrażenia klatki piersiowej i szyi.
18: Informuje Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie, a przypomnijmy, w piątek z policją skontaktowała się matka, która nie mogła dodzwonić się do córki. W mieszkaniu wynajmowanym przez Damiana Damiana F. policjanci znaleźli ciało dziewczyny. Pobrano od niego próbki do badań pod kątem środków odurzających. Co najmniej 32 osoby nie żyją, 130 jest rannych. To po trzęsieniu ziemi na południu Filipin. Żywioł uderzył w dniu rozpoczęcia roku szkolnego, wywołując panikę wśród uczniów. Było to najsilniejsze trzęsienie ziemi na Filipinach od początku roku. Takiego awansu nie było od ponad pół wieku. Maja Chwalińska w błyskawicznym tempie dołączyła do największych gwiazd kobiecego tenisa. 24-letnia finalistka turnieju wielkoszlemowego French Open wychowała się w Dąbrowie Górniczej. Duma i radość panuje w podstawówce, do której chodziła Maja.
0: Czego można się od niej nauczyć?
15: To, że trzeba zawsze dążyć do celu i nie rezygnować z marzeń.
20: I wytrwałości.
15: Poddawać się.
18: A szkołę podstawową numer 29 w Dąbrowie Górniczej odwiedził nasz reporter Darek Brombosz.
21: SK Tarnów. Na czasie.
17: Tomek Piszczek. Szykuje się rodzinna sobota pełna atrakcji w Mościcach. Małopolski Dzień Dziecka i Rodziny to spektakle, kino, warsztaty, animacje, bańki mydlane i mnóstwo zabawy dla najmłodszych. Wszystko już 13 czerwca w Centrum Sztuki Mościce, a udział w wydarzeniu jest całkowicie bezpłatny. Rower, spacer, a może jedno i drugie. Tarnów zachęca mieszkańców do aktywnego czerwca. Wystarczy zbierać kilometry lub kroki w specjalnych aplikacjach, by wspierać miasto w ogólnopolskich rywalizacjach. Przy okazji można zadbać o formę i zdobyć atrakcyjne nagrody. Szczegóły na stronie miasta.
22: Maja Chwalińska to jest taka córka koleżanki naszej mamy z pracy, która zawsze we wszystkim jest najlepsza. Ale dobra, czekajcie, tutaj pani Nikola chciała coś powiedzieć. Aha. Tak właśnie będzie brzmiał początek 14 w Radiu SK. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Zawsze grają najlepsze na świecie hity na czasie. Justin Bieber i Nicki Minaj już teraz.

0: Sun, będą sety DJ-skie, będzie beatbox, będzie pool party, koncert Messiah, ten gość się zna na robieniu wakacyjnego klimatu, rodem z Jamajki. No i wy możecie być w środku tego wszystkiego razem z nami pod palmami. Jeżeli chcecie zgarnąć wyjazd do tropików, no to wpadajcie, za darmo się zgłaszajcie na sk.pl. Mamy dla was nie tylko wejściówki na SK in the Sun, ale dokładamy też nocleg i 500 kieszonkowego na letnie przyjemności, a za to już zaszaleć można. Lato zaczyna się w SC. Słuchajcie dzisiaj Wrzuć na luz po 15.
1: Reklama. Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na ciebie w salonie w galerii Gemini Park w Tarnowie.
5: Zdobywaj nowe kompetencje w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz spośród ponad 60 kierunków studiów podyplomowych z zakresu psychologii, pedagogiki, zarządzania, informatyki, prawa oraz MBA. Studiuj w trybie hybrydowym Real Time. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
1: Miejski Dom Kultury i Radio SK zapraszają na Dni Zduńskiej Woli 2026 wraz z SK Music Tour. 18-21 czerwca. Na stadionie miejskim wystąpią m.in. Maciej Skiba, Ich Troje, Kabaret Paranienormalni, Wiktor Dyduła, Spięty i Mary z Polski, która zagra utwory Kontroli W i Kosmetyków Mrs. Pinky. Dodatkowo scena alternatywna w ratuszu. Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje prezydent miasta Zduńska Wola. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
6: No nie! Trzecia deska pękła przy docinaniu!
7: Mieciu, odłóż tę piłę, zanim zrobisz sobie krzywdę. Przecież Mrówce oferują profesjonalny montaż paneli. Tylko 19,99 za metr kwadratowy. Dla wybranych 12 modeli.
6: Elżoniu, przekonałaś mnie. Jedziemy zamówić ten montaż.
8: Nie walcz z podłogą sam. Wybierz swoje wymarzone panele w Mrówce, a my zajmiemy się resztą. Mrówka. Tarnów ulica 305 i za Kliczyn Krakowska 2. Podane ceny są najniższe z ostatnich 30 dni przed obniżką.
9: Sportowe emocje na światowym poziomie w parku tenisowym Olimpia w Poznaniu. Od 14 do 20 czerwca zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy mężczyzn ATP Challenger Enea Poznań Open. Zagrają zawodnicy z pierwszej setki rankingu ATP, uczestnicy Wielkiego Szlema i czołowi tenisiści z Polski. Do tego kino plenerowe, strefa równowagi mentalnej, akcja z klasą na korty oraz strefy atrakcji dla dzieci. Sprawdź szczegóły i kup bilet na eneapoznanopen.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
12: I po reklamie.

0: Tayo Cruz w Radio SK. Gramy hit na czasie, a portale plotkarskie piszą o małej aferce podczas festiwalu w Opolu. Doda nie dała zasnąć Natalii Kukulskiej, no bo dziewczyny miały pokoje obok siebie w hotelu w Opolu. No i gdy Natalia Kukulska chciała zasnąć, odpocząć, no to Doda jej nie dała, bo ona w tym czasie się rozśpiewywała przed koncertem i było bardzo głośno słychać przez ścianę. Znaczy no... Słyszeć piosenki Dody zza ściany to jest całkiem dobrze, prawda? Bo niektórzy bardziej stawiają na repertuar grupy Bee Gees.
1: Reklama. Kalambury przegrane robi obiad.
2: Mama pokazuje zimę?
3: Albo stoi przy lodówce.
1: Dobra, to jeszcze raz.
2: Dom?
3: Ciepło!
1: Tak jest, a o cieple warto pomyśleć przed zimą. Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
4: Wszystko brzmi lepiej w harmonii. Dwa głosy współgrają
5: ze sobą.
4: Przekazują z lekkością
5: trudne wiadomości,
4: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
5: betonowy mur.
4: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
5: zostać influencerką.
4: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
5: Harmonizer.
6: Wbijaj do Neon Social Club w hotelu Tarnowia. To zupełnie nowe miejsce na mapie Tarnowa. Szukasz rozrywki? Czeka na ciebie nowoczesna kameralna kręgielnia, bilard, dart, cymbergaj, flipery i koszykówka zręcznościowa. To mega zabawa dla każdego. Zgłodniałeś? Wpadnij też na nasze pyszne burgery firmowe i zrelaksuj się na tarasie. Neon Social Club. Tu toczy się gra. Na hasło radio minus 50% rabatu na pierwszą godzinę kręgi. Więcej na tarnowia.pl.
7: Studia w Rzeszowie to bliżej niż myślisz. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie to międzynarodowa uczelnia, na której zdobędziesz dobry zawód na lata i praktyczne umiejętności przyszłości. Możesz mieć stypendium, łączyć naukę z pracą, rozwijać swoje pasje i uczyć się działać na całym świecie. Studiuj m.in. cyberbezpieczeństwo, analitykę danych w biznesie, logistykę i nowości, technologie dronowe, projektowanie gier, biznes i innowacje. Rekrutacja do 31 lipca. Uwaga, na części kierunków limit miejsc. Aplikuj na wsis.edu.pl. Create your life.
8: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z darmowej pomocy w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu tarnowskiego, stacjonarnie i zdalnie. Prawnicy doradzą, pomogą napisać pismo, a mediatorzy przeprowadzą mediację. Bezpłatna pomoc przysługuje każdemu, kogo nie stać na płatną poradę. Szczegóły na www.powiat.tarnow.pl. Zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane z budżetu państwa, realizowane przez powiat tarnowski.
10: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
13: I po reklamie.

0: Panowie są już myślami wieczorem na balkonie po pracy. Tak to sobie wyobrażam. Jeszcze jakieś ciasto na talerzu, kawusia. Kuba i Kuba w Radiu SK gramy hit na czasie i myślę, że właśnie o tym Michał Hanczak też teraz pomyślał.
1: Gdybyś to zorganizował, to ja bardzo chętnie wpadnę, naprawdę. Bo jak... na moim balkonie akurat trochę bałagan ostatnio, ale jakby co, to posprzątamy.
0: To zwraca uwagę na bałagan. Jak wszedłem, jak Michał Hanczak wchodził do studia, to zobaczył, jak ja się tak rozłożyłem na fotelu i mówi, że mi bardzo zazdrości i że też by tak chciał. To teraz uczestniczcie w tym, w leżeniu na fotelu i w odpoczynku. Wrzucamy na luz w Radiu SK. Dużo dobrych hitów się szykuje, między innymi Damiano Dawid w Radiu SK.
2: Radio SK. Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.

0: Reklama.
1: Ty, gdzie ty ogarniasz takie farby i tynki na robotę?
2: W Sofix. Przecież to największe centrum budowlane w Tarnowie.
1: I to masz od ręki?
2: Tak, to największe centrum mieszania farb i tynków. Różne systemy, renomowani producenci. Wszystko dobierasz na miejscu.
1: I nie tracisz czasu.
2: Dokładnie. A dodatkowo są otwarci już od 6.30. Zanim inni zaczną, ja już mam materiał i jestem na budowie.
3: Sufix. Centrum budowlane dla profesjonalistów i wykonawców. Wszystko w jednym miejscu. Ulica Czysta 5, Tarnów.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
6: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 10 do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Dom to nie tylko cztery ściany. To miejsce, gdzie liczy się każdy detal, jak podłoga, na której stawiasz pierwsze kroki. Wybierz panele Superior, renomowanego producenta, który łączy jakość, trwałość i ponadczasowy styl. Teraz w wyjątkowej cenie 32,90 za metr kwadratowy. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 59,90. Dostępne od ręki w salonach Royal w Tarnowie, Tuchowie, Dębicy i Zakliczynie. Superior. Podłoga, na której budujesz przyszłość. Więcej na royal.pl.
9: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
10: A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
11: Gdy Iga wygrywa w Paryżu.
12: Gdy Robert strzela na wyjeździe.
11: Gdy siatkarze gromią do zera. Wiesz o tym pierwszy. SK Sport News. SK Sport News. Codziennie od poniedziałku do piątku po 6, 7 i 18. Najważniejsze sportowe informacje z kraju i ze świata.
13: SK Sport News w Radiu SK.
14: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer M-Car z Kraków, Kraków Libertów, Nowy Sącz i Tarnów zaprasza.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Nie trać czasu na faktury. Aruba Faktura Smart. Lider fakturowania online w Europie. Pełna zgodność z KSeF i nielimitowana wysyłka faktur. Teraz za darmo. Faktura Smart.pl.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
19: Taki powrót z długiego weekendu, to ja rozumiem. Nie dość, że dziś na tarnowskich drogach jest spokojnie, to jak na razie pogoda idealna dla kierowców, gdyby się tylko tak nie korkowało. No ale niestety, popołudniowe godziny szczytu robią swoje. Zwalniacie na Szujskiego, Kwiatkowskiego i Narutowicza.
18: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
20: Już prawie 15, Agata Chruściak, zapraszam. Najpierw na lotnisku przywitali ją kibice, potem odpowiadała na pytania dziennikarzy. Maja Chwalińska, finalistka tegorocznego French Open, rano wróciła do Polski.
21: Byłam dzisiaj w dużym szoku. No jest to dla mnie nowa rzeczywistość, na pewno bardzo, bardzo dużo nowych rzeczy wokół, ale zaadoptuję się, zrobię na pewno wszystko najlepiej, jak potrafię.
20: Po sukcesie na kortach w Paryżu teraz przyjdzie czas na krótki odpoczynek, a pod koniec czerwca kolejny wielkoszlemowy turniej, tym razem Wimbledon. Polski Związek Tenisowy oficjalnie zwrócił się do organizatorów o dziką kartę dla Mai Chwalińskiej. Utrudnienie na S5 w Kujawsko-Pomorskiem w miejscowości Drzewce między węzłami Miedzeń i Bydgoszcz-Błonie doszło do wypadku motocyklisty, został ranny. Trasa jest zablokowana i tak będzie przez najbliższe 3 godziny. Tańsze mieszkania dla osób, których nie stać na wynajem po cenie rynkowej. Łódź wdraża program społeczny agencji najmu. Spółka ma zarządzać komunalnymi pustostanami i lokalami do remontu. Będzie też pośrednikiem w najmie lokali prywatnych. O szczegółach Grzegorz Mnich.
0: Propozycja będzie dla tych, dla których nie ma oferty ani na rynku komercyjnym, ani komunalnym, wyjaśnia Hanna Gil-Piątek z łódzkiego magistratu.
1: To są osoby, które rzeczywiście pracują, natomiast albo nie stać ich na wynajem na wolnym rynku, albo z tego powodu, że są na przykład młodymi rodzinami, ludzie po prostu boją im się wynajmować.
0: Miasto będzie gwarantem takiej transakcji, tak dla najemcy, jak i lokatora.
20: A wynajem na specjalnych, preferencyjnych zasadach ma ruszyć od stycznia.
22: SK Tarnów News.
23: Michał Reszczyński. Nowoczesna hala sportowa została oficjalnie otwarta w Porębie Radlnej. Inwestycja o wartości około 6 milionów złotych powstała przy miejscowej szkole i ma stać się centrum sportowych oraz integracyjnych wydarzeń. Wciągają młodych ludzi do świata przestępczego. Wśród tarnowskiej młodzieży są osoby związane ze środowiskiem pseudokibiców. Policja apeluje do rodziców, aby sprawdzali, co robią ich dzieci.
24: Te dzieci bardzo często myślą, że wchodzą w takie środowisko, gdzie są lubiani. To nie wygląda zupełnie tak, jak oni to by chcieli.
23: Mówi Kamil Wójcik z tarnowskiej policji.
25: Wrzuć na luz!
26: Wrzuć na luz!
25: Wrzuć na luz!
26: Radio SK!
27: Ja wiem, że dla wielu to był bardzo ciężki poniedziałek po długim weekendzie, ale jesteśmy już coraz bliżej mety tego pierwszego dnia, a może niektórzy już nawet po pracy, więc będziemy powoli razem wrzucać na luz, a razem raźniej, nie? 2 minuty po 15, Hanczak z tej strony, Damiano Dawid dołącza i gramy jego First Time.

0: teraz sobie pogratulujcie. Za chwilę powiem czego. 15 minut po godzinie 15 to Radio SK Another Talk to You. Bardzo dobry kawałek do wychodzenia z pracy zwłaszcza, chociaż podejrzewam, że wiele osób jest rzeczywiście jeszcze w pracy, bo z badań nawet wynika, że Polacy pracują prawie najdłużej w Unii Europejskiej, więc możecie sobie pogratulować swojej pracowitości. Według nowego rankingu nowych badań jesteśmy na 5. miejscu, jeśli chodzi o kraje w Unii Europejskiej, których obywatele pracują najdłużej, średnio 38 godzin w tygodniu. Tutaj tę średnią zawyżają przede wszystkim ci, którzy prowadzą swoją działalność gospodarczą, ale wiadomo, że wszyscy pracujemy dużo. Nawet po długim weekendzie pracujemy dużo. No i rzeczywiście, no może jesteśmy jednym z narodów, które najdłużej pracują, ale za to wypłata u nas trwa najkrócej. Radio SK. Przynajmniej takie odnoszę wrażenie.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Doktorze, syn znowu kaszle.
6: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
5: Co mogę zrobić?
6: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
7: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
8: Mieciu, ten leżak z mrówki za 499 zł jest tak wygodny, że zostają tu do obiadu.
9: Ale rozłożyłem ten basen za 109 zł. Może jednak skoczysz, Elżuniu?
8: Później, Mieciu. I pamiętaj, że mamy dziś gości. Dobrze, że kupiłeś.

0: Cena przed obniżką 9,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca. Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
4: I po reklamie.
5: Esko.

0: Karla Fernandez o 15.30 w Radiu SK. Macie kogoś takiego, o kim wiecie, że jak z nim coś robicie, współpracujecie na przykład, to zawsze się uda i skończy sukcesem?
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Wiadomo, że dobrego teamu się nie zmienia. Jak coś działa, to niech działa dalej i nie ma co tam gmerać, bo można tylko wszystko zepsuć. I akurat w przypadku tej dwójki artystów rzeczywiście wszystko działa doskonale. Mam na myśli Davida Guetta, a także Bebe Rexha. Podziałało chociażby przy hicie Say My Name. Podziałało przy hicie I'm Good. Niedawno przy hicie New Religion, więc trzeba iść za ciosem i na lato 2026 dać fanom kolejny singiel. A my w Radiu SK z przyjemnością gramy, bo u nas mnóstwo nowości. No i te najważniejsze i warte uwagi gramy wam od razu. I tak jest z kawałkiem Sad Girls, który coraz bardziej zadomawia się na antenie Radia SK. Mam nadzieję, że przypadnie wam do gustu. Jeżeli jeszcze nie słyszeliście, to dla was premierowo. Dla tych, którzy już znają, no to mam nadzieję, że jeden z ulubionych ostatnio hitów. Sad Girls, Bebe Rexha, David Guetta w SC.

0: Można się pobujać w samochodzie na przykład. Wrzucamy razem na luz. Ed Sheeran na antenie Radia SK za nami. Hanczak z tej strony. Dzisiaj Han Solo, można powiedzieć, bo bez Kasi, ale Kasia jutro dołączy. Natomiast ja mam nadzieję, że wy niebawem dołączycie do mnie także na antenie głosem własnym po długim weekendzie. Wiem, że jest ciężko, że czasami się naprawdę nie chce i ten poniedziałek jest absolutnie poniedziałkiem pod górę, ale szukamy sposobów na to, w jaki sposób, żeby sobie umylić ten powrót do tej rzeczywistości po tym długim weekendzie. Na pewno macie jakieś swoje takie guilty pleasures, takie swoje metody. Może to jest coś dobrego do jedzenia, może to jest jakaś czynność, którą wykonujecie, a może jeszcze coś innego, co mi nawet do głowy nie przyjdzie. Inspirujcie mnie i innych. Czekam na wasze głosówki na Messengerze Radia SK. Dajcie znać, czym ułatwiacie sobie powrót do tej szarej rzeczywistości po długim weekendzie. A ja będę wam dalej grał, no bo hity na czasie zawsze robią dobrze, prawda? Będzie m.in. coś od PZ-a, będzie Dawid Podsiadło i jeszcze coś o naszych byłych, ewentualnie o naszych szefach. Britney Spears i Toxic.
1: Radio SK. Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje?
2: To w euro!
3: Emocje rosną!
2: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
8: 18,47, 12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
9: To ja też chcę!
8: 24, 35.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
12: Teraz farba lateksowa Magnat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
13: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja, po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
14: No ale dziś pięknie. Aż chce się coś zmienić w domu.
15: To może w końcu wymienimy okna i rolety?
14: I drzwi też. Tylko gdzie znaleźć wszystko w jednym miejscu?
16: W Sufix, największym centrum budowlanym w Tarnowie. To tu działa studio okien i drzwi. Miejsce, w którym wybierzesz nowoczesne rozwiązania do swojego domu. Okna, drzwi, rolety i bramy. Profesjonalne doradztwo, pomiar i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Studio okien i drzwi Sufix. Ulica 305. Komfort zaczyna się w domu.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Kochasz zwierzęta, naturę lub pasjonujesz się wypiekami? Zamień pasję w zawód. Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie to twoja szansa. Zostań technikiem weterynarii, hodowcą koni, agroogrodnikiem, ekspertem agrobiznesu, architektury krajobrazu, turystyki lub technologii żywności. W szkole branżowej cukiernik, agroogrodnik i pszczelarz. W ZSEO mamy także zagraniczne praktyki Erasmus. ZSEO Tarnów. Rozumiemy edukację, dostarczamy rozwiązania. Wejdź na www.zseo.tarnów.pl.
19: I po reklamie.

0: Hit, który działa jak podwójne espresso popołudniowe na przykład. Moving to the Sun, Urzel i Ultranate między innymi. Albo na tej w sumie powinienem wypowiedzieć to nazwisko. 6 minut nam zostało do godziny 16. A propos kawy, Beata napisała na Messengerze do mnie, że powrót po długim weekendzie do pracy wcale nie jest taki zły, bo można sobie zrobić latte z dodatkiem syropu z firmowego ekspresu i od razu jakoś tak lżej. No i w dodatku wiadomo, że w pracy taka kawa z ekspresu firmowego za darmo, a za darmo to jest bardzo dobra cena i zawsze taniej niż w domu, prawda? Więc jest to jakiś argument. Dzisiaj was pytam, jakie macie sposoby, żeby sobie ten powrót do szarej rzeczywistości po długim weekendzie umilić? Jak wrócić dobrze na właściwe pracownicze tory? Bartek?
1: Na przykład moim sposobem na dotarcie po długim weekendzie do roboty jest otwieranie paczek. Paczek z kartami Pokémon.
0: A, okej. Okay. No, jednak jest coś w tym, że mężczyźni to chłopcy tylko inaczej, trochę więksi i starsi czasami. Ja mam też takie tutaj koleżanki w radiu, nie powinienem o nieobecnych dzisiaj mówić, ale powiem wam, tylko nie mówcie, że one też zamawiają paczki do pracy różne i potem przychodzą po wolnym i też mają jakoś tak od razu przyjemniej w pracy, kiedy te wszystkie paczki odbierają i otwierają. I wiem, że niektóre z tych koleżanek swoją drogą to specjalnie do pracy zamawiają, żeby ich partner się nie dowiedział.
2: Sponsorem programu jest Raz, Dwa, Trzy, Drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.

0: Reklama.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Zobacz, z jaką mocą prezentują się samochody marki Suzuki. Nowy punkt sprzedaży Suzuki Auto Jakubowscy w Zgłobicach koło Tarnowa. Już otwarty. Vitara, S-Cross, Swift, a może e-Vitara. Każdemu z nich możesz zaufać każdego dnia. Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. I aż do 10 lat gwarancji plus. Odwiedź nowy salon Auto Jakubowscy. Ulica Krakowska 15, Zgłobice koło Tarnowa. Suzuki Vitara. Gotowa na codzienność. Gotowa na więcej.
3: Studio Disney i Pixar prezentuje Toy Story 5.
4: Kopelatko w boju.
5: Ty ducha we mnie masz.
3: Wasze ulubione zabawki. Buzz, Woody, Jessie i reszta paczki powracają w kolejnej części kultowej serii Toy Story 5. Tylko w kinach od 17 czerwca.
6: Dom to nie tylko cztery ściany. To miejsce, gdzie liczy się każdy detal, jak podłoga, na której stawiasz pierwsze kroki. Wybierz panele Superior, renomowanego producenta, który łączy jakość, trwałość i ponadczasowy styl. Teraz w wyjątkowej cenie 32,90 za metr kwadratowy. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 59,90. Dostępne od ręki w salonach Royal w Tarnowie, Tuchowie, Dębicy i Zakliczynie. Superior. Podłoga, na której budujesz przyszłość. Więcej na royal.pl.
7: Kalimera. Już od poniedziałku w Lidlu będzie smakowicie wakacyjnie i grecko. Półki wypełni oferta ponad 50 produktów w stylu greckim. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu greckim. Wszystkie sery Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. Oraz mięso z nogi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 21,98. Teraz 13,99 za kilogram.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego.
10: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Gdy Iga wygrywa w Paryżu.
13: Gdy Robert strzela na wyjeździe.
12: Gdy siatkarze gromią do zera. Wiesz o tym pierwszy. SK Sport News. SK Sport News. Codziennie od poniedziałku do piątku po 6, 7 i 18. Najważniejsze sportowe informacje z kraju i ze świata. SK Sport News w Radiu SK.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
16: Za kierownicą mogą się Wam przydać nie tylko okulary przeciwsłoneczne, ale też ostrożność. Rozkręcają się popołudniowe godziny komunikacyjnego szczytu w Tarnowie i w okolicach. Na brak towarzystwa o tej porze nie narzekacie na Krakowskiej, Narutowicza, Konarskiego i Gumińskiej. Duży ruch jest też na Słonecznej.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
17: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Tragiczny wypadek w Lubuskiem. 3 osoby zginęły w wypadku osobówki w Sadzarzewicach. Auto uderzyło tam w przydrożne drzewo i stanęło w płomieniach. Zapalił się pobliski las.
18: Paliło się około 3 arów lasu.
17: Relacjonuje rzecznik lubuskiej straży Arkadiusz Kaniak. Na miejscu pracują policjanci, którzy pod nadzorem prokuratora wyjaśniają okoliczności wypadku. Protesty mieszkańców, widmo zwolnienia w tle, gigantyczne zadłużenie. Kolejny szpital na Podkarpaciu z problemami. Chodzi o placówkę w Mielcu. Receptą na kłopoty finansowe miałaby być konsolidacja tego szpitala z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Rzeszowie. Obawy mieszkańców dotyczą również przyszłości oddziałów.
19: Po konsolidacji jesteśmy przekonani, że część oddziałów zostanie przeniesiona do Rzeszowa.
17: Podkreśla Bogusław Kołacz, przewodniczący Solidarności przy Mieleckim Szpitalu. Protest mieszkańców ruszy za pół godziny, potem miejscowi radni mają podjąć uchwałę intencyjną rozpoczynającą konsolidację. Chcą ochronić miejsce, w którym Maja Chwalińska stawiała pierwsze kroki w sporcie. Mieszkańcy osiedla Kasprzaka w Dąbrowie Górniczej przeszli przeciwko powstaniu w miejscu kortów tenisowych bloków TBS-u. Protest poparł artysta Kawu, który w tym miejscu stworzył mural.
0: Korty tenisowe w środku osiedla nikomu by nie przeszkadzały rewitalizować. Tutaj w okolicy następny misz nam nie rośnie na przykład, tak?
4: Tu jest wszystko odgórnie nastawione i my możemy sobie mówić, a oni co chcą, to i tak robią.
17: No, z mieszkańcami Dąbrowy Górniczej rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz.
20: SK Tarnów News.
21: Michał Reszczyński. Na złożenie dokumentów jest czas do 19 czerwca. Chodzi o rekrutację do pierwszego samorządowego żłobka w Tuchowie. Nabór wniosków odbywa się elektronicznie.
22: Zachęcam, żeby śledzić nasze strony internetowe, tak żeby rzeczywiście dzieci u nas mogły znaleźć opiekę.
21: Mówi burmistrz Tuchowa Magdalena Marszałek. Żłobek rozpocznie działalność 1 września. Domy pomocy społecznej w powiecie tarnowskim zostały wyposażone w nowe defibrylatory. Trzy urządzenia mają usprawnić udzielanie pomocy i zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców placówek.

właśnie włączyli radio, wsiadając do samochodu na przykład, i wracają już po pierwszym dniu pracy w tym tygodniu. Możemy razem wrzucić na luz. 2 minuty po 16:00, Handjak z tej strony, Dua Lipa i Physical na dobry początek.

0: też macie takie wrażenie, że wszyscy wasi znajomi i mniej znajomi wyjechali. El Perdón, Nicky Jam, Enrique Iglesias z popołudniową porą w Radiu SK. Rzeczywiście od kilku dni, nie wiem, czy to jest kwestia długiego weekendu, czy tego, że wszystkim się świetnie powodzi. Bardzo dobrze, ale przeglądam sobie ostatnio Instagram, Instastory różnych osób, tych bliższych mi, trochę dalszych i tak. Jedni w Albanii, inni w Czarnogórze, ktoś tam w Grecji, ktoś tam jeszcze do Hiszpanii poleciał. Maja Chwalińska, no akurat już wróciła z Paryża, ale rzeczywiście miałem takie wrażenie ostatnio, że wszyscy gdzieś pojechali. Jeżeli jesteście w tej grupie, która ogląda tylko takie relacje, to ja mam dla was pewną propozycję. Możemy jako Radio SK wysłać was pod palmy. Co prawda nie będą to bardzo dalekie palmy, bo będą to palmy w parku wodnym Santago, ale za to zafundujemy wam weekend z noclegiem, damy kieszonkowe i jeszcze rozkręcimy wspólnie imprezę SK in the Sun. Nie w najbliższy weekend, tylko w ten kolejny, czyli 20 czerwca. Jeżeli jesteście zainteresowani, to koniecznie wchodźcie na sk.pl i się zgłoście, bo no, tak naprawdę miejscówki uciekają bardzo szybko. Ale jeszcze trochę biletów mam i za kilka chwil do kogoś z was zadzwonię. My w Radiu SK bardzo chętnie wam mówimy o fajnych imprezach. SK in the Sun już niebawem, ale na przykład ten weekend w jednej z małopolskich miejscowości, jak wyczytałem w internecie, odbędzie się zlot ludzi nieśmiałych. I powiem szczerze, że zainteresowałem się. No pojechałbym, ale trochę mi brakuje śmiałości. Radio
1: SK. Reklama. Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania. I dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Stacje paliwa Bak. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa Bak? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Cap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
6: Elżuniu, zadanie wykonane. Nowy regał z Mrówki za 69,99. Skręcony.
7: Idealnie w porę mieciu, bo mój nowy sokownik za 79,99 właśnie kończy produkcję soku.
6: A ta nowa zastawa?
7: Też z Mrówki. Mają duży wybór talerzy. Już od 3 zł za sztukę.
8: Mrówka. Wszystko dla twojego domu w najlepszych cenach. Mrówka. Tarnów ulica 305 i Zakliczyn Krakowska 2. Podane ceny są najniższe z ostatnich 30 dni przed obniżką.
9: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części.

0: Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się serowa uczta, bo sery Camembert, Turek, Valbon lub Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
2: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
5: I po reklamie. I'm good.

0: Aj, coś czuję, że część z was potrzebowała dzisiaj w to poniedziałkowe popołudnie usłyszeć formację Måneskin Veste. Bardzo proszę.
1: Na zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago.
0: Ale wiem, że też potrzebujecie usłyszeć dobrą informację na temat fajnych planów na weekend, ale o tym za moment. Na razie łączę się z Natalią, która była na SKPL. Natalia, czy jesteś teraz w tunelu? Halo?
2: Dzień dobry. Nie, teraz nie jestem w tunelu.
0: Okej, ale momentami drży to połączenie i twój głos przez to połączenie, tak jakbyś była. No właśnie, co to jest za tunel, w którym można poczuć się jak w jakimś bardzo gorącym kraju w bardzo gorące lato?
2: To są tunele papryki, których to około 50-60 stopni w południe.
0: 50 stopni, nawet więcej. Ojejku, to masakra, to jest jak w saunie prawie, a nie jak na plaży.
2: Tak, tak, dokładnie.
0: I kto do tego tunelu z papryką cię zagania?
2: Mój chłopak.
0: I on ci tam każe pracować? Czekaj, jeżeli robisz coś, czego nie chcesz robić i robisz to pod przymusem, to mrugnij dwa razy. Bardzo cię proszę.
2: Nie, bardzo to lubię, ponieważ mam pracę siedzącą w biurze, więc dla mnie to też jest...
0: Czekaj, czyli ty normalnie pracujesz w biurze, a potem po godzinach jeszcze pomagasz chłopakowi w jego tunelach z papryką.
2: Tak, zgadza się.
0: Ale gdzie on cię znalazł, to ja nie wiem, ale nie jeden chłopak pewnie teraz zazdrości temu chłopakowi, że trafił na taką fantastyczną Natalię. Czyli rozumiem, że no za bardzo w takim sezonie, kiedy się uprawia paprykę, to nie ma co liczyć na wakacje.
2: No niestety. Październik.
0: Nie będziemy czekali do października. Ja już teraz, 20 czerwca, słuchaj, wysyłam ciebie, no pewnie twojego chłopaka, ale kogo tam będziesz chciała zabrać jako swoją paczkę, to już od ciebie zależy. Może za karę zostawisz go w tym tunelu, a weźmiesz kogoś innego. Zabieram cię do parku wodnego Santago na imprezę SK in the Sun.
2: Dziękuję.
0: Tam będziecie mogli rozpocząć lato, fundujemy nocleg, a jeszcze 500 kieszonkowego do tego wszystkiego. Będzie koncert Messiah, będzie również spotkanie z naszą ekipą, no i dużo atrakcji, także dobrej zabawy już teraz życzę. Trzymaj się, Natalia.
2: Super, dziękuję bardzo.
0: A was zapraszam, nie, ona jest w tunelu, tylko się nie chciała przyznać. Tam nie ma zasięgu, jak nic. Jeżeli chcecie dołączyć do Natalii, bardzo proszę, sk.pl. Przez cały tydzień możecie takie zaproszenie u nas zgarnąć.
1: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago, www.santago.com.

0: Jakoś tak same dobre skojarzenia mam z tym hitem. Wy też? Love Me Again to John Newman na antenie Radia SK. Za kilka chwil też bardzo dobry numer. Hit na czasie zawsze. Bubble Tea będę wam serwował, a w sumie to zrobią to Kłebo i Daria Zawiałow. Tymczasem, jeżeli znacie jakiegoś informatyka... Nie szukam kogoś, kogo byście mi polecili akurat. Nie mam chwilowo żadnego problemu wyjątkowo. U mnie działa... Ale dzisiaj, jeżeli znacie jakiegoś informatyka, to warto go pozdrowić. Może są po drugiej stronie właśnie ci, którzy wracają z pracy, albo po prostu są w domu przy komputerze i pracują. Pozdrawiam serdecznie. Dzisiaj 8 dzień czerwca i to jest Dzień Informatyków. Jak jakiegoś znacie, to oprócz życzeń możecie wysłać na przykład mu jakąś kartę. Pewnie wtedy podziękuję za pamięć.
1: Radio SK. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chipsy Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
8: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14T 5G, bo w Play płacisz mniej.
9: Play. Znowu lecicie?
10: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
9: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
10: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
11: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
12: Ty, gdzie ty ogarniasz takie farby i tymki na robotę?
13: W Sofix. Przecież to największe centrum budowlane w Tarnowie.
12: I to masz od ręki?
13: Tak, to największe centrum mieszania farb i tynków. Różne systemy, renomowani producenci. Wszystko dobierasz na miejscu.
12: I nie tracisz czasu.
13: Dokładnie. A dodatkowo są otwarci już od 6.30. Zanim inni zaczną, ja już mam materiał i jestem na budowie.
14: Sufix. Centrum budowlane dla profesjonalistów i wykonawców. Wszystko w jednym miejscu. Ulica Czysta 5, Tarnów.
15: Wszystko, czego dziś chcę,
16: to hity z kartą Moje Intermarché. Jak masło ekstra łaciate 200 gramów, tylko złoty 99 przy zakupie 3, a polska kapusta wczesna 2,99.
17: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
18: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że czas na Hebe i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
19: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Deska sup jednokomorowa Krivit aż 100 zł taniej. Tylko 449 zł. Najniższa cena z 30 dni 549 zł.
20: Lidl, to się opłaca.
21: To będzie ostatnia reklama.
19: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
20: Lidl, to się opłaca.
22: I po reklamie.

vivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Kto pracuje do 17? To już się zbierajcie powoli, bo to już 6 minut zostało, to już przecież i tak niczego nie zrobicie, trzeba się spakować i powoli kierować się do wyjścia. W rytmie akurat hitu Flora się powoli kierowaliście. To Macie Musiałowski na antenie Radiejska. Wrzucamy razem na luz. Rzeczywiście za moment 17, o 17 newsy z kraju i ze świata, ale w równoległej rzeczywistości, w drugiej naszej stacji radiowej, która działa w internecie od pewnego czasu, też o 17 będzie serwis informacyjny, będą wiadomości dla kierowców, będzie prognoza pogody, ale to będzie wyjątkowy serwis od zabawek dla zabawek, a dotyczy pokoju dziecięcego. Bo myślę tu o SK Toy Story Radio, czyli stacji, która powstała i dla tych mniejszych, ale też dla tych większych, którzy na przykład lubią w sobie pielęgnować dziecko i posłuchać czasami hitów z filmów Disneya. Premiera Toy Story 5 za kilkanaście dni, ale już teraz w SK Toy Story Radio możecie posłuchać oryginalnych głosów z filmów, ale też naszych głosów, prezenterów Radia SK w zupełnie innej wersji. Na przykład serwisy dla kierowców przedstawia Mati Fuczyło, którego naprawdę momentami ciężko poznać.
1: SK Toy Story Radio.
2: Uwaga! Resoraki! Warunki drogowe dziś bardzo trudne. Na trasie między łóżkiem a biurkiem pojawiły się przeszkody w postaci skarpetek i klocków. Dodatkowo dywan pozostaje śliski po incydencie z sokiem. Służby gigantów cały czas pracują na miejscu.
1: SK Toy Story Radio.
3: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
4: Sponsorem programu jest Raz, Dwa, Trzy, Drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.

0: Reklama.
1: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Zobacz, z jaką mocą prezentują się samochody marki Suzuki. Nowy punkt sprzedaży Suzuki Auto Jakubowscy w Zgłobicach koło Tarnowa. Już otwarty. Vitara, S-Cross, Swift, a może e-Vitara. Każdemu z nich możesz zaufać każdego dnia. Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł i aż do 10 lat gwarancji plus. Odwiedź nowy salon Auto Jakubowscy, ulica Krakowska 15, Zgłobice koło Tarnowa. Suzuki Vitara. Gotowa na codzienność. Gotowa na więcej.
3: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w galerii Gemini Park w Tarnowie.
4: Szukasz innowacyjnej uczelni, która otwiera drzwi do kariery? Studiuj stacjonarnie w Nowym Sączu w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz psychologię, zarządzanie, informatykę lub prawo. WSB NLU. Studiuj nowocześnie, praktycznie i blisko domu. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
5: Nie trać czasu na faktury. Aruba Faktura Smart. Lider fakturowania online w Europie. Pełna zgodność z KSeF i nielimitowana wysyłka faktur. Teraz za darmo. Faktura smart.pl.
6: Uwaga! Zabawki przejmują S-kową antenę.
7: Wszyscy tutaj to zabawki.
8: Znowu będziemy mogli dawać dzieciakom radość.
6: Wejdź do muzycznego świata Disneya i Pixara.
9: SK Toy Story Radio.
10: Słuchaj w aplikacji Radia SK, a potem ruszaj obejrzeć Toy Story 5 Disneya i Pixara.
11: Tylko w kinach od 17 czerwca.
12: Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin na co dzień. 2+1 gratis z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. A do środy świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs. 4,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. Jedynie 12,99 za kilogram. Biedronka.
13: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Gdy Iga wygrywa w Paryżu.
16: Gdy Robert strzela na wyjeździe.
15: Gdy siatkarze gromią do zera.
17: Wiesz o tym pierwszy.
15: SK Sport News.
17: SK Sport News.
15: Codziennie od poniedziałku do piątku po 6, 7 i 18. Najważniejsze sportowe informacje z kraju i ze świata.
17: SK Sport News w Radiu SK.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
20: O tym, że brawura nie popłaca, przekonał się młody motocyklista, który wykonywał niebezpieczny manewr na jednej z ulic Tarnowa. Policjanci zauważyli kierującego, który poruszał się drogą publiczną na tylnym kole. 23-latek został ukarany mandatem i punktami karnymi. Dodatkowo stracił prawo jazdy.
19: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
21: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Zarzuty po tragicznym wypadku w podwarszawskich Ząbkach, w którym zginęły dwie osoby, usłyszał je 37-letni obywatel Turcji, kierowca taksówki na aplikację. Śledczy wnioskują też o tymczasowy areszt dla podejrzanego. Mężczyzna ma odpowiedzieć za nieumyślne spowodowanie śmiertelnego wypadku drogowego i narażenie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Grozi za to do 8 lat więzienia. Ciężka praca i cierpliwość opłaciły tak o swoim sukcesie we French Open, mówi Maja Chwalińska. Rewelacja i finalistka tego wielkoszlamowego turnieju jest już w Polsce, a jej powrót do kraju obserwował nasz reporter Michał Skolimowski.
22: Lot naszej tenisistki z Paryża do Warszawy śledziło w internecie prawie 20 tysięcy osób. Na lotnisku na wicemistrzynię French Open czekały tłumy. Potem była też konferencja prasowa i pytania o sukces na kortach w Paryżu.
0: Myślę, że po prostu no, przysłowiowo kliknęło. Przez 18 lat grałem już w tenisa i ciężko pracuję.
22: Teraz jednak przed mają krótki odpoczynek, a potem już przygotowania do kolejnych turniejów, w tym wielkoszlemowego Wimbledonu.
21: Polecą leczyć zęby Jamajczykom. Dentyści i studenci stomatologii z Poznania spędzą na Karaibskiej Wyspie 3 tygodnie. Od 19 czerwca 8-osobowa ekipa będzie przyjmować w regionie, w którym dentysta przyjeżdża raz w miesiącu.
1: SK Tarnów. News.
7: Michał Reszczyński. Ma być szybciej i bezpieczniej. Tarnowski magistrat planuje zmianę organizacji ruchu na ulicy Narutowicza. Drogowcy chcą dodać nowe pasy ruchu na Duchowskiej i Narutowicza oraz zamontować tam sygnalizację świetlną.
23: Uważamy, że jeżeli już będzie rozdzielenie tego ruchu jadących wprost i skręcających, te korki się rozładują.
7: Mówi Grzegorz Wałęga, dyrektor tarnowskiego ZDIK-u. Policjanci rozpoczęli letnie patrole wodne na akwenach w rejonie Tarnowa. Funkcjonariusze kontrolują kąpieliska, miejsca rekreacyjne i osoby korzystające ze sprzętu pływającego.
24: Rzuć na luz!
25: Rzuć, rzuć, rzuć, rzuć!
24: Rzuć na luz!
25: Radio SK!
26: Maja Chwalińska mówi, że coś kliknęło. Ja wam też życzę, żeby wam kliknęło. Czy to w jakimś związku, który się powoli wiąże, czy może po prostu, żeby wam się dobrze kliknęło w jakąś aplikację, na przykład przy kasie, żeby masło było tańsze. 17:02, no właśnie, kliknęły, a więc Międzynarodowa Godzina Szczęścia, bo już naprawdę wrzucamy na luz. Dzisiaj Hanczak solo, jutro z Kasią Męsierską w duecie. Andy Dust teraz.

0: Co robiliście w 2007 roku, kiedy ta piosenka się ukazała? Wiem, że niektórych z was jeszcze nie było na świecie albo w planach, ale to jest hit zawsze na czasie. Give it to me. Nelly Furtado oczywiście śpiewa, ale nie byłoby tego hitu, gdyby nie Timbaland. I ten oto Timbaland przyjedzie do naszego kraju tego lata, konkretnie do Łodzi, na Łódź Summer Festival. Tam zagra takie sztosy. I powiem szczerze, że no mógłbym powiedzieć, że mam dla was bilety, ale to bez sensu, bo wstęp na Łódź Summer Festival jest wolny akurat, więc bilety niepotrzebne. Za to na przykład dzisiaj jeszcze będziecie mogli zgarnąć w Radiu SK bilety na Warsaw Music Festival, który startuje w najbliższą sobotę w stolicy. Tam między innymi dużo muzyki elektronicznej, ale też Black Eyed Peas na przykład. Więc słuchajcie uważnie dzisiejszej imprezki po godzinie 18, bo być może właśnie do was takie bilety powędrują. No za SK zawsze wiecie, gdzie są najlepsze festiwale i imprezy i jeszcze w dodatku was tam chętnie wysyłamy. A za kilka chwil w programie Wrzuć na Luz, między innymi Milky i David Guetta, będzie Oscar Sims, no i też przydadzą wam się telefony, albo zrobimy sobie taką małą zabawę. Będę was potrzebował na antenie. Radio
1: SK. Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
4: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Cap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
5: Mieciu, jaka ta kabina prysznicowa z mrówki za 397 zł jest przestronna?
6: A ten grzejnik dekoracyjny za 679 wygląda świetnie.
5: Dobrze, że wymieniłeś też baterię przy wannie na nową.
6: Specjalnie dla mojej Elżuni. W mrówce tylko 54,99.
7: Zmieni swoją łazienkę w domowe spa. Mrówka. Tarnów ulica Czysta 5 i za Kliczyn Krakowska 2. Podane ceny są najniższe z ostatnich 30 dni przed obniżką.
8: Kalambury? Łatwe hasło.
9: Ostatnio też tak mówiłaś.
10: A tyle nam zajęło, że ledwo zdążyliśmy z obiadem.
8: Dobra, pokazuję.
10: Słońce?
9: Dom?
10: Ciepło?
8: Bingo! A o cieple najlepiej pomyśleć przed zimą. Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z darmowej pomocy w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu tarnowskiego, stacjonarnie i zdalnie. Prawnicy doradzą, pomogą napisać pismo, a mediatorzy przeprowadzą mediację. Bezpłatna pomoc przysługuje każdemu, kogo nie stać na płatną poradę. Szczegóły na www.powiat.tarnow.pl. Zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane z budżetu państwa, realizowane przez powiat tarnowski.
13: I po reklamie.

0: Mam nadzieję, że wy możecie odpocząć dzisiaj wieczorem w swoim domu na przykład. Kuba Mizalia, Kioto na antenie Radia SK, wrzucamy na luz. Teraz będę was potrzebował. 664-402-302, dzwonicie do Radia SK, no i ja wam zadaję pytania, a wy odpowiadacie słowami, które zaczynają się na pierwszą literę waszego imienia. Zobaczymy, czy w poniedziałkowe popołudnie macie jeszcze trochę siły i trochę chcecie się ze mną pobawić, przy okazji inspirując innych, bo te pytania troszeczkę dotyczą tego, co można robić dzisiaj wieczorem. 664-402-302. O, telefon już się rozdzwonił, jak ja to lubię. Halo, dzień dobry. Tylko przyciszcie radio, kiedy dzwonicie do mnie i słuchajcie w słuchawce.
1: No już, dobrze,
0: no już, dobra, no przecież nie od razu.
1: To ja muszę wyjdę.
0: To wyjdę. A to nie to. Jak masz na imię?
1: Filip.
0: Filip, no to zobaczymy, co wymyślisz, bo moje pytanie do ciebie brzmi: czym można sprawić sobie przyjemność na pierwszą literę twojego imienia?
1: Futrem.
0: Czekaj. Możesz to rozwinąć już używając innych liter? Jakim futrem? Że, nie wiem, masz kolegę, który ma futro, czy...
1: Można iść, jak kobieta chce, może iść na zakupy, kupić sobie futro, sprawić przyjemność.
0: Okej, dobrze. To, że mamy czerwiec, za chwilę wakacje, może teraz taniej po prostu. Dobra, lecimy dalej, Filip, bo idzie ci dobrze, bardzo mnie zaintrygowałeś. Czynność, która jest taka dobra na poniedziałkowe popołudnie albo wieczór, na pierwszą literę twojego imienia.
1: Fryzjerstwo chociażby.
0: Okej, okay, ale to ty strzyżesz, czy ciebie strzygą?
1: Nie, na przykład po zakupie futra, potem fryzjerstwo.
0: Gonimy to futro, dobra, nieważne, nie brnijmy w to. To ostatnie, z zupełnie innej bajki, ale na czasie. Słowo, które chciałbyś przekazać teraz na antenie Radia SK Mai Chwalińskiej, na pierwszą literę twojego imienia.
1: Fajnie.
0: A ja bym nawet powiedział, że fenomenalnie. Fajnie ci poszło, Filip. Deskowe gadżety mam do
1: ciebie.
0: Wszystkiego dobrego.
1: Fajnie.
0: I fotograf od Eda Sheerana.

0: 17.36 w Radiu SK Taylor Swift. Przed chwilą dzięki Filipowi obowiązującą literką była literka F, jak na przykład festiwal. Za nami kolejny festiwal w Opolu i czytam teraz tutaj na pewnej stronie o dramacie Natalii Kukulskiej w Opolu. Natalii, która w ogóle bardzo pięknie wystąpiła w tym właśnie amfiteatrze, ale jednak pewien dramat też przeżyła, ponieważ jak czytam, nie mogła spać przez wrzaski Dody. Okazuje się, że panie były lokowane w jednym hotelu, po sąsiedzku miały pokoje i kiedy Natalia Kukulska próbowała zasnąć, to akurat Doda wtedy się rozgrzewała wokalnie, przygotowując się do swojego występu, a że silny głos ma, no to wszystko było słychać. Swoją drogą, no w hotelach z reguły są cienkie ściany i kto z nas, będąc w jakimś hotelu, nie słyszał czasami sąsiadów zza ściany, z dołu, z góry albo z każdej innej strony i czasami te wyjazdy do hoteli bywają przygnębiające, zwłaszcza kiedy człowiek dowiaduje się, że inni w pewnych sferach życia mają dużo ciekawsze życie niż my.
1: Reklama.
2: No ale dziś pięknie. Aż chce się coś zmienić w domu.
3: To może w końcu wymienimy okna i rolety?
2: I drzwi też. Tylko gdzie znaleźć wszystko w jednym miejscu?
4: W Sufix, największym centrum budowlanym w Tarnowie. To tu działa studio okien i drzwi. Miejsce, w którym wybierzesz nowoczesne rozwiązania do swojego domu. Okna, drzwi, rolety i bramy. Profesjonalne doradztwo, pomiar i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Studio okien i drzwi Sufix. Ulica 305. Komfort zaczyna się w domu.
5: Kaufland jest
6: już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. Tak, polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. A papryka czerwona tylko 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Zobacz, z jaką mocą prezentują się samochody marki Suzuki. Nowy punkt sprzedaży Suzuki Auto Jakubowscy w Zgłobicach koło Tarnowa. Już otwarty. Vitara, S-Cross, Swift, a może e-Vitara. Każdemu z nich możesz zaufać każdego dnia. Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. I aż do 10 lat gwarancji plus. Odwiedź nowy salon Auto Jakubowscy. Ulica Krakowska 15, Zgłobice koło Tarnowa. Suzuki Vitara. Gotowa na codzienność. Gotowa na więcej.
8: Studia w Rzeszowie to bliżej niż myślisz. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie to międzynarodowa uczelnia, na której zdobędziesz dobry zawód na lata i praktyczne umiejętności przyszłości. Możesz mieć stypendium, łączyć naukę z pracą, rozwijać swoje pasje i uczyć się działać na całym świecie. Studiuj między innymi cyberbezpieczeństwo, analitykę danych w biznesie, logistykę i nowości, technologie dronowe, projektowanie gier, biznes i innowacje. Rekrutacja do 31 lipca. Uwaga, na części kierunków limit miejsc. Aplikuj na wsis.edu.pl. Create your life.
9: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronom Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Sting, Nick Cave and the Bad Seeds, Tom Odell, Jade czy Lykke Li. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne na metronom.cz. Metronom Festival Praga. Poleca Radio SK.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
12: I po reklamie.

0: Olivia Rodrigo z nowym hitem Drop Dead na antenie Radia SK przed godziną 18. Jeżeli dotrwaliście do tego momentu i już jesteście po pracy, to gratulacje, możecie być z siebie dumni. Najgorszy dzień w tym tygodniu za nami i od razu już będzie z górki. A za kilka chwil Matt Fuczyło przejmuje stery, z nim dzisiaj imprezka, a w niej m.in. Sezon od Dawida Podsiadły, ale też Justin Bieber z Nicki Minaj. Michał Hanczak, do usłyszenia jutro.
1: Sponsorem programu jest raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Kochasz zwierzęta, naturę lub pasjonujesz się wypiekami? Zamień pasję w zawód. Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie to Twoja szansa. Zostań technikiem weterynarii, hodowcą koni, agroogrodnikiem, ekspertem agrobiznesu, architektury krajobrazu, turystyki lub technologii żywności. W szkole branżowej cukiernik, agroogrodnik i pszczelarz. W ZSEO mamy także zagraniczne praktyki Erasmus. ZSEO Tarnów. Rozumiemy edukację, dostarczamy rozwiązania. Wejdź na www.zseo.tarnów.pl.
4: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
5: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer M-Car z Kraków, Kraków Libertów, Nowy Sącz i Tarnów zaprasza.
7: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
8: Dom to nie tylko cztery ściany. To miejsce, gdzie liczy się każdy detal, jak podłoga, na której stawiasz pierwsze kroki. Wybierz panele Superior, renomowanego producenta, który łączy jakość, trwałość i ponadczasowy styl. Teraz w wyjątkowej cenie 32,90 za metr kwadratowy. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 59,90. Dostępne od ręki w salonach Royal w Tarnowie, Tuchowie, Dębicy i Zakliczynie. Superior. Podłoga, na której budujesz przyszłość. Więcej na royal.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Gdy Iga wygrywa w Paryżu.
11: Gdy Robert strzela na wyjeździe.
10: Gdy siatkarze gromią do zera.
12: Wiesz o tym pierwszy.
13: SK Sport News.
14: SK Sport News.
13: Codziennie od poniedziałku do piątku po 6, 7 i 18.
15: Najważniejsze sportowe informacje z kraju i ze świata.
16: SK Sport News w Radiu SK.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
19: Trzeba przyznać, że dziś warunki idealne na spacer. Warto wykorzystać dobrą aurę, bo niestety jutro będzie nieco gorzej. Wprawdzie nadal będzie ciepło, jednak po południu mogą pojawić się burze. Z kolei od środy będzie dużo chłodniej. Temperatura spadnie do 16 stopni. Nie zabraknie też deszczu.
18: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
5: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Przyznał się do zbrodni, grozi mu dożywocie. Jest 3-miesięczny areszt dla 19-letniego Damiana F. Mężczyzna usłyszał zarzut zabójstwa 16-latki z Lubelszczyzny. Śledczy potwierdzają, że napastnik i ofiara byli parą. Kierowcy poczują różnicę. Jutro ceny paliw w dół. Litr 95 ma kosztować maksymalnie 5 zł 93 grosze, a diesla 6 zł 45 grosze.
2: SK Sport News.
5: French Open zaczęło od kwalifikacji, a w sprawie Wimbledonu czeka na decyzję. Maja Chwalińska walczy o dziką kartę w kolejnym wielkoszlemowym turnieju. Polski Związek Tenisowy oficjalnie zwrócił się w tej sprawie do organizatorów Wimbledonu. To ma duże znaczenie, przyznała po powrocie z Paryża polska tenisistka.
0: To jest wielka różnica grać w eliminacjach, a w nich nie grać. Więc byłoby to na pewno coś fajnego, nie ukrywam. Także zobaczymy, nie chcę jeszcze wybiegać tak w przeszłość.
5: Wimbledon startuje 30 czerwca, a Maja Chwalińska jest już w Polsce. Finalistka tegorocznego French Open dziś rano wróciła do kraju.
12: SK Tarnów News.
19: Michał Reszczyński. Nowe otwarcie Areny Jaskółki w Tarnowie. Po niespełna 2 miesiącach pracy nowy menadżer informuje o rosnącym zainteresowaniu halą ze strony organizatorów wydarzeń. W planach są kolejne koncerty i imprezy sportowe. Autobusy zyskują na popularności. Posiadacze tarnowskiej karty miejskiej premium kupili już 14 tysięcy biletów okresowych. To prawie 2 razy więcej niż rok temu o tej samej porze. Wzrost liczby pasażerów to efekt wprowadzenia nowych cen.
2: Mamy bilety miesięczne na wszystkie linie za 10 zł.
19: Mówi szef samorządu Jakub Kwaśny.
12: Imprezka. Imprezka. Imprezka.
20: Imprezka. Wiele osób mówiło mi dziś, że to nie jest ich dzień. W końcu to poniedziałek. No to w takim razie to już na pewno będzie wasza imprezka i zadbam o to, aby teraz już było lepiej. 5 Seconds of Summer, Youngblood, a ja to Mati Fuczyło. Cześć, dzień dobry. I 2 minuty już po 18.

Damiano Daviti, Zombie Lady. I 12 minut po 18, imprezka poniedziałkowa startuje, już wystartowała właściwie, ale słuchajcie, Agata w newsach mówiła przed chwilą o tym, że trwa walka o to, by Maja Chwalińska zgarnęła dziką kartę na kolejne wielkoszlemowe zawody i aby nie musiała grać już w kwalifikacjach i przedzierać się dzielnie, bo to bardzo by jej pomogło i właśnie skróciło czas na korcie. Maja też dziś wróciła do Polski, na lotnisku czekały na nią tłumy i to takie potężne tłumy, działo się na lotnisku, no ale wszystko po to, żeby podziękować, no, a w temacie powrotów, to zakładam, że część z was i ja też musiała dzisiaj wrócić do rzeczywistości. Niektórzy mieli długi weekend, inni trochę krótszy, ale wszyscy mamy dzisiaj, powiem to, poniedziałek. Jakie macie metody na powrót do rzeczywistości? Czekam na wasze sposoby, a najbardziej kreatywne nagradzam. Wysyłajcie głosówki na Messengerze prosto do Radia SK. Jakie macie sposoby na powrót do rzeczywistości?

0: Jego trasa koncertowa trwa. A co, jego hit Dawid Podsiadło i Sezon. A wiecie, że ludzi w internecie jest mniej niż botów? Naprawdę, 22 minuty po 18. Ktoś to sprawdził, naprawdę, a ten ktoś to Cloudflare Radar. No i w skrócie chodzi o to, że na strony internetowe wchodzi więcej botów niż ludzi. Osoby takie jak ja czy wy, no to już w internecie tylko nieco ponad 42%, jeżeli chodzi właśnie o to wchodzenie na strony internetowe, no to ja czekam już tylko na to, aż boty zaczną w komentarzach narzekać, że w internecie jest za dużo ludzi. Radio SK. Ale hitów nigdy za dużo, Lady Gaga, zaraz.
1: Reklama.
2: No nie! Trzecia deska pękła przy docinaniu.
3: Mieciu, odłóż tę piłę, zanim zrobisz sobie krzywdę. Przecież w Mrówce oferują profesjonalny montaż paneli. Tylko 19,99 za metr kwadratowy dla wybranych 12 modeli.
2: Elżoniu, przekonałaś mnie. Jedziemy zamówić ten montaż.
4: Nie walcz z podłogą sam. Wybierz swoje wymarzone panele w Mrówce, a my zajmiemy się resztą. Mrówka. Tarnów ulica 305 i Iza Kitchen Krakowska 2. Podane ceny są najniższe z ostatnich 30 dni przed obniżką.

0: Jedzonka. Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronom Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Sting, Nick Cave and the Bad Seeds, Tom Odell, Jade czy Lykke Lee. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne na metronom.cz. Metronom Festival Praga. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: I po reklamie.

0: Miłość jest ślepa to w Stanach. W Radiu SK powiedziałem o tym, że szukam dzisiaj waszych sposobów na powroty do rzeczywistości. Oliwka napisała, że napisała na SK-owym Messengerze, że jej sposób na dziś to, że udaje, że poniedziałek nie istnieje i dziś mamy niedzielę premium. Fajne, niedziela premium. No ale właśnie, Marysia napisała też, że ona dzisiaj potrzebowała pomocy z zewnątrz i do biura przyszła z kawą tak dużą, że powinna mieć własny kod pocztowy. Faktycznie, zakładam, że dzisiaj rano ekspres do kawy mógł być infrastrukturą krytyczną.
1: Autopromocja.
2: Niektórzy nie dowierzają.
3: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No, zabijecie po prostu.
5: Nosel wkręca w Radiu SK.
2: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
6: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
9: Barbara, kupiłem taniej.
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
11: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599. Czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
12: Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z darmowej pomocy w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu tarnowskiego, stacjonarnie i zdalnie. Prawnicy doradzą, pomogą napisać pismo, a mediatorzy przeprowadzą mediację. Bezpłatna pomoc przysługuje każdemu, kogo nie stać na płatną poradę. Szczegóły na www.powiat.tarnow.pl. Zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane z budżetu państwa, realizowane przez powiat tarnowski.
1: To będzie ostatnia reklama.
13: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się świeżość jak z targu ryb, bo filet ze świeżego łososia atlantyckiego jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 7,99.
14: I po reklamie.

0: Katy Perry, Legendary Lovers. A wiecie, że ta pani wystąpiła kiedyś w ramach niespodzianki w teledysku Black Eyed Peas? Chodzi o kawałek I Got a Feeling. Nie śpiewała w nim, ale wprawne oko mogło zauważyć, hej, to Katy Perry. A zauważyć i usłyszeć już niedługo będzie można w Polsce Black Eyed Peas właśnie. Słuchajcie Eski i zaglądajcie na sk.pl, bo tam można zgłosić się do konkursu. Do zgarnięcia podwójne zaproszenie na Warsaw Music Festival, a na tej imprezie 17 czerwca właśnie The Black Eyed Peas. Jeszcze dzisiaj dzwonię do kogoś z was.
1: Reklama. Lato, ogród, duże zmiany. W Bricomarsze każdy zakup jest udany. Do 13 czerwca polecamy. Basen stelażowy z pompą Best Way za 529 oraz szlifierka kątowa Grafit tylko 119. Sprawdź na bricomarsze.pl. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
2: Jedziemy.
3: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
4: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych.

0: Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Gdy Iga wygrywa w Paryżu.
2: Gdy Robert strzela na wyjeździe.
1: Gdy siatkarze gromią do zera. Wiesz o tym pierwszy. SK Sport News. SK Sport News. Codziennie od poniedziałku do piątku po 6, 7 i 18. Najważniejsze sportowe informacje z kraju i ze świata. SK Sport News w Radiu SK.
3: Ty, gdzie ty ogarniasz takie farby i tynki na robotę?
4: W Sofix. Przecież to największe centrum budowlane w Tarnowie.
3: I to masz od ręki?
4: Tak, to największe centrum mieszania farb i tynków. Różne systemy, renomowani producenci. Wszystko dobierasz na miejscu.
3: I nie tracisz czasu.
4: Dokładnie. A dodatkowo są otwarci już od 6.30. Zanim inni zaczną, ja już mam materiał i jestem na budowie.
5: Sufix. Centrum budowlane dla profesjonalistów i wykonawców. Wszystko w jednym miejscu. Ulica Czysta 5, Tarnów.
6: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: I po reklamie.
1: SK Tarnów. Na czasie.
11: Brakuje wam sztuki? Spokojnie, coś na to zaradzimy. Michał Reszczyński, zapraszam. Już po raz siódmy w Tarnowie odbędą się międzynarodowe konfrontacje plakatu studenckiego. Na wystawie zostanie zaprezentowanych 200 plakatów drukowanych i 30 animowanych. Wernisaż zaplanowano w piątek, 12 czerwca o 18 w Tarnowskim Centrum Kultury i na rynku. A dzień wcześniej w Galerii Stowarzyszenia Tarnowskich Artystów Plastyków Arteka przy ulicy Wałowej będzie miał miejsce wernisaż wystawy Neosecesja. Początek o godzinie 18. Wstęp wolny.
12: To już w tym tygodniu. Przed nami Warsaw Music Festival. W najbliższą sobotę stadion warszawskiej Legii zamieni się w wielki plenerowy klub pełen dobrej elektronicznej muzyki. Tego dnia na festiwalu zagrają m.in. Artbat, Steve Angelo czy Ben Benassi. I na ten dzień mamy dla Was teraz bilety. Kto chce iść w sobotę na Warsaw Music Festival, ten pisze maila na radio@sk. W tym momencie ciąg dalszy nastąpi w przyszłym tygodniu. 17 czerwca coś dla siebie znajdą fani tanecznych, radiowych hitów, które zawsze są na czasie, bo gwiazdą wieczoru będzie grupa Black Eyed Peas. Jeszcze w tej godzinie imprezki zagram wam też jeden z hitów tej grupy. Oprócz Black Eyed Peas ten dzień wypełnią koncerty i sety takich artystów jak Kacperczyk, Trips, Alieni Maitis czy Calvi Remy. Finał festiwalu 20 czerwca tego dnia sceną rządzić będzie Armin van Buuren i jego legendarne State of Trance, które DJ tworzy i gra od 25 lat. Warsaw Music Festival poleca wam Radio SK i przypominam, kto chce wybrać się już w tę sobotę, pisze maila na radio@sk w tym momencie. A ja tymczasem polecam wam dzisiejsze notowanie Rap 20. Jak w każdy poniedziałek od 23 gram 20 waszych ulubionych polskich rapowych kawałków, które układacie jak zawsze na sk.pl. Tydzień temu numerem 1 byli Gips i Kukon z kawałkiem Ty Masz.
13: Imprezka.
14: Imprezka.
13: Imprezka.
14: Imprezka.
12: Jeżeli wy też funkcjonujecie dzisiaj w trybie największy sukces, to to, że jeszcze nie zasnąłem albo zasnęłam, to imprezka na pewno się przyda. Imprezka potrafi obudzić każdego. Somber 12 to 12, tak zaczynamy, będzie też Millennium i ja jestem Mati Fuczyła. Cześć! I minuta po 19 jest.

Jonathan PZ i Liwka i obejmuje noce 13 minut już prawie po 19 w poniedziałek, który jest dla niektórych poniedziałkiem po długim weekendzie. Nie wiem jak wy, ale ja właśnie teraz zdałem sobie sprawę, że za 3 dni zaczyna się mundial. Naprawdę. W czwartek pierwszy mecz, Meksyk gra z RPA, ale do dziś żyłem w jakiejś takiej zakrzywionej czasoprzestrzeni, można powiedzieć, i kompletnie nie zdawałem sobie sprawy z tego, że to już. Chyba nawet wiem dlaczego. I reprezentacja Polski, a raczej jej brak, może mieć z tym coś wspólnego, ale o tym może nie rozmawiajmy, bo po co się denerwować, prawda? A żeby się nie denerwować, to mam dla was hity na czasie. To jeden z nich, Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Można się poczuć jak w klubie, prawda? 28 minut po 19. Serotonin to James Hype w Radiu SK. A jeżeli takich klubowych brzmień wam brakuje, to nie ma problemu. Wejdźcie w każdy piątek po 20. Czeka na was kultowa audycja SK Live Remix. Od 20. miks najlepszych hitów na czasie. A potem po 22. antenę przejmują najlepsi DJ-e świata. To jest m.in. Armin van Buuren, ale nie tylko, bo aż do 3 w nocy swoje sety miksują najlepsi z najlepszych. A jeżeli klubowych brzmień moglibyście słuchać tak cały czas, to też da się zorganizować. Trzeba tylko pobrać darmową apkę Radia SK. Tam czeka na was specjalne SK Live Remix Radio i ono gra przez całą dobę. Radio
1: SK. Autopromocja. A gdyby w tym roku zacząć lato w tropikach?

0: dorzucamy jeszcze 5 stów kieszonkowego.
1: Zgłoś się na SKPL.
2: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
2: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronom Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Sting, Nick Cave and the Bad Seeds, Do Model, Jade czy Lykke Lee. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne na metronom.cz. Metronom Festival Praga. Poleca Radio SK.
4: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
1: To będzie ostatnia reklama.
5: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
6: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
7: I po reklamie.

Nie wiem, czy komukolwiek poniedziałek kojarzy się z tańcem, ale teraz już może to robić. Alpha Ben, René Miller i Body Talk. Bo to wyjątkowo taneczny hit. 17 minut do 20, a wiecie, że w piątek szykuje się niezły odlot? Chociaż może powinienem powiedzieć przelot. Chodzi o to, że pierwsze polskie F-35 są już w kraju, ale wiadomo, mało kto te myśliwce widział na żywo i to ma się zmienić, bo Ministerstwo Obrony Narodowej ma plan. Jaki? No wiem, o czym pomyśleliście. I ten sprytny plan obejmuje to, że F-35 przelecą nad Polską, tak abyśmy mogli je zobaczyć i się z nimi przywitać, pomachać na przykład do nich albo po prostu popatrzeć. To szykuje się w piątek. Wiadomo, że samoloty wykonają przelot nad Krakowem, nad Gdańskiem i nad Warszawą i że nad miastami będą leciały niżej, tak aby każdy mógł im się przyjrzeć z w miarę bliska. No i fajnie, ale mam pewne skojarzenie, bo pamiętam, że kiedy mój sąsiad wymieniał telewizor, to karton po nim stał przez 2 tygodnie pod drzwiami, aby każdy, kto miał zobaczyć, na pewno zobaczył. Radio SK. A wy usłyszcie, Ed Sheeran i Sapphire.

0: To jego nowy singiel, Na Błysk. Dawid Podsiadło i nie wiem jak was, ale mnie ten kawałek przenosi w jakiś taki inny, przyjemniejszy świat. Podobnie działa też to, co przygotowaliśmy dla was w apce Radia SK. Tam czeka SK Toy Story Radio. To jest radio prowadzone przez zabawki dla zabawek. Chociaż wiem, że najmłodsi i starsi bywają nim naprawdę zachwyceni. Szczególnie ci, którzy wspominają albo ewentualnie cały czas wracają do Toy Story, bo to wszystko przy okazji premiery piątej części tej animacji. To już 17 czerwca w kinach, a czego spodziewać się po naszym SK Toy Story Radio?
1: Jestem z ciebie dumny, kowboju.
2: SK Toy Story Radio!
3: Są zabawki odważne, są zabawki szybkie.
4: Już lecę po nich!
5: Dywan pozostaje śliski po incydencie z sokiem.
6: Jesteście gotowi?
7: O, widoczność zerowa!
8: Na koniec świata! I jeszcze dalej!
2: SK Toy Story Radio! Słuchaj w aplikacji Radia SK!
0: A Radio SK jest oficjalnym partnerem medialnym Toy Story 5. Pobierajcie apkę Radia SK i słuchajcie, bo jak słychać, bardzo ciekawe rzeczy tam można zobaczyć, a właściwie usłyszeć. Radio SK! A i rozpoznawać głosy.
9: SK! I've been lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like.

0: one last time.
1: Reklama.
2: No, to jedziemy.
3: Tato, czy dziś ja prowadzę?
2: Jasne, w końcu to twój dzień.
3: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
4: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronom Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Sting, Nick Cave and the Bad Seeds, Tom Model, Jade czy Lykke Lee. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne na metronom.cz. Metronom Festival Praga. Poleca Radio SK.
7: I po reklamie. SK Tarnów. Na czasie.
8: Michał Reszczyński. Ze świecą trzeba szukać osoby, która nie zna tej postaci. Kolejnym filmem wyświetlanym w ramach dyskusyjnego klubu filmowego Niewinni Marzyciele będzie Rambo. Pierwsza krew. Film zostanie wyświetlony w kinie Marzenie w środę 17 czerwca. Początek o godzinie 18. Nie zabraknie też prelekcji i dyskusji po seansie. Tymczasem już w najbliższą niedzielę w tarnowskim pasażu odkryć zaplanowano kolejne seanse w planetarium. Na początek o 10.30 zostanie wyświetlona naturalna selekcja. Widzowie wyruszą w rejs z Karolem Darwinem.
9: Muzyką się żyje.
10: Za kilka chwil Westy nowość, owoce polsko-czeskiej przyjaźni i współpracy. Polski producent Trips nagrał kawałek z jednym z najpopularniejszych czeskich wokalistów, czyli Mikolasem Josefem. Możecie pamiętać go z hitu A Cappella albo udanego występu w konkursie Eurowizji. Swego czasu zajął 6. miejsce. Same Trips nieźle radzi sobie na czeskim rynku muzycznym. Sporo jego kawałków lądowało na tamtejszych listach hitów, a producent dostał nawet nagrodę dla muzycznego odkrycia roku. Dawid Podsiadło i Sobel we wspólnym muzycznym projekcie to główny muzyczny news, który grzeje nas od weekendu. Artyści pojawili się razem na scenie w czasie rozpoczęcia trasy Dawida Oprotowy Tour na Stadionie Śląskim. Ogłosili, że będą pracować nad wspólnym albumem, a ich wspólne koncerty odbędą się w ramach przyszłorocznej edycji Festiwalu Zorza. To impreza wymyślona rok temu przez Dawida. W przyszłym roku od czerwca do sierpnia Zorza zagości w Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Warszawie, Gdańsku i do tego Katowicach. Trasa SK Music Tour za to trwa w najlepsze. Przed nami kolejne miasta i kolejne koncerty, na które was zapraszamy. W najbliższy weekend będziemy w Czeladzi. Będzie sporo lokalnych zespołów, które będzie też kabaretowo, ale niedzielną gwiazdą będzie nasza polska Queen Bee, czyli Beata Kozidrak razem z zespołem Bime. Wstęp jest wolny, a SK Music Tour w Czeladzi poprowadzi Kasia Węsierska.
11: Imprezka.
10: SK. Imprezkę prowadzę za to ja i mam dla was naprawdę same dobre hity. Będzie Alex Warren, będzie PZ, będzie Nata, będzie Calvin Harris, będzie Benson Boone i kończę wymienianie, bo i tak słyszycie, że jest bardzo dobrze. Mati Fuczyło, cześć! Dwudziesta równiutko, a to Fever Dream, czyli Alex Warren.

0: Benson Boone, Mystical Magical. Ten pan jest z USA, ale my przejdziemy teraz jedną nogą do Czech, a drugą zostaniemy w Polsce.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Bo czas na połączenie dwóch muzycznych światów wcale nie tak odległych. Po polskiej stronie Trips, po czeskiej Mikolas. Panowie postanowili połączyć swoje siły. W końcu hity Tripsa są znane i lubiane za naszymi granicami. A kawałki Mikolasa możecie znać chociażby z Radia Eska. Bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. W tym przypadku jest bardzo podobnie. Hard to be humble. Gramy! Radio Eska. 12 minut po 20.

0: To Kuba i Kuba i stygnie lato. 27 minut po 20. Kojarzycie tę melodię, prawda? Słusznie, że tak, bo to oczywiście Black Eyed Peas, a ta ekipa już 17 czerwca wystąpi w Polsce, w Warszawie w ramach Warsaw Music Festival. My jesteśmy patronami tej imprezy i codziennie rozdajemy wam zaproszenie na koncert The Black Eyed Peas, a dokładniej na cały dzień tej imprezy, bo tam też bracia Kacperczyk czy Calvi i Remi. Zgłaszajcie się na sk.pl za darmo i tak zrobiła też Monika. Cześć Monika!
1: Dobry wieczór.
0: Z tego co wiem, to ty bardzo, ale to bardzo lubisz tę ekipę, prawda?
1: Tak.
0: No właśnie, i z tego co też przeczytałem, to ty prowadzisz fanpage zespołu. Czy to się zgadza? Co tam rzucasz?
1: Tak, zgadza się. Informacje o nowej i ogólnie o muzyce, zdjęcia grupy, ciekawe cytaty, coś o rozwoju osobistym.
0: Mhm. Ale wspomniałaś, że na Instagramie nawet zostałaś zauważona przez zespół. Widzieli któryś z postów, czy o co chodzi? Jak to się wydarzyło?
1: Z postów. Mhm. Jessica polajkowała, potem Tabu, Apple, Will.i.am mnie obserwuje.
0: Wow, Will.i.am cię obserwuje. Słuchajcie, no nie jedna osoba chciałaby usłyszeć coś takiego. Piękna sprawa. No dobra, no to bardzo mi się to podoba. Napisałaś też, że masz kontakt z fanami tego zespołu. To jest tak, że wy gadacie o Black Eyed Peas z fanami z Polski, czy z całego świata?
1: Jak to jest? Nie, to są ludzie z całego świata, na przykład z Meksyku, z Wielkiej Brytanii i gadamy też o różnych rzeczach.
0: Wow, wow,
1: różnych
0: wow.
1: Zespołach, książkach, filmach, o wszystkim.
0: Okej, czyli jesteście taką paczką znajomych, można powiedzieć, trochę z rodzinką.
1: Rodziną.
0: Wow, no dobra, Monika, słuchaj, w takim razie przekonałaś mnie nawet na 100%. Co powiesz na to, aby zobaczyć Black Eyed Peas na żywo i dwa zaproszenia na Warsaw Music Festival byłyby twoje?
1: Pewnie.
0: No to słuchaj. Zobaczę. No to słuchaj, w takim razie dwa zaproszenia są twoje, Monika, one lecą do ciebie, a jeżeli wy też chcecie, to nic prostszego, sk.pl, zgłaszajcie się, może to do was zadzwonimy.
2: Radio SK. Reklama. Miejski Dom Kultury i Radio SK zapraszają na Dni Zduńskiej Woli 2026 wraz z SK Music Tour.
3: Cześć, Radio SK, tutaj Mary z Polski. 20 czerwca gram na Dniach Zduńskiej Woli, ale to będzie projekt specjalny pod tytułem Mary z Polski gra kontrolę W i kosmetyki Mrs. Pinky. Czy coś wam mówi nazwa tego zespołu z lat 80? Chodźcie się przekonać i do zobaczenia.
2: Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje prezydent miasta Zduńska Wola. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
4: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
5: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Studia w Rzeszowie to bliżej niż myślisz. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie to międzynarodowa uczelnia, na której zdobędziesz dobry zawód na lata i praktyczne umiejętności przyszłości. Możesz mieć stypendium, łączyć naukę z pracą, rozwijać swoje pasje i uczyć się działać na całym świecie. Studiuj między innymi cyberbezpieczeństwo, analitykę danych w biznesie, logistykę i nowości, technologie dronowe, projektowanie gier, biznes i innowacje. Rekrutacja do 31 lipca. Uwaga, na części kierunków limit miejsc. Aplikuj na wsis.edu.pl. Create your life.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: 18,47,2.
7: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
7: To ja też chcę! 24,30.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: I po reklamie.
11: SK.

California Girls. To Katy Perry i Snoop Dogg w Radiu SK 18 minut przed 21. Ja sprawdziłem. W Kalifornii cały tydzień słoneczny i cieplutki. No trochę by się przydało tego wygrzewania, szczególnie, że szczególnie gdyby razem ze słońcem przyszedł też urlop, prawda? Ale nie może być tak pięknie. Po pierwsze mamy poniedziałek, po drugie sprawdziłem prognozy i według ekspertów najbliższe dni to zamiast wygrzewania raczej wygrzewywanie kaloszy z szafy. Ale słońce jeszcze przecież będzie. I Joe już jest. Jego End of Beginning.

Shimza, Arco i Kasango Faya, 5 minut przed 21. Naukowcy ostatnio sprawdzili, jakie cechy mają osoby, które muszą pogłaskać każdego kota spotkanego gdziekolwiek. To mógłbym być ja, gdyby nie to, że mam ogromną alergię, ale według badań, czym bardziej emocjonalna osoba, tym większa jest chęć spędzania czasu z kotami właśnie. I patrząc na to, że mam alergię i nie mogę tego robić, to trochę martwię się, o czym to świadczy. Mati Fuczyło, dzięki za dziś.

0: dorzucamy jeszcze 5 stów kieszonkowego.
1: Zgłoś się na SKPL.
2: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Wszystko brzmi lepiej
5: w harmonii.
4: Dwa głosy współgrają
5: ze sobą,
4: przekazują z lekkością
5: trudne wiadomości,
4: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
5: betonowy mur.
4: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
5: zostać influencerką.
4: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
5: Harmonizer.
6: Money, money, money.
7: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
6: Wygrałam w Cherry Money.
7: Cherry Money?
6: Nowy ekspres los.
7: Co za sztos. Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
1: To będzie ostatnia reklama.
8: 18, 47, 12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
9: To ja też chcę!
8: 24, 30.
10: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: I po reklamie.
12: SK Tarnów. Na czasie.
13: Michał Kraszczyński. Utwory U2, Queen czy Linkin Park wybrzmią na scenie Amfiteatru Letniego w Tarnowie. Już 19 czerwca wystąpią tam uczniowie, absolwenci i nauczyciele Szkoły Muzyków Rockowych. Nie zabraknie też współczesnych hitów. Pierwsze takty zabrzmią o godzinie 19. Tymczasem od przyszłego tygodnia w Tarnowskim Centrum Kultury będzie można oglądać wystawę Dialog Form. To podsumowanie całorocznej pracy uczestników pracowni sztuki Studio Art. Na widzów czekają zarówno prace rysunkowe wykonane ołówkiem, jak i różnorodne formy malarskie.
14: Hity na czasie. Numer 1 w Tarnowie.

0: Radio.
1: Radio SK.
2: SK Tarnów News.
3: Zaczynamy magazyn informacyjny Radia SK Tarnów. Dziś w programie o działaniach prokuratury w związku ze śmiercią trzylatka, który wpadł do stawu. Ale będziemy też mówić o aktywności na świeżym powietrzu, a na koniec zaprosimy na najnowszą produkcję Tarnowskiego Teatru Nie Teraz. Justyna Świderska, zaczynamy. Prokuratura sprawdzi, czy nie doszło do zaniedbań. To w związku ze śmiercią trzyletniego chłopca, który tydzień temu wpadł do stawu podczas przyjęcia urodzinowego w okolicach Bochni.
4: Mieczysław Sienicki, rzecznik prokuratury okręgowej w Tarnowie. W sprawie tego zdarzenia czynności podjęła już prokuratura rejonowa w Bochni. Do zdarzenia doszło w miejscowości Tarnawa, powiat bocheński, w sobotę 30 maja, godzina popołudniowo-wieczornych. Do tej pory ustalono, że na posesji jednego z domów trwało przyjęcie urodzinowe dziewięciolatki, na którą to uroczystość zaproszono grono znajomych, w tym kilkanaścioro dzieci i ich rodziców. Wśród tych dzieci był też trzyletni Mikołaj, zaproszony razem z rodzicami na tę uroczystość. Dorośli siedzieli pod namiotem, natomiast dzieci bawiły się w ogrodzie. Była tam też zjeżdżalnia i dmuchawiec do zabawy dla tych dzieci. Ten ogród był bardzo rozległy i tam w pewnym miejscu znajdował się również staw o głębokości około 1 metra. W pewnym momencie właśnie do tego stawu wpadł ten 3-letni Mikołaj. Dopiero po chwili w wodzie zauważyła go gospodyni tej imprezy. Dziecko wyciągnięto z wody. Chłopczyk był nieprzytomny, ale wykazywał funkcje życiowe. Wezwano pomoc, przyjechała straż pożarna, przyjechało pogotowie ratunkowe. Lekarz podjął akcję reanimacyjną. Wezwano również lotnicze pogotowie ratunkowe, które przetransportowało chłopczyka do szpitala w Krakowie. Na miejsce zdarzenia uda się dyżurny prokurator. Przeprowadzono oględziny. Oględziny te były nawet przeprowadzone następnego dnia z użyciem drona. Zbadano również na miejscu od razu rodziców tego dziecka na zawartość alkoholu. Okazało się, że byli oni trzeźwi. W toku śledztwa prokuratura będzie badać okoliczności tego zdarzenia, i będziemy ustalać też, jak to się stało, że po prostu to dziecko wpadło do tego stawu, było bez opieki i ewentualnie kto ponosi za to winę.
5: Chciałem zapytać o te konsekwencje prawne, które tutaj grożą. Czy grożą rodzicom tego chłopca, czy tutaj gospodarzom ogólnie?
4: W ogóle będziemy ustalać właśnie wszelkie okoliczności tego zdarzenia, więc jeszcze trudno mówić tutaj od razu na temat zagrożenia, czy osoba, która za to będzie ponosiła odpowiedzialność. Będziemy badać również i kwestie opieki ze strony rodziców, zabezpieczenie tego stawu, jak to wszystko wyglądało na miejscu podczas tej imprezy. W środę 3 czerwca otrzymaliśmy informację, że 3-letni Mikołaj zmarł w szpitalu w Krakowie, nie odzyskawszy przytomności. Lekarzom nie udało się uratować jego życia. Śledztwo prokuratury rejonowej w Bochni w związku z tym będzie dalej kontynuowane, przy czym zmianie ulegnie kwalifikacja prawna czynu, gdyż zaistniał już skutek w postaci śmierci dziecka. Postępowanie zostanie więc ukierunkowane na artykuł 155 Kodeksu Karnego. Przepis ten stanowi odpowiedzialność karną za nieumyślne spowodowanie śmierci człowieka. Trzeba zaznaczyć, że w świetle prawa karnego czynem jest działanie, jak i zaniechanie. W związku z tym prokuratura będzie dalej prowadzić śledztwo, będziemy szczegółowo badać wszelkie okoliczności tego zdarzenia. Prokuratura zleciła również sekcję zwłok dziecka. Jeszcze nie dysponujemy wynikami z tych badań. Nie tracimy z pola widzenia charakteru tego zdarzenia, który oczywiście zdarzenie to ma charakter nieumyślny. Niemniej w świetle prawa istnieje obowiązek opieki nad trzylatkiem. Badamy więc zaniedbania ewentualnych rodziców i wszelkich innych osób związanych z tą uroczystością. Trzeba zwrócić uwagę, że jest to bardzo tragiczne zdarzenie. Ono ma charakter nieumyślny. Co taki czyn przewidziana jest kara ograniczenia wolności, a także i kara pozbawienia wolności.
3: Na razie nie wiadomo, kiedy będą znane wyniki sekcji zwłok.
2: SK Tarnów.
3: Nie siedź w domu i przyjdź poćwiczyć. Zachęca do tego Rada Osiedla Piaskówka w Tarnowie, która wzorem ubiegłych lat organizuje darmowe treningi dla chętnych. Zajęcia właśnie wystartowały i potrwają do jesieni. Inicjatorzy zapewniają, że każdy znajdzie coś dla siebie, by miło spędzić czas i popracować nad poprawą kondycji. Nie ma zapisów, wystarczy przyjść, zachęca trenerka Agnieszka Duraj.
0: Dzisiaj będziemy zachęcali mieszkańców miasta, zwłaszcza osiedla Piaskówka, do tego, żeby ten sezon wiosenno-letnio i trochę jeszcze jesienny spędzili trochę bardziej aktywnie niż tylko na kanapie. Oczywiście nie mamy nic przeciwko kanapie, wypoczynkowi, oglądaniu seriali, to też jest fajna sprawa, ale jak się nam robi fajna pogoda, to warto czasami zaplanować sobie jeden, może dwa, może nawet trzy wieczory trochę bardziej aktywnie, pospędzać trochę tego czasu na świeżym powietrzu. I właśnie taka jest oferta tej aktywnej piaskówki. Powiedzmy o szczegółach.
1: Tak, oferta piaskówki jest bardzo szeroka. Jak co roku mamy plan zajęć rozpisany na cały tydzień. Są to zajęcia w każdy dzień, więc można 5 razy w tygodniu nawet uczęszczać na te aktywności. Plan się powtórzył tak naprawdę z zeszłego roku. W zeszłym roku dołożyliśmy power walking, taką nową aktywność, i to się super sprawdziło, więc to pozostało w harmonogramie. Oprócz tego mamy zajęcia na matach, zdrowy kręgosłup, wzmacnianie, stretching, więc takie spokojniejsze troszkę zajęcia, ale też wzmacniające. Biegamy slow jogging i też troszkę szybciej dla tych bardziej zaawansowanych, powiedzmy, biegaczy. No i chodzimy z kijami, nordic walking.
0: Patrząc na przegląd tych propozycji, to podobnie jak w poprzednich latach, to jest coś, gdzie każdy właściwie bez względu na wiek, bez względu na kondycję, jaką w tym momencie ma, powinien znaleźć coś dla siebie, coś, co będzie mu sprawiało frajdę.
1: Jasne. Nie trzeba tutaj się jakoś specjalnie przygotowywać, właśnie można wstać z kanapy, nawet jest to wskazane, bo pogoda dopisuje, bo później narzekamy, że dzień jest krótki.

0: żadnego wymogu, że trzeba się przygotowywać albo zgłaszać na konkretne zajęcia. Najlepiej spróbować każdej aktywności i wybrać dla siebie to, co komu odpowiada.
1: Jeżeli jesteśmy w miarę zdrowi, tylko nie porozciągani, to nie ma większego problemu, ale jeżeli na przykład mamy jakieś przewlekłe schorzenia albo jesteśmy po jakichś urazach, po jakichś zabiegach, to warto wcześniej ewentualnie zgłosić to trenerowi.
0: Tak. Zgłaszamy trenerowi, że nie możemy jakichś ćwiczeń wykonać, bądź mieliśmy jakąś operację, albo mamy jakiś problem zdrowotny. I tutaj też nie ma nacisków. Każdy sobie te ćwiczenia musi dopasować też pod swoje możliwości, więc nawet przy bieganiu, przy tym slow jogging, można sobie maszerować w części zajęć. I tutaj nie stoi nic na przeszkodzie, żeby nawet osoby po kontuzjach czy po jakichś operacjach wzięły udział w takich zajęciach.
1: Wręcz powiem odwrotnie, czasami właśnie slow jogging czy szybkie marsze to jest sposób na to, żeby wracać do kondycji po kontuzjach.
0: Dokładnie tak, bo to też wzmacnia mięśnie, stabilizację i usprawnia nas, tak? Mhm. Im więcej siedzimy na kanapie, im więcej leżymy, im więcej siedzimy przed komputerem, tym tak naprawdę jesteśmy mniej aktywni, mniej się możemy ruszać i też później w kolejnych latach, jak jesteśmy starsi, to też jest nam trudno po prostu wykonywać podstawowe czynności.
1: I jesteśmy bardziej podatni na kolejne kontuzje, bo tak jak powiedział mi kiedyś jeden z fizjoterapeutów, nasze stawy są tak mocne, jak okalające je mięśnie.
0: Dokładnie tak. Nie mamy mięśni, nie ma co trzymać, więc jakieś niefortunne postawienie stopy na chodniku, na krawężniku, no może się skończyć niestety poważnym urazem.
1: Który nas eliminuje na kolejne tygodnie, bo nie można chodzić, nie można się poruszać, trzeba wziąć wolne w pracy, różnie bywa.
0: No niestety tak. Może się nawet to skończyć jakąś operacją albo jakimś cięższym powikłaniem zdrowotnym. Więc naprawdę każdy ruch jest wskazany w każdym wieku, żeby żyć zdrowo i aktywnie.
1: Zwłaszcza, że w przypadku tych zajęć, które Państwo proponujecie, one są kompletnie darmowe. Nie ma tutaj konieczności zapisywania się, nie ma konieczności opłacania żadnych składek. Jedyny wydatek to być może tylko przygotowanie sobie jakiegoś sprzętu, drobnego zresztą, bo tam nie potrzeba bardzo skomplikowanych sprzętów, może też i ubioru.
0: Tak, za darmo to uczciwa cena, więc naprawdę zapraszam na to zajęcie. Nie trzeba się zapisywać, nie trzeba mieć karnetów, trzeba po prostu przyjść. Na zajęcia, na matach, no to oczywiście trzeba przynieść swoją matę i nic więcej nie trzeba przynosić. Na Nordic Walking, no dobrze by było mieć swoje kije, chociaż czasem instruktorzy też mają jakieś zapasowe w samochodzie.
1: Pomagają dobrać wysokości, tak?
0: Tak, pomagają, doradzają ewentualnie, jeśli ktoś potrzebuje jakiejś takiej porady. Power walking nie wymaga żadnego sprzętu, bieganie, no wygodnych butów tak naprawdę, bo to jest najważniejsze, ale też nie trzeba inwestować i kupować butów specjalnie jakieś za kilkaset złotych. Można ubrać po prostu takie, no potocznie mówiąc, adidasy, tak. W miarę miękka podeszwa, żeby była
1: amortyzacja
0: tak,
1: jakaś.
0: Bo biegamy jednak trochę po większości w sumie po asfalcie, więc żeby jakaś ta amortyzacja była w tych butach.
1: Mm-hmm. No i oczywiście nie biegamy w jeansach, które nam ograniczają trochę ruchy.
0: Jak jest nam bardzo wygodnie, to możemy, ale nie znam nikogo, komu by było wygodnie biegać w jeansach.
1: Pani Agnieszko, no to powiedzmy w takim razie o korzyściach, jakie płyną z tych różnych form. Powiedziałyśmy już o tych bardziej takich statycznych, czyli o tym zdrowym kręgosłupie, który odbywa się na matach, ale chcę zapytać o power walking, slow jogging i o bieganie. To są takie jakby trzy stopnie tej samej właściwie aktywności, tak można powiedzieć, bo wielu specjalistów podkreśla, że każda z nich pomaga budować te same partie mięśniowe, pomaga w taki sam sposób pobudzać całe nasze ciało do dobrego, aktywnego funkcjonowania.
0: Tak, zgadza się. Te aktywności są bardzo podobne do siebie, no różnią się w sumie intensywnością, tak? Jeżeli ktoś chce spokojniej zacząć, może przyjść na power walking, nordic walking, to są spokojniejsze formy. No, nie ma tych wstrząsów, uderzeń stopą o asfalt. Bieganie, nawet slow jogging. Oczywiście nie trzeba mieć super formy, no ale jest to bardziej wymagające, tak? Na pewno wszystkie te trzy formy budują nasze serce, pomagają naszemu sercu dobrze pracować, poprawiają krążenie, wpływają ogólnie na dobre samopoczucie, na ciśnienie krwi, natleniają nasze komórki, bo to serce cały czas pompuje tą krew w organizmie i tym samym ten nasz organizm jest dotleniony i żyje.
1: I żyje całkiem nieźle. Ja muszę powiedzieć jedną rzecz, nie należy się bać tych aktywności, bo to nie jest tak, że po treningu tracimy dech, nie możemy złapać tchu i wszystko nas potem boli. No, mięśnie nierozćwiczone może rzeczywiście się odezwą na drugi dzień po takim treningu, ale zasadą, chociażby w slow joggingu, to jest tempo
0: wolne.
1: Tak, tak. Czyli z

0: uśmiechem na twarzy. Dokładnie. I tak, żeby dało się jeszcze rozmawiać.
1: Dokładnie. Przede wszystkim slow jogging. To jest taka ciekawa i trochę śmieszna forma, też jak mówię na zajęciach. Tempie niko-niko, czyli bieg z uśmiechem. To są malutkie, krótkie kroczki, leciutkie, tak sobie pląsamy, tak potocznie mówiąc. Ta kadencja jest też wysoka, bo tutaj nie chodzi o to, żeby się zmęczyć, żeby nie wiadomo jak szybko biec. To jest naprawdę bardzo wolne tempo. Jeżeli ktoś nie może nawet truchtać, to w tym samym tempie może maszerować. Mhm. Więc to jest naprawdę, naprawdę wolno.
0: Ja kiedyś od kogoś usłyszałam, że to jest wręcz parodia biegania. Absolutnie, nie negujemy. Spróbowałam, jest to naprawdę fajna forma aktywności i jeżeli ktoś tylko może, to niech próbuje. Zwłaszcza, że trenerzy służą pomocą. Nawet jeżeli ktoś wcześniej tego nie próbował, nie wie na czym to polega, to wszystko będzie wyjaśnione.
1: Tak, na każdych zajęciach instruktorzy tłumaczą, jak wygląda prawidłowy ruch, czy to power walking, czy nordic walking, bo to też ma swoją technikę oczywiście, slow jogging również. I jeżeli są osoby początkujące, to zazwyczaj ta grupa dzieli się już po rozgrzewce na mniejsze grupki. Z tą grupą początkującą zostaje instruktor, dogląda, tłumaczy, pomaga. Osoby, które już dłużej trenują, które są bardziej samodzielne, biegną sobie w swoim tempie, czy łączą się też w podgrupki. Ten cały trening jest w jednej lokalizacji, więc nikt się nie zgubi. Spokojnie można tak naprawdę przyjść, spróbować każdej aktywności i zachęcam, żeby spróbować, bo to strasznie brzmi, ale to nie są straszne zajęcia i naprawdę każdy może wziąć udział.
0: Po takich zajęciach rośnie nam poziom endorfin. Jest zachęta do tego, żeby przyjść kolejny raz.
1: No tak, szczęście jest niebywałe, radość, śmiech. No czasem jestem instruktorem, to czasem mam kłopot uspokoić grupę, bo się tak rozbrykają, że po prostu ciężko dojść do głosu i cokolwiek powiedzieć. Ale to jest fajne, bo widać też, że ludziom te zajęcia sprawiają radość i chętnie przychodzą na kolejne zajęcia i nawet się dopytują, czy aby na pewno będą, a czy jak jest mrzawka, to będziemy biegać. Oczywiście, że będziemy, bo nam mrzawka nie przeszkadza. Więc no, widać tą chęć do tego ruchu. Mhm. Po pierwszych zajęciach tak naprawdę już się można uzależnić od tych aktywności i przychodzić regularnie. I później zostać po tym projekcie, bo później zajęcia w większości te ruchowe, jak power walking, nordic walking i bieganie, zostają na cały rok. Więc tutaj nie trzeba przerywać we wrześniu. Jak się spodoba,
0: bo grupa jest i działa dalej.
1: Cały czas działamy.
0: Mhm. Ja myślę sobie tak, że zdecydowanym plusem uczestnictwa w takich zajęciach jest również to, że mamy właśnie tą grupę i ta grupa trochę działa jak taka grupa wsparcia i grupa, która mobilizuje, bo czasami człowiekowi się nie chce. Właśnie tak jak pani powiedziała, jest gorsza pogoda, mniej słońca, może mrzawka, no nie bardzo się chce, ale jednak są tam inni znajomi, którzy czekają, przyjdą na pewno i trochę inaczej, trochę łatwiej wybrać się z domu w takiej sytuacji.
1: Tak, grupa mobilizuje i zawierają się też znajomości nowe, przyjaźnie. Ludzie się później spotykają też osobno, na przykład na treningi. Czy specjalnie przychodzą, żeby się właśnie na tym treningu spotkać ze znajomymi, porozmawiać, wymienić doświadczeniami czy jakimiś sytuacjami z życia. I to naprawdę widać, że to jest taka integracja i zachęta dla wszystkich, aby przyjść ponownie na ten trening, aby się spotkać, pośmiać, zrelaksować.
0: No właśnie, chciałam zapytać po tych kilku edycjach dotychczasowych, jakie motywy kierują mieszkańcami? Dlaczego chcą przychodzić na takie zajęcia? Czy to jest tylko kwestia zadbania o kondycję?
1: Myślę, że nie. Że największą grupę osób motywuje właśnie to spotkanie z innymi ludźmi. To bycie razem. Ta motywacja taka właśnie grupowa. Bo wiadomo, jeżeli ktoś chce być aktywny i ma trochę w sobie takiego samozaparcia, to też wyjdzie na ten trening. Ale jednak widać, że chętnie ludzie przychodzą właśnie po to, żeby się spotkać, porozmawiać i czasem ten trening schodzi na drugi plan, bo na pierwszym planie są rozmowy, śmiechy, żarty, dowcipy i w ogóle luźna całkowicie atmosfera.
0: A zdarzyła się wam na przykład taka sytuacja, że ktoś przyszedł i powiedział po iluś tam miesiącach uczestniczenia w zajęciach, lekarz mnie pochwalił, bo poprawiłem wyniki?
1: Aż tak nie, ale na przykład zdarza się do tej pory, że po kilku miesiącach slow jogging biegacz zaczyna startować w zawodach biegowych. Mam też biegaczy ze slow jogging, którzy już przebiegli swój pierwszy maraton, a nawet drugi maraton. I naprawdę da się przebiec maraton w limicie, w tempie slow jogging, więc nie trzeba się ścigać, a można być maratończykiem.
0: I może to być naprawdę początek świetnej przyjaźni na całe życie ze sportem, który nie jest bardzo wymagający, nie jest wyczynowy, a jednak daje radość.
1: Dokładnie tak. Jak już wciągniemy się w ten ruch, jak już wciągniemy się w te ćwiczenia, to zapewniam, że ciężko jest później nie wyjść z domu, bo to tak uzależnia, że to po prostu głowa, ciało chce się ruszać. Tylko trzeba zrobić ten pierwszy krok, ubrać się i wyjść z domu. A to jest zawsze najtrudniejszy krok właśnie, żeby się zebrać.
0: Te pierwsze kroki będzie można zrobić już w czerwcu, bo od czerwca startują zajęcia.
1: Tak, od 8 czerwca startujemy na Piaskówce. Pierwsze zajęcia będą power walking. Będzie takie przywitanie, powiedzmy oficjalne otwarcie projektu. I później już kolejno, zgodnie z harmonogramem, będą kolejne zajęcia realizowane aż do połowy września.
0: I nie ma limitów, tak jak pani powiedziała, jeżeli komuś będą odpowiadały wszystkie rodzaje zajęć, to w każdym dniu tygodnia coś dla siebie znajdzie.
1: Zapraszamy serdecznie, w każdym dniu tygodnia, cały czas, nie ma limitów, nie kontrolujemy, kto ile razy przychodzi na zajęcia, bo zajęcia są bezpłatne. Im więcej osób, tym lepiej, tym bardziej się cieszą instruktorzy.
0: A z roku na rok przybywa tych chętnych, te grupy się robią coraz bardziej liczne?
1: I tak, i nie. Są takie lata, gdzie te grupy pozostają w takim samym składzie, powiedzmy, albo bardzo podobnym. Są takie, ja na przykład tak miałam na slow jogging, że falami te grupy rosły i malały. No bo też zdajemy sobie sprawę, że to jest okres wakacyjny, ludzie wyjeżdżają na urlopy, na wakacje, więc ta grupa też jest taka ruchoma. Raz jest większa, raz mniejsza, ale nawet jak przyjdzie kilka osób, to i tak zajęcia się odbywają, więc nie ma żadnego problemu.
0: Gdzie odsyłamy, żeby sobie sprawdzić harmonogram i godziny?
1: Najlepiej na Facebooka, tak naprawdę. Na Radzie Osiedla Piaskówka, na PTG Sokół Świat Pracy, na Szkoła Biegania i Nordic Walking i utworzyliśmy też taką specjalną grupę o tej samej nazwie co zajęcia, czyli Park Piaskówka na Sportowo. Wpisując to hasło, wskoczymy na stronę, gdzie jest harmonogram i gdzie też będą na bieżąco informacje o zajęciach. Dodatkowo uczestnicy, jak przyjdą na zajęcia, dostaną takie wizytówki z kodem QR, będą mogli dodać się do grupy na WhatsAppie i tam też instruktorzy na bieżąco już będą prowadzić tą komunikację z uczestnikami, bo zdajemy sobie sprawę i też mamy doświadczenie z poprzednich lat, że nie wszyscy jakby nadążają za informacjami na Facebooku, więc ten WhatsApp będzie może taką łatwiejszą formą.
0: A taka komunikacja czasami jest potrzebna, bo coś wypadnie, trening trzeba trochę przesunąć albo na przykład odwołać ze względu na jakieś warunki.
1: No i... tak, choćby nawet jakaś taka niespodziewana burza, która wiadomo może się zdarzyć w lecie w każdej chwili, to taka informacja właśnie na WhatsAppie szybko trafi do uczestników i każdy będzie wiedział, czy ma się wybierać na te zajęcia, czy nie.
0: Zapraszamy w takim razie i do zobaczenia w Parku Piaskówka.
1: Dokładnie, do zobaczenia. Zapraszam serdecznie.
0: Na zajęcia sportowe zapraszała trenerka Agnieszka Duraj, a ja dodam, że w tym roku po raz pierwszy darmowe zajęcia sportowe odbywają się także na osiedlu Jasna. Harmonogram znajdziecie w internecie, a nasza rozmowa również na tarnów.sk.pl.
2: SK Tarnów.
0: To historia o powołaniu i odnajdywaniu własnej drogi. Podtarnowski Teatr Nie Teraz zaprasza na premierę spektaklu Dwie Siostry. To opowieść inspirowana życiem zakonnicy Marii Kolumby. Pomagała ona chorym i cierpiącym, podkreśla reżyser spektaklu Tomasz Żak.
3: Wyzwanie niezwykłe, drodzy Państwo, które już się zdarzało. Taka niezwykłość wyzwań stojących przed teatrem Nie Teraz, przede mną osobiście, ale to jest szczególne. O tej szczególności parę zdań oczywiście opowiem, natomiast nie opowiem, o czym będzie spektakl, bo ten spektakl, on się rodzi i mimo, że ja dokładnie wiem razem z aktorkami, co my chcemy opowiedzieć, to efekt końcowy Państwo będziecie mogli zobaczyć 9 czerwca. Więc nie do końca będziemy zdradzali szczegóły fabularne czy poszczególne sceny. Jedno jest ważne, a o to mnie już pytano przed rozpoczęciem naszej konferencji. Któraś z pań dziennikarek to pytanie mi zadała i odpowiedziałem wówczas nie. To nie będzie przedstawienie stricte biograficzne. Taka była moja intencja od początku i w Siostrach, które do mnie dotarły i zaproponowały mi tę pracę, znalazłem współpracowników niezwykłych, właśnie niezwykłych, którzy zgodzili się podjąć ryzyko, że jakiś tam dramaturg, jakiś tam reżyser, być może nawet trochę znany, zrobi to po swojemu. Że nie będzie to opowieść, jak to się czasami dzieje, na jakąś datę, na jakiś jubileusz, o charakterze akademijnym. Ja bardzo nie lubię tego słowa i bardzo nie lubię takich sztywniackich sytuacji, które niby docierają do ludzi, a tak naprawdę tylko odfajkowują temat. My chcemy zrobić coś więcej. My chcemy wejść do środka tego wszystkiego, co się nazywa wyborem duchowym człowieka. Poprzez to, iż oczywiście odwołując się do pewnych elementów życiorysu siostry Kolumby, jednak opowiemy historię postaci, którą w jakimś sensie wymyśliliśmy. I te elementy historii, które znamy, mają bardzo dużo miejsc, które są niewypełnione przez historyka jeszcze, ponieważ siostra Kolumba niejako wróciła do świadomości i zgromadzenia zakonnego, i szerzej do ludzi. Może leży tu książeczka przed nami, która jest taką swoistą biografią, ale siostra wróciła nie do końca. Bardzo jest wiele rzeczy niedopowiedzianych. I te niedopowiedzenia autor tekstu, mówiący do Państwa te słowa, niejako wykorzystał i wypełnił je swoją treścią. Treścią, która odnosi się do tej postaci, odnosi się do tego, co ona mogła przeżyć w czasie danym jej przez Pana Boga, jej życia, i jednocześnie tworzy pewne przestrzenie, które się dopowiadają. O jednej Państwu opowiem, nie zdradzając fabuły, co się zastrzegłem, ale o tym warto powiedzieć. Tytuł: Dwie siostry. I tak jak to już mówiłem, te siostry możemy pisać z małej litery i możemy napisać z dużej. Kiedy napiszemy z małej, to będziemy mieli od razu w głowie sytuację, że mamy siostry krwi. Dwie siostry po prostu od tych samych rodziców. No i to już coś nam ustawia dramatycznie. Jak wiemy, na przykład w polskiej dramaturgii jest takie przedstawienie, w którym występują dwie siostry, i to przedstawienie niesie z sobą wiele problemów, i to nawet takich na pograniczu nieszczęścia i zbrodni. Myślę tu o Baleladynie i Alinie, prawda? Jest taki dramat Słowackiego, gdzie mamy dwie siostry. Ale mogą to być też siostry pisane z dużej litery, przez S, duże. Jeżeli tak napiszemy, to wtedy w świadomości człowieka, który jest wychowany w naszej kulturze, od razu sobie to skojarzymy z siostrą zakonną. A siostra zakonna w polskim teatrze i w polskiej sztuce jest prawie w ogóle nieobecna. A jeżeli jest obecna, to dość przewrotnie i, tak jak to niestety we współczesności obserwujemy, raczej w znaczeniu pejoratywnym. My w ogóle dzisiaj Kościół oglądamy przez taki pryzmat różnych problemów, afer i skojarzeń z rzeczami dalekimi od tego, co powinno się z Kościołem kojarzyć. Tak to się dzieje i nie jest to coś nowego w dziejach świata. Walka dobra ze złem, a szczególnie walka, w której pojawia się osoba ubrana w szatę duchowną, w habit, trwa od wieków. I te osoby, które stoją niejako na pierwszej linii tego frontu, tej walki, no są dotykane przez różne nieszczęścia i różne propagandowe niuanse. I to było dla mnie najważniejszym wyzwaniem. Opowiedzieć tą historię w świecie roku 2026, w którym pejoratywność postrzegania Kościoła, wiary, postrzegania kogoś w szacie duchownej jest do bólu okropna. Do bólu okropna. I porwałem się na to. I już dzisiaj, pod koniec pracy nad tym przedstawieniem, myślę, drodzy Państwo, że to było słuszne, że myśmy dotknęli tego tematu i Państwo poprzez to przedstawienie być może zrozumiecie, o co to chodzi. Jak to jest, kiedy człowiek, kobieta, wybiera inne powołanie niż to, które niejako z natury tej kobiecie przysługuje. A wiemy, że z natury kobieta jest matką, kobieta jest żoną, kobieta jest opiekunką i wychowanką małych dzieci i tak dalej. A tutaj ktoś podejmuje decyzję, aby to naturalne niejako powołanie wynikające z płci i z prawa naturalnego potraktować jako drugoplanowe i dokonać wyboru innego powołania, w którym to, jak to się mawia, literatura też ma takie skojarzenie, mówimy o zaślubieniu Chrystusa, czyli oddaniu się Panu Bogu. I jak wiemy, wszyscy kapłani, a szczególnie wszyscy habitowi duchowni składają śluby. I są to niezwykłe śluby, które dzisiejszy świat nie za bardzo rozumie. Bo jeżeli mówimy o ślubie posłuszeństwa, no to się niejako kłóci ze światem demokracji i podejmowania decyzji wspólnych. Jeżeli mówimy o ślubie czystości, no to to już jest w ogóle wbrew wszystkiemu, co dzisiejszy świat nastawiony na używanie i konsumowanie oferuje człowiekowi. No ale mamy jeszcze jeden ze ślubów, czyli ślub ubóstwa. Jak tu zdecydować się na odrzucenie wszystkiego, co jest smaczne, piękne i sprawia nam przyjemność i wejść w świat, w którym się z wyboru ma niedostatek. Oddaniu się w służbie ludziom biednym i chorym. No bo przecież te siostry, również siostra Kolumba, kiedy już trafiła do Tarnowa, to jej miejscem, w którym ona duchowo i fizycznie, dosłownie pracowała, było miejsce, które dzisiaj nazywa się Domem Emeryta, tam obok cmentarza żydowskiego, a kiedyś pierwotnie nazywało się Domem dla Nieuleczalnych. Tak adekwatnie do tego, o co chodzi. Mówimy o ludziach, których się już nie da wyleczyć, którzy najprawdopodobniej w miejscu, do którego trafią i gdzie się nimi opiekują, po prostu umrą, czasami w cierpieniach. I to jest rzecz, którą dzisiejszy świat odrzuca. Ja chciałem doprowadzić poprzez scenariusz tego przedstawienia, a przez samą inscenizację, do zrozumienia takich wyborów. Ale jednocześnie to zrozumienie jest naturalną, wewnętrznym wyborem, w którym te dwa światy się z sobą kłócą. I to Państwo w przedstawieniu zobaczycie. Jak to jest, kiedy trzeba dokonać wyboru nawet wbrew własnej siostrze, tej przez małą S, która jest zupełnie innych przekonań i która wręcz odrzuca to, że jej siostra przez małe S dokonuje wyboru, aby być siostrą przez duże S. Bardzo trudne. A do tego wszystkiego muszą się też pojawić te rzeczy, które teatr nie teraz charakteryzują, czyli pewna ubogość inscenizacyjna, bez wielkich scenografii, ale te scenografie mają ogromne znaczenie. To, co się pojawia, każdy przedmiot ma ogromne znaczenie i każda sytuacja, która tam się zdarzy, ma ogromne znaczenie. Najważniejszym elementem tej scenografii są lustra. Człowiek staje przed lustrem i dokonuje wyboru. Nie tylko tego, jak na dany dzień zrobić sobie makijaż, czy jak wygląda przed jakimś ważnym spotkaniem, poprawiając sobie grzywkę rozwichrzoną, ale jak ma wyglądać jego życie. To lustro rozumiejmy metaforycznie. A jeżeli dokonujemy wyboru tak głębokiego, jak wybór, czy być żoną, czy być zakonnicą, to lustro, przed którym stoimy, jest niezwykłe.
0: Premiera spektaklu 9 czerwca w Auli Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Początek o godzinie 18. Spektakl będzie również wystawiany po wakacjach. A więcej szczegółów można znaleźć na fanpage'u Teatru Nie Teraz na Facebooku.
2: SK Tarnów News.
0: Autobusy zyskują na popularności. Posiadacze tarnowskiej karty miejskiej premium kupili już 14 tysięcy biletów okresowych. To prawie dwa razy więcej niż rok temu o tej samej porze. Wzrost liczby pasażerów to efekt wprowadzenia nowych cen. Do korzystania z nowej oferty zaprasza też szef samorządu Jakub Kwaśny.
4: Ludzie, mieszkańcy Tarnowa aktualizują swoje dotychczasowe, bo często było tak, że ktoś wyrobił sobie kartę miejską i schował do szafy, bo z niej nie korzystał. Dzisiaj jest do tego dobry pretekst, bo mamy bilety miesięczne na wszystkie linie za 10 zł, a ulgowe tylko piątkę, czyli w cenie biletu jednorazowego. Zachęcamy wszystkich do tego, żeby korzystali, ale również do tego, żeby zamiast wychodzić do domu, zamiast tworzyć kolejkę pod biurem Zarządu Dróg Komunikacji, robili to przez internet, bo trwa to bardzo krótko. Mnie to zajęło 2 minuty. Karta miejska w wersji premium, czyli przypomnijmy dla mieszkańca, który w Tarnowie mieszka, tutaj odprowadza podatki, jest zameldowany lub nie jest zameldowany, ale odprowadza podatki i zadeklaruje, że jest w systemie śmieciowym i opłaca opłatę śmieciową. Szereg ulg, oprócz biletów na komunikację miejską, to są również zniżki na przykład na parkingi w całym mieście w strefie płatnego parkowania. Również park and ride przy dworcu. To są niższe ceny biletów na obiekty miejskie, takie jak chociażby basen na Piłsudskiego, dom sportu. Wszędzie, gdzie możemy, staramy się te ceny różnicować dla tych, którzy się składają do wspólnego worka, jakim jest budżet miasta, i dla tych spoza Tarnowa, których oczywiście również zapraszamy, no ale nie możemy aż tak bardzo dotować tych usług publicznych skierowanych nie do naszych mieszkańców. Ten system weryfikacji będziemy z roku na rok poprawiać, stąd na przykład ta jedyna niedogodność, że bilet można kupić jedynie na miesiąc lub 3 miesiące. Po 3 miesiącach ma następować w przyszłości taka automatyczna komputerowa weryfikacja posiadanych uprawnień.
0: Dodajmy, że z tańszych przejazdów nie mogą korzystać mieszkańcy okolicznych gmin.
2: SK Tarnów.
0: Na tarnowskich ulicach słychać było turkotanie maszyn do szycia. Już po raz trzeci odbyła się ekologiczna akcja pod hasłem Worki Sztuki. To nazwa ekologicznego happeningu, który z inicjatywy Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej odbywa się w Tarnowie. W wydarzenie od początku angażują się nauczyciele i uczniowie szkoły Szczepanika, którzy ze zużytych firanek szyją na maszynach ekologiczne woreczki na zakupy.
5: Co wy tutaj robicie? Ciekawego.
6: Nawlekamy sznurki do worków.
5: A te woreczki do czego są?
6: Są do owoców, warzyw, można w nim chować pranie.
5: Ekologiczne, żeby mniej używać na przykład reklamówek plastikowych?
6: Tak, są wielokrotnego użytku, są robione z starych firan, więc się od razu nie marnuje.
5: Czy to jest trudna sprawa uszyć? Wydaje się, że firankowy materiał to taki bardzo delikatny.
6: Nie, jest to dość proste, więc wydaje mi się, że każdy w domu sam może również zrobić.
5: Używasz takich woreczków na przykład u siebie w domu?
6: No to jak idę na zakupy, to właśnie w nim chowam jakieś owoce, warzywa.
5: Są wytrzymałe?
6: Tak, tak.
5: Tutaj tak na oko bym powiedziała, że ze 2-3 kg się zmieści, na przykład jabłek.
6: Nie, na spokojnie wydaje mi się. Są też różne rozmiary, więc sobie można wybrać, jaki tam się chce.
5: A powiedz mi, czy tarnowianie chętnie tutaj podchodzą do Was, zabierają woreczki?
6: Tak, mamy bardzo dużo chętnych, którzy właśnie korzystają. Już nam się powoli kończą te woreczki, ale jeszcze trochę jest.
5: Co myślisz o takich akcjach właśnie ekologicznych, jak ta dzisiejsza?
6: Myślę, że to super inicjatywa, ponieważ robimy coś dla dobra, dla ekologii, można porozmawiać z ludźmi. No i ogólnie to taka fajna inicjatywa.
0: Mówi Maria Zawada-Bilik z Tarnowskiego Magistratu.
7: Czy trudne zadanie? Nie, nie jest trudne. Dla tych, którzy przeżyli poprzednią epokę, niezbyt nielubianą, maszyna jest czymś bardzo zwyczajnym, ale też cudownym, magicznym, bo dzięki maszynie w wielu domach można było ratować świat, wyczarowywać kreacje, szyć pościel, firanki, cuda. Cuda, cuda, bo bez tego bylibyśmy szarzy, beznadziejni, smutni, a maszyna dawała takie poczucie, że możemy coś stworzyć wyjątkowego, jeśli chodzi o odzież, o ubrania. Pamiętam trudne czasy, kiedy szyło się, zdobywało się tkaniny i szyło się od oczywiście takich prostych rzeczy po kurtki, płaszcze zimowe i to samemu w domu. Dla mnie to była wielka pasja, potem kostiumy teatralne, różne rzeczy, to doświadczenie przydało się bardzo. A dzisiaj pożyteczna akcja, pożyteczna kampania, za którą stoją też konkretni ludzie. Fajnie, że to nasza spółka miejska, fajnie, że postać Madzi Drobot, też nam bliskiej osoby, aktywnej społecznie i to, że Szkoła Szczepanika się włącza, no i my jako funkcjonariusze urzędowi, ja się tak śmieję, chociaż my się nie czujemy absolutnie urzędnikami, ja i Marcin Sobczyk, nawet tutaj pan prezydent próbuje swoich sił, myślę, że trzeba być w takiej chwili, w takim miejscu razem.
0: Mówi prezydent Tarnowa Jakub Kwaśny.
8: To jest trudne, wymagające precyzji, nie jest to łatwe zadanie, to na pewno.
5: Czy pan prezydent, idąc na zakupy, korzysta z takich woreczków ekologicznych?
8: Nie mam ich przy sobie zazwyczaj, ale muszę 2 wrzucić do samochodu, żeby się udało.
9: Dzień dobry, Lidia Marzec z Biblioteki Pedagogicznej w Tarnowie. Dzisiaj spotykamy się wyjątkowo na akcji Worki Sztuki i tutaj akurat nie woreczki powstają, tylko rzeźby z książek.
10: Tak, bo jeżeli mówimy o jakimś recyklingu, ekologii, to możemy po prostu zagospodarować, że tak powiem, stare książki, które zalegają, zdezaktualizowane, pożółkłe, niepotrzebne nikomu, w piękne dekoracje przestrzenne, 3D, wszelakiego rodzaju też wycinanki z kartek do tworzenia parasolek, różnych motylków, spódnic, nawet baletnicy.
5: Tego typu dekoracje można zawiesić na ścianie, można postawić na półeczce z książkami i będą dodatkową atrakcją.
10: Tak, jest to takie na razie nie widziałam wiele tego typu dekoracji tak w przestrzeni publicznej. Myśmy się w bibliotece zainteresowali tym tematem i dajemy drugie życie książkom w ten sposób, że właśnie składamy je i dekorujemy nimi nasze wnętrza.
9: Czy to jest bardzo trudne zajęcie?
10: Absolutnie nie, natomiast wymaga takiej dokładności. Nie mówię, że precyzji, ale dokładności ze względu na to, że jak wiadomo, że jak zrobimy równo, dokładnie, no to będzie efekt też przyjemniejszy niż jakby to było tak byle jak.
9: Lepsza forma niż na przykład zrobić porządki na półkach i po prostu zutylizować te książki, wyrzucając je do śmieci.
10: No na pewno lepsza niż, nie wiem, nawet palenie, czy wiadomo, można oddać na makulaturę i też jakaś korzyść z tego będzie, ten papier zostanie przetworzony. Nie przeszkadza naszych rzeźb później też oddać na makulaturę, ale najpierw pobawmy się książką, popatrzymy, że są takie możliwości, żeby ją wykorzystać totalnie nietypowo.
9: A może przeglądając kartki coś nas zaciekawi, może zaczniemy szukać jakichś innych tematów i to nas wciągnie w czytanie.
10: No, proces składania trochę trwa, więc rzeczywiście można by było tam rzucić okiem na jakieś treści, więc jak najbardziej. Ja wczoraj składałam słownik ortograficzny, więc też była nauka przy okazji, tak? Przypomnieliśmy sobie reguły poprawności ortograficznej.
9: Są chętni do próbowania, do nauki?
10: Tak, tak. I jesteśmy tutaj we trzy, więc pomagamy, pokazujemy. Mamy przygotowane szablony, już takie troszkę półprodukty, że tak powiem, powycinane do konstruowania różnych dekoracji. I tak, są chętni, dzieciaki się też cieszą. Pani już tutaj, widzę, skończyła robić spódnicę baletnicy, zaraz weźmiemy klej na gorąco i zrobimy jej piękną kreację z gazety.
9: A zdjęcia z akcji Worki Sztuki znajdziecie na stronie tarnów.sk.pl.
2: SK Tarnów.
9: A teraz coś dla pasjonatów fotografii. W Multimedialnym Centrum Artystycznym przy ulicy Wołowej oglądać będzie można wystawę zdjęć uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych imienia Jana Szczepanika w Tarnowie.
11: Ja jestem Patrycja Stachura.
12: Ja jestem Daria Kowalczyk. To jest wystawa fotograficzna Fotowieczory i każda osoba, która kończy teraz profil fotograficzny w naszej szkole, ma wylosowany inny temat na zdjęcia i musieliśmy zrobić 3 zdjęcia na ten temat i będziemy je przedstawiać i obraniać na tej wystawie. Kończymy po prostu kierunek fotograficzny.
13: Różne są tematy, ponieważ te tematy losowaliśmy, więc ja na przykład miałam fotografię ultra szybką, studyjną i są też na przykład zdjęcia portretowe, krajobrazy, więc można się wszystkiego spodziewać. Ja sfotografowałam owoce, to była bardziej taka fotografia splash, owoce w wodzie, wrzucałam owoce i bardzo ładnie uchwyciły się kropelki wody na przykład i tak dalej.
14: Dużo tutaj prób było?
13: Bardzo dużo. Mhm. Bardzo dużo czasu, bardzo dużo prób.
14: Mhm. A sprzęt, no pewnie też byle aparatem tego nie da się zrobić, żeby to uchwycić, tak jak mówisz, te kropelki.
13: No, specjalne lampy do tego trzeba było użyć.
14: A jak to ogólnie wygląda? To jest na przykład twój prywatny sprzęt, czy tu gdzieś szkoła jakoś tam zapewnia?
13: Szkoła wszystko zapewnia.
14: Okej, okay, i to jest pierwsza fotografia, a jeszcze dwie kolejne?
13: Na podobnej zasadzie też jakieś owoce, jakaś szklanka z owocami, bo ogólnie muszą się te wszystkie zdjęcia jakoś łączyć ze sobą.
12: Ja miałam temat zdjęcia w ruchu, długą ekspozycję, więc moje zdjęcia to są takie zdjęcia bardziej portretowe i po prostu jest koleżanka, która rusza się i uchwytuje jakby dużo momentów jej ruchu i to jest wszystko takie rozmazane i w ogóle no, ma to tak wyglądać i też są właśnie 3 zdjęcia w białej sukience na ciemnym tle.
14: To wszystko w studio robiłaś czy gdzieś w plenerze?
12: W studio.
14: Trudno się pracuje właśnie z innymi osobami? Ta praca taka reżyserska, jest to trudne zadanie?
12: No zależy też z kim się pracuje, bo są osoby, które no nie nadają się po prostu i nie wiedzą, co mają ze sobą zrobić i po prostu stoją. No mi tutaj ta koleżanka pozowała, więc ona trochę też wiedziała mniej więcej, co robić i jak to zrobić.
14: Dużo pracy tutaj spędziłaś, jeżeli chodzi na obróbkę tych zdjęć?
12: Znaczy w moim temacie akurat nie, no bo tam wystarczyło trochę ekspozycję światła i tego typu rzeczy. No ale są takie prace z takim tematem, co większość tematu to jest właśnie obróbka i no na pewno niektórzy bardzo dużo czasu nad tym spędzili.
13: U mnie było bardzo dużo czasu. 3 godziny nad jednym zdjęciem przynajmniej. Żeby to ładniej wyglądało, to starałam się zmieniać kolory, wyczyścić jakieś paproszki na tle i tak dalej, więc bardzo dbałam o każdy jeden szczegół.
14: Jakimi programami się coś takiego robi?
13: Na Photoshopie, Lightroomie.
14: Raz w tygodniu macie takie zajęcia z fotografem, gdzie poznajecie te wszystkie techniki, czy częściej?
13: Powiedziałabym, że 2 razy w tygodniu. Mhm. Mamy rozdzielone przedmioty. Mamy takie przedmioty, gdzie tylko się uczymy na przykład Photoshopa. Mamy takie przedmioty, że tylko w studiu robimy, więc to zależy po prostu od przedmiotu.
12: No dużo się nauczyliśmy, w sensie takim, że jakbyśmy nie byli w tej szkole, no to nie umielibyśmy używać aparatu, tych wszystkich programów. Na przykład Photoshop jest bardzo skomplikowanym programem, tam jest bardzo dużo opcji, których sami byśmy pewnie nie odkryli. Różnych technik fotograficznych się nauczyliśmy.
13: To zależy, czy ktoś się w szkole angażuje. Jeżeli ktoś się angażuje, chodzi na różne eventy i stara się robić te zdjęcia, później jest prościej.
14: A wy właśnie jesteście takimi tutaj zapalonymi fotografkami? Czy niekoniecznie?
12: No, angażujemy się, tak to nazwę.
14: A widzicie swoją przyszłość już powiedzmy dalej z tym zawodem, czy myślicie o czymś innym na przykład?
13: Na razie jeszcze zobaczymy jak pójdą matury, aż tak daleko jeszcze nie myślimy.
14: No dobrze, a jakby ktoś na przykład chciał właśnie zacząć swoją przygodę z fotografem, wiadomo, może iść do szkoły takiej jak wy, ale tutaj zwykły aparat wystarczy, tak jak już widzicie też po swoim doświadczeniu, no bo już jednak trochę działacie w tym.
12: No na pewno by to zajęło więcej czasu komuś samemu się nauczyć, niż jak jest ktoś, kto nam to wytłumaczy i pokaże, jak to wszystko działa.
14: A największe wyzwania, z jakimiście się mierzyły ogólnie już na tej drodze swojej tutaj fotograficznej, to jakie były?
13: Myślę, że największe trudności mieliśmy z ciemnią, no bo z tym styczność mieliśmy pierwszy raz. W kolejnych klasach mieliśmy już fotografię cyfrową, więc było prościej, bo jednak ma się tą styczność z takimi urządzeniami, a to było dla nas akurat nowe. Ja na przykład wcześniej nigdy nie miałam aparatu w rękach i wszystko się nauczyłam w szkole, później wychodziły dobre zdjęcia.
14: A jakie najbardziej zdjęcia lubisz robić?
13: Mi się wydaje, że ja najbardziej lubię portretowe, bo ja ogólnie bardzo lubię rozmawiać z ludźmi, pracować z ludźmi i mi to przychodzi najłatwiej.
14: A na co powinno się zwracać uwagę przy robieniu zdjęć portretowych szczególnie?
13: Komunikacja pomiędzy fotografem a modelem.
12: Mi się też najlepiej w sumie pracuje z ludźmi i takie zdjęcia właśnie portretowe. Trzeba zwracać uwagę na szczegóły, na ostrość. Trzeba też jakoś spróbować ustawić tego modela. No to jest też metoda prób i błędów. Czasem myśli się, że jest dobrze, później nie wychodzi. No to trzeba zmienić.
14: Z takiej sesji dużo zostaje później zdjęć, powiedzmy, i dużo wyrzucacie?
12: Bardzo dużo.
13: Znaczy lepiej mieć czasem jedno a dobre niż 10 a beznadziejnych.
12: Zazwyczaj jak robimy zdjęcia, to robimy tak w setkach i później się wybieram na przykład z 5.
14: A które fotografie, jaki typ ogólnie sprawia wam największy problem? No bo lubicie obie portrety robić, a co jest według was, dla was przynajmniej, najtrudniejsze?
12: Nie no, najgorsza moim zdaniem jest obróbka tych zdjęć już później. Samo zrobienie zdjęcia, no jakoś nam wyjdzie. I największą rolę jednak pełni obróbka zdjęcia, bo nawet ze złego zdjęcia da się coś zrobić.
13: Myślę, że to jest po prostu najbardziej czasochłonne ta obróbka niż samo zrobienie zdjęć.
14: I to wydarzenie, gdzie będzie można zobaczyć tutaj wasze prace, gdzie dokładnie się odbędzie i kiedy?
12: W Multimedialnym Centrum Artystycznym 15 i 17 czerwca.
14: To ile wasza klasa liczy osób? Bo też pytam się, ile tych prac będzie, tak mniej więcej?
12: No ogólnie cała klasa to są 23 osoby i to jesteśmy podzieleni na pół, więc w każdy dzień będzie tak około po 11 osób, coś takiego.
14: A u was jest stresik przed tym wydarzeniem?
12: Troszeczkę, malutki. Trochę jest, bo jednak trzeba obronić te prace i tam odpowiadać na pytania i w ogóle. Znaczy, my mieliśmy też wcześniej wystawy fotograficzne, tylko takie po prostu wystawy, że nikt tego nie oceniał, więc no samo pokazanie prac to nie jest taki stres jak wytłumaczenie się z nich.
13: Nie stresuję się tym, już mieliśmy takie wydarzenia. Najgorsze będzie wybronienie tego, bo jednak trzeba opowiedzieć o tych zdjęciach, wytłumaczyć się i tak dalej, czemu tak, a nie inaczej, jaką techniką to robiliśmy. I tam będzie raczej dużo ludzi, dlatego to będzie najbardziej stresujące przed wszystkimi właśnie mówić.
5: A ja dodam, że wydarzenie rozpocznie się o godzinie 17:30.

Jaram nie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Olga Tarnów. Reklama. Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronome Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Sting, Nick Cave and the Bad Seeds, Tom Model, Jade czy Lykke Lee. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne na metronome.cz. Metronome Festival Praga. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.
2: SK Tarnów.
3: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki.
4: Rap 20. Rap 20. Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
5: To znowu on, można chyba tak powiedzieć. To znowu on, bo jak co tydzień Matif uczyło, czyli ja witam się z wami. Siemanko, cześć i jak co tydzień odliczam z wami 20 najlepszych rapowych numerów. Nic się nie zmieniło, to wy odpowiadacie za tę playlistę. Nic się nie zmieniło, to od was zależy, które miejsce będzie miał wasz ulubiony kawałek. I tych kawałków nowych jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. O tym wszystkim wam obiecuję opowiedzieć, to już za chwilę, ale zaczniemy jednak od miejsca 20. Ten numer już znacie, bo był tutaj przed tygodniem na przykład, między innymi na 16 miejscu właśnie tydzień temu. Teraz to już 20. White 2115, Kizo i Palar i Rio na żywo.
4: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na sk.pl.
3: 20.

0: Rap 20 w Radiu SK 19.
1: Jak pies bezpański za mięsem, tęsknię. Biegnę jak dekadę wcześniej, tęsknię. Już ciebie nie widzę we śnie.
2: Czemu?
1: Głównie dlatego, że nie śpię. Ty piękny, biały mój kruku najmilszy. Wybacz apetyt mój wilczy. Byliśmy chorzy, wspólne momenty nieliczne, lecz mnie trzymają na smyczy. Ruda, nie słuchaj co suka ci papla. Twoja przepsuła wariatka, weź mi zaufaj. Jesteśmy jak żuraw i czapla. Po prostu ciężko się zgrać nam. Warszawa nocą ma aurę nieziemską. Zobacz jak gwiazdy świecą. Ulice są dyskoteką, księżyc w moim imieniu cię wzywa na

0: przez te słowa, słuchaj. Pamiętasz jak złapał nas skaner w tramwaju? Byłem pijany, ty byłaś na haju. Ja cię kochałem, ty byłaś na skraju i mnie zostawiłaś na zajutrz. Jak dostałem mandat, wiesz co zrobiłem? Zaniosłem do szklarza i oprawiłem. W końcu to nasze ostatnie wspomnienie i wisi mi w kuchni po dziś dzień. I się ciągle trzyma nieźle, chociaż zbrzydł, pożółkł. Rzucił kłów, którymi zagryzł cię ten creep, oszust. Terapeutka mówi, nie wiesz ile ryb w morzu? Lecz co mi po rybach, ja wolę syrenę, co będzie mi wyć do grobu. Jadę tym samym tramwajem, lecz po co? Jadę tramwajem, dokąd, ho? Na Mokotowie się gapić po oknach, znowu katować domofon, stop. Aby się z tego amoku wydostać, musi mi sygnał dać kosmos. Tramwaj hamuje, wybucha panika, rozlega się łoskot.
1: Ostatnio w mieście mym tramwaje po północy błądzą. Rozkładem mocnych trac piekielne jakieś moce rządzą. Nie wiedzieć czemu wciąż rozkłady jazdy tak zmieniają.

0: po burzy zawsze wyjdzie słońce. Z takim przekazem przybył do nas Mata i to jest przekaz, o którym chyba warto pamiętać, bo faktycznie ta burza czasem potrafi przyćmić wiele rzeczy. Ale ja tutaj dzisiaj nie od filozofowania, a od polskiego dobrego rapu. Wcześniej słyszeliście też Taco Hemingwaya, Atutowego i Andrzeja Zauchę. Kto by pomyślał, w kawałku Tramwaje to spadek z miejsca 9 na 19. Spora różnica. Oczywiście wszystko może się jeszcze zmienić. SK.pl tam głosujecie, a głosowaliście na kawałek Gipsa. Win to tym razem 17.
1: Rap. 20. Głosuj na SK.pl 17.

Zapomnij o mnie, ale oni nie dają o sobie zapomnieć. 27 Fact Demons i MK to 16 miejsce rap 20, spadek z miejsca 13. Cały czas trzymają się bardzo dobrze i cały czas dobrze ich słyszeć. Jedziemy dalej. Teraz czas już na miejsce 15 i to jest pierwszy skok w tym tygodniu, bo do tej pory mieliśmy 4 spadki i jedną nowość, a ten skok zaliczył Samir. Nie mogę spać. To z miejsca 20 już 15.

Bardzo dobrze to słyszeć, bardzo fajnie, że ten kawałek znalazł się w notowaniu dziś jako nowość na miejscu 13, ale wcześniej była też inna nowość. 14 to Mighty's Alien i For Money z kawałkiem Deszcz. To już trzecia nowość w tym tygodniu, trzecia nowość w tym notowaniu i mogę wam powiedzieć, że to nie jest jedyna nowość, która na was czeka. Za to nowością jest to, co wypadło w tym tygodniu z notowania. Są cztery kawałki, które wyleciały, którym nie udało się znaleźć w 20, a w zeszłym tygodniu jeszcze tutaj były. Powiem tak, to Echo od Maty, do tego Quebono Fide Izalia z kawałkiem Nie Ucieknę, oni byli tutaj długo, no i tym razem się nie udało. Do tego też Żabson i Wiz Khalifa Classic i jeszcze Young Losia i Chcę Tak. Te kawałki wypadły z notowania, możecie je przywrócić, ale wszystko zależy od was. SKPL, tam głosujecie, tam decydujecie.

0: przeszłość.
1: Od kiedy dowiedziałam się, że będziemy mieć córkę, ciągle myślę o swoim dzieciństwie, o tych dobrych i złych chwilach, co mogę ci dać jako mama i przed czym chcę cię uchronić. Spędzam godziny rozpamiętując, porównując się, szukając w sobie skazy, braków, a przecież mam już wszystko. Tu i teraz tworzymy naszą historię.

0: z Katarną.
1: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki.
2: Rap 20. Rap 20. Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
3: 10 kawałków za nami, od miejsca 20 do 11. Wchodzimy do najlepszej dziesiątki. Najlepszej dziesiątki polskiego rapu. Jest tego naprawdę dużo, ale zanim zaczniemy odliczać kolejne kawałki, to powiem wam jeszcze o nowościach, które pojawiły się w propozycjach. To Opał i Faustyna Maciejczuk, Nibylandia, do tego też Dudek P56 i Dana Daleko, Daleko, Kubańczyk i Sentino, Baby. Wiem, że na ten kawałek czekaliście bardzo mocno, a do tego jeszcze Szpaku i Fundacja Cancer Fighters. Tego dzieje się naprawdę dużo, bo właśnie, dodajmy, że Szpaku i Nati nagrali kawałek Nigdzie się nie wybieram, przysięgam, to też walka z rakiem. Kibicujemy i trzymamy kciuki, aby to wszystko szło jak najpiękniej. Gramy miejsce 10, Taco, Hemingway, Livka i Zepi Zep, Frascati.
2: Rap, rap, rap, 20. Głosuj na sk.pl. 10.

Tłumy ludzi wciąż pod spatif. Nie mam siły na nich dzisiaj. Chyba przejdę się w Frascati. W mojej kieszeni nowy DM, potem jeszcze drugi, gratis. Lecz nie do mnie ona pisze. Przecież on jest adresem.

Sięgam dłonią do kieszeni. Piotrek, o co chodzi z bluzą? Pytasz mnie już po raz setny. Taki jeden dobry kumpel dał mi radę wieki temu. W sumie mogłem go posłuchać. Jeśli piłeś, nie diemuj. Jakaś para jest na skarpie, zanurzona w pocałunku. Chcę typowi wytłumaczyć, że nie znajdzie w niej ratunku, gdy go rzuci jak z

Jasny pokój w nowym domu, pies gdzieś w ogrodzie śpi. Ale i tak mnie nie ma, w nim jestem, na mieście robię deal. Głowa wolna od używek, to sport jest dla mnie lekiem. Jeśli mam usypać krechę, to na niebie private jetem. Dla

0: Nie da się zasnąć. Podobno 8 miejsce rap 20 to już na pewno. Jonathan Białas, Solar Nikoś to 8 i to kawałek, który bez zmian jest na tym miejscu. Jedziemy dalej. Teraz czas na 7 i to jest najwyżej notowana dziś nowość. Fukaj, Livka i Chcę Więcej. Miejsce 7.
1: Rap 20 w Radiu SK. 7.
2: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: RMFM6.
1: Jeśli tak samo chorujesz na raka jak ja, ten utwór jest dla ciebie. Jestem Maja i to jest moja trzecia wznowa i mam powody, żeby ciebie disować.
2: No to co, Maja? Jedziemy z nim?
1: Jedziemy.
2: To jedziemy.

0: BDOS 2115, Maja Mecan, Cancer Fighters, ciągle tutaj jestem, Dis na Raka to miejsce szóste, spadek z miejsca czwartego. Przypomnę, że kawałek Szpaka i Nati, Nigdzie się nie wybieram, przysięgam, nagrany z tej samej inicjatywy na płytę BDOS-a, która będzie wspomagała Fundację Cancer Fighters. Już teraz możecie głosować, bo to kawałek, który dziś pojawił się jako propozycja, a my lecimy dalej z Amsonę i znana to kolejny kawałek, który nie zaliczył żadnej zmiany tydzień do tygodnia.
1: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na SK.pl 5.

miejscu, ale mam fantazję around the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście z obu stron. Cały dzień, całą noc. Seksualne mam fantazję around the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście

jestem, ale mam fantazję around the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście z obu stron. Cały dzień, całą noc. Seksualne mam fantazję around the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz

Są takie kawałki, które będą trzymały się długo na pewno. Już wystarczy spojrzeć na same pseudonimy osób, które są odpowiedzialne za nagranie tego hitu. No i wiadomo, że to jest hit. Miu, PZ, BDOS 2115, Fantazje to miejsce czwarte, rap 20. Skok z 10 na 4, pomimo tego, że już kilka tygodni od premiery minęło. To dobrze świadczy, bo to znaczy, że bardzo lubicie ten numer, a my jedziemy dalej. Gipsy, Kukon, Ty masz. Tydzień temu to było miejsce pierwsze, teraz już trójka.

Ty masz od Gipsa i Kukona to trzecie miejsce i spadek z miejsca pierwszego. Teraz czas na dwie zmiany. Dwa kawałki, które zaliczyły naprawdę duże skoki. To nieodpowiedzialne, Chivas. On był na miejscu siódmym, teraz jest już na drugim i coraz bardziej zbliżamy się do jedynki.

0: To nieodpowiedzialne od Chivasa, to drugie miejsce rap 20. Przypominam, że to wy układacie playlistę SKPL, tam się głosuje na 20 waszych ulubionych numerów, ale tych numerów jest tam zdecydowanie więcej do głosowania, bo co najmniej 20 dodatkowych czeka na was w propozycjach. Dziś 4 nowe pojawiły się też jako zupełne nowości. Głosujcie, decydujcie. No i słyszymy się dokładnie za tydzień. Matifu, czyło to ja. Tak jak powiedziałem, za tydzień odliczymy kolejnych 20 numerów, ale teraz dowiedzmy się, co wylądowało na miejscu pierwszym. On tydzień temu był na drugim, teraz już pierwsze. California Love, albo w sumie, cytując refren tego numeru, to California Love, White 2115.
1: Rap. 20. Głosuj na SKPL numer.